PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam

0: Nie mam nic bez ciebie i Fida wita z nami niedzielę w PRK w Polskim Radiu Kierowców, a oczywiście punktualnie o godzinie 6 sprawdzamy, co słychać w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na początek dobra informacja, opadów już bardzo, bardzo niewiele. Jeszcze tylko takie punktowe miejsca z deszczem są na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, ale z biegiem dnia będzie się ta sytuacja poprawiać. Tych opadów będzie jeszcze koło 9:00, troszeczkę w Beskidzie Śląskim, ale to będą przelotne opady deszczu, już raczej nie burze. No i z biegiem dnia oczywiście także na południu i na wschodzie te opady będą zanikać. Ale to, że opady będą zanikać, to nie znaczy, że pojawi się słońce, bo raczej dzisiaj to słońce będzie za chmurami. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną prognozowaną na dziś, czyli na niedzielę, to od 20 stopni nad morzem i około 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, przeważnie z kierunków północnych i w czasie burz, które są jeszcze oczywiście możliwe, tak jak wspominałam, w Beskidzie Śląskim w porywach do 60 km na godzinę. No i tak jak wspominałam, słońca niewiele, bo raczej zachmurzenie umiarkowane i wzrastające do dużego, a właśnie także w Karpatach zapowiadane są przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie tych burz to do 20 litrów na metr kwadratowy. No i sprawdzamy także ciśnienie. Ono będzie całkiem przyjemne. W południe ma wynieść 1008 hektopaskali i będzie stabilne. Natomiast w tej chwili na warszawskich barometrach 2 hektopaskale mniej, czyli 1006.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 6 i tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Przed nami bardzo, bardzo miłe przedpołudnie. Mam nadzieję, że spędzicie je z nami. No i oczywiście pierwsze pytanie do was. Jak tę niedzielę rozpoczynacie? Tutaj dostaliśmy późnym wieczorem informację od Felków, że właśnie ruszają z Drawska Pomorskiego na Chorwację i pewnie jeszcze jadą, więc oczywiście jeśli jedziecie, to dajcie znać koniecznie, gdzie jesteście dokładnie, to sprawdzimy resztę trasy. Jeszcze tutaj Felki piszą, wszyscy bawią się na Poland Rock, a przed nami 1500 kilometrów. No nie wszyscy się jednak bawią, ale oczywiście duża część jeszcze tak, chociaż chyba ubiegłej nocy festiwal się zakończył. Wszystkich słuchaczy pozdrawiamy i pozdrawiamy. Zdrawiają także Felki. Dzień dobry.

0: alfabetycznie. Jeszcze raz Jakub Domoracki, Ewa Mierzejewska i Eldar Pedorenko. W takim składzie, gdzie będziemy sobie dzisiaj podróżować albo po prostu spędzać miło czas, bo zapomniałam się przedstawić.
1: A, i nas też. A dlaczego?
0: A, dzień jakoś dobry, tak państwu, zajęłam się tutaj wiadomościami od naszych słuchaczy i tak sobie wyszło. Sytuacja na drogach jest jaka?
1: Nie najgorsza, nie najgorsza, jak to w niedzielę bywa rano, czyli raczej spokojnie. Były wypadki wczoraj wieczorem, dzisiaj w nocy też mieliśmy jakieś tam kolizje, ale wszystko się pokończyło, o tym zaraz powiem. No i remonty oczywiście, no to nieznaczne spowolnienie w niektórych miejscach, czyli zaczyna się.
0: Ale to na pewno się zmieni w ciągu dnia, że niestety ta A1 wczoraj już dawała się we znaki i w piątek oczywiście my cały czas o tym przypominamy, bo niektórzy właśnie tuż przed trasą albo już w trakcie trasy nas włączają i o tym nie wiedzą. Warto się przygotować, warto wybrać objazdy, bo niestety tutaj trudna sytuacja na A1 w kierunku Gdańska, jak na złość, akurat w tym bardziej popularnym kierunku. No ale właśnie o tych wszystkich szczegółach już teraz w pierwszym serwisie dziś drogowym w PRK w Polskim Radiu Kierowców, Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wczoraj wieczorem na drodze krajowej numer 12 w województwie lubuskim pomiędzy Żaganiem a Szprotawą doszło do poważnego, tragicznego wypadku dwóch aut osobowych. W miejscowości Bukowina Bobrzańska trasa była całkowicie, potem częściowo zablokowana. To był właśnie wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a jedna została ranna. W tej chwili pomiędzy Żaganiem a Szprotawą można jechać już bez problemu i to całą szerokością jezdni. Dwa samochody osobowe zderzyły się w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12 na węźle Kurów Zachód. Na kilometrze 23 doszło do tego zdarzenia. Doszło do niego ponad 3 godziny temu, przed godziną 3 w nocy. W tej chwili już tam także utrudnień nie ma i jezdnia jest odblokowana całkowicie. W kierunku Lublina także nie ma problemów w drugą stronę. Autostrada A1, remontowana autostrada A1 w województwie pomorskim już teraz, pomimo że jest naprawdę wczesna pora i niedziela, już tam obserwujemy pewne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Tutaj przypomnę, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. A1 remontowana jest także w województwie kujawsko-pomorskim, niedaleko węzła Wardubie, a zatem niedaleko Grudziądza. I tam także jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę, tutaj na fragmencie ponad 6-kilometrowym. I tam także pewne poranne spowolnienia już występują. No, na razie to są tylko spowolnienia, ale przypomnę, że te fragmenty A1 można omijać starą 1, a zatem drogą krajową numer 91 przez Wardubie, Nowe czy Gniew. W województwie pomorskim na razie jeszcze większych utrudnień nie ma bliżej Trójmiasta czy tam bliżej Władysławowa, ale pewnie to się na pewno zmieni, bo wczoraj do godzin bardzo już późnych właściwie korki na trasach wojewódzkich 215, 216 się utrzymywały i już teraz taki nieznaczny, wzmożony niedzielny ruch obserwujemy niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia i Chłapowa.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o to, co na drogach, to mamy już mniej więcej obraz sytuacji, ale jeśli wy widzicie coś niepokojącego na trasie i już na niej jesteście, to koniecznie dajcie nam znać. Aplikacja PRK Polskiego

Radia Kierowców. Tu można pisać, można się nagrywać, można też oczywiście do nas zadzwonić. 22 513 11 11. My także oferujemy wam sprawdzanie trasy. Wystarczy napisać, skąd, dokąd jedziecie.

0: 22 minuty już, prawie po godzinie 6. Zaczynamy sobie dzień razem z wami. Witamy w drodze z Sosnowca do Pobierowa. Jedziemy A4 i S3. Punktem zapalnym może być węzeł pod Szczecinem. Będziemy obserwować natężenie ruchu na bieżąco. Mamy pytanie, czy w razie dużego korka warto zjeżdżać z S3 na Pyrzyce i Stargard. Pozdrowienia i szerokości dla wszystkich. Przemek z rodziną. Jak najbardziej warto, Przemku. Takie jest moje zdanie, bo obserwuję tutaj też właśnie ten odcinek S3 i A6, bo tu właśnie to skrzyżowanie, można powiedzieć, i zjazd z A6 na S3 jest takim nefralgicznym punktem na zachodnim Pomorzu i ostatnio obserwujemy tam właśnie w czasie wakacji, w czasie ruchu wakacyjnego ogromne, ogromne spowolnienia. No więc tutaj oczywiście teraz ich nie ma, ale pewnie w momencie, kiedy będziecie tam dojeżdżać, no to już się pojawią, więc warto z tego skorzystać. A wracamy jeszcze na chwilę do wczorajszych burz, bo były dość intensywne, między innymi w Wielkopolsce, i tam powiat pleszewski liczy straty. I wichura pozrywała tam dachy i powaliła drzewa. Najgorzej sytuacja wygląda w gminach Dobrzyca, Pleszew i Gołuchów, a ze skutkami nawałnicy walczyło 140 ratowników z 28 zastępów, o czym mówi starszy brygadier Waldemar Barański z PSP w Pleszewie.
1: Na tą chwilę odnotowaliśmy prawie 40 zdarzeń, głównie na gminie Dobrzyca, Pleszew i Gołchów. Są to zdarzenia związane przede wszystkim z usuwaniem połamanych drzew i konarów, a także odnotowaliśmy zerwane dachy z budynków mieszkalnych i gospodarczych.
0: Wichura uszkodziła 6 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Właśnie obiekty wymagają remontu, ale mieszkańcy mogą do nich wrócić. Tutaj nie

nie było zagrożenia katastrofą budowlaną. Jeśli chodzi o to, co możecie zrobić, no to oczywiście możecie dać znać nam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, jakie plany na tę niedzielę. My oczywiście także będziemy proponować wam jakieś aktywności, które być może zachęcą was właśnie, by podróżować no chociażby do Kazimierza. Odwiedzimy na pewno Poznań i to tak już dość dogłębnie zwiedzimy Poznań i poznamy historie znane i nieznane, albo znane i zapomniane. Taka będzie rozmowa z Filipem Czekałą, z dziennikarzem poznańskim, a także autorem książek właśnie o Poznaniu, wielkim miłośnikiem i znawcą tego miasta, i będą oczywiście wątki motoryzacyjne w tych rozmowach, ale już teraz 24 minuty po godzinie 6 i za niespełna 6 minut sprawdzimy, co na trasach.

0: Pół godziny dostało do godziny 7:00. To oczywiście u nas oznacza, że sprawdzimy, co na trasach słychać. Na razie jest dość spokojnie, ale oczywiście może tak być i raczej tak będzie, że ta sytuacja w ciągu dnia się zmieni. Co tu i teraz? O tym już teraz Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dosyć potężne kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju przez polsko-ukraińskie przejścia graniczne. W Dorohusku ciężarówki oczekują około 24 godzin, w Chrebennem i w Medyce około 12-13, natomiast w Korczowej i w Zosinie około 4-3-2. Ponadto obserwujemy spore kolejki autobusów, które także oczekują na rozpoczęcie odprawy. I tak, na przejściu w Korczowej autobusy oczekują ponad 7 godzin, natomiast w Medyce, w Budomierzu, w Chrebennem czy w Dorohusku mniej więcej 4 godziny. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania podawany przez Krajową Administrację Skarbową i ten rzeczywisty czas właśnie oczekiwania może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza na przejściach w Dorohusku, w Chrebennem czy w Medyce. Jeżeli chodzi o sytuację drogową w kraju, to ona na razie jest całkiem raczej spokojna i raczej dobra. Większych korków nie obserwujemy, co prawda już poranne spowolnienia w wielu miejscach się zaczynają, no ale oczywiście dzisiaj niedziela, więc nie ma mowy o porannych godzinach szczytu komunikacyjnego. No ale w województwie pomorskim, szczególnie tam, już przybywa samochodów w niektórych miejscach, chociażby na drodze krajowej 91 w Pruszczu Gdańskim, a także na trasie wojewódzkiej 215 pomiędzy Chłapowem, Rozewiem, Jastrzębią Górą a Karwią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i oczywiście sprawdzamy także, co słychać w świecie motorsportu. Teraz WRC, czyli tym razem Rajd Finlandii, 10. runda Mistrzostw Świata i tutaj Fin Sami Pajari jest liderem właśnież tego rajdu. Oczywiście jedzie w domu, więc myślę, że dlatego tak dobrze mu idzie. Po 18 odcinkach specjalnych wyprzedza swoich kolegów z zespołu Toyoty nad Szwedem Oliverem Zolbergiem. Ma przewagę 46,4 sekundy, a nad Walijczykiem Elfynem Evansem minuta 36,3 sekundy. Trzecie miejsce w klasie WRC 3 zajmuje Tymoteusz Abramowski w Fordzie Fiesta Rally 3. Do będącego na drugim miejscu Włocha Matteo Fontany traci 8,2 sekundy, a do zajmującego pierwszą pozycję Hiszpana Achila Membrado 24,8 sekundy. Tymoteusz jest zadowolony z jazdy, ale zmartwiony problemami technicznymi z autem.
1: Bardzo szybko zaczęliśmy i bardzo dobrze. To tempo było zadowalające i pozwalało nam odrabiać straty, ale niestety po prostu łożysko się nam rozwaliło. Przez to mieliśmy bardzo duże problemy z jazdą. Na szczęście druga pętla pozwoli nam trochę tej straty odrobić. Jutro są dwa bardzo ciężkie odcinki, tak naprawdę najtrudniejsze z całego rajdu, więc mam nadzieję, że to pozwoli nam zaatakować i odrobić tą stratę.
0: Oczywiście z Tymoteuszem Abramowskim rozmawialiśmy wczoraj późno wieczorem, więc to co jutro, to znaczy, że dziś, bo dziś ostatni dzień rajdu Finlandii. Na 17. odcinku specjalnym wczoraj po bardzo groźno wyglądającym wypadku pożegnał się z rajdem Francuz Sebastian Ogier, który był liderem. On i jego pilot Julien Ingrassia samodzielnie opuścili samochód, ale oczywiście zostali przewiezieni do szpitala na wszelki wypadek na badania kontrolne. Ich Toyota jest całkowicie roztrzaskana. Tymoteusz Abramowski mówi, że takie wypadki nie wpływają na psychikę innych kierowców.
1: Ten rajd bardzo dużo przyniósł wypadków i to w samej czołówce, gdzie ci zawodnicy rzadko popełniają błędy, ale oczywiście błędy się każdemu zdarzają. Na nas to nie wpływa na tak bardzo, bo wiemy, że czasami tak jest i czasami tak rajdy po prostu wyglądają, że podejmujemy jakieś ryzyko i nie zawsze może to wyjść, ale na szczęście wszyscy są w sali, więc naciskamy dalej i się w ogóle tym nie martwimy.
0: A do zakończenia rajdu Finlandii pozostały jeszcze dwa 30-kilometrowe odcinki specjalne. One już dziś i oczywiście będziemy śledzić wyniki tego rajdu Finlandii 10. rundy Mistrzostw Świata. 42 minuty, czyli za 18 minut godzina 7. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Zanim Kuba Domoracki zabierze nas na drogi, to ja zabiorę was do Czarnogóry, a przynajmniej spróbuję. Na naszej stronie radiokierowców.pl jest już rozmowa, zresztą z właśnie weekendowego rozrusznika, poświęcona temu maleńkiemu, ale jednak bardzo malowniczemu państwu, zresztą bardzo zróżnicowanemu geograficznie, bo są i góry, i przepiękne rzeki, no i także oczywiście bardzo wąski, ale jednak kawałek wybrzeża, więc być może to jeszcze jakiś pomysł na was, dla was na plany wakacyjne, jeśli jeszcze tych planów nie macie. Byłeś, Kuba, w Czarnogórze?
1: Nie, nie,
0: a w ogóle
1: ale
0: na
1: znam
0: Bałkanach?
1: Kogoś, kto był.
0: Mnie na przykład.
1: No, tak, na przykład.
0: Na przykład mnie. No to jest fascynujące państwo wielkości województwa świętokrzyskiego. Lubię to podkreślać, bo to pokazuje bardzo dobrze obraz tej sytuacji. Kiedy ja tam byłam, to drogi były jeszcze w fatalnym stanie, ale podobno to się zmieniło, więc być może warto sprawdzić. Na pewno Czarnogóra jest dużo tańsza w tej chwili od Chorwacji, którą Polacy uwielbiają. Ja też zresztą ten kraj bardzo lubię, no ale właśnie niestety ceny i noclegów, i w sklepach także odstraszają. 10 minut do godziny 7 wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa siódemka w województwie mazowieckim jest remontowana niedaleko węzła Białobrzegi Północ na fragmencie ponad 8-kilometrowym. Zajęty jest jeden pas w kierunku Warszawy i do tego prędkość jest ograniczona do 80 km na godzinę. Zwykle tworzą się tam spore spowolnienia, spore korki. W tej chwili wczesna pora i niedziela, więc tych utrudnień raczej nie ma. To znaczy one są, no bo jest ten remont, ale nie ma większych spowolnień na ekspresowej siódemce w tamtym miejscu, ani w kierunku Warszawy, ani w kierunku Krakowa. Natomiast nieznaczne spowolnienia na krajowej siódemce na północ od Warszawy, w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek, i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Płońska. Remont mamy także na A1, oczywiście w województwie pomorskim, pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj na fragmencie ponad 7-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. I tam także pomimo wczesnej pory już pewne spowolnienia, zwłaszcza w kierunku Gdańska, się pojawiły. I mamy także i remont, i tymczasową organizację ruchu na odcinku kujawsko-pomorskim autostrady w pobliżu Grudziądza. I tutaj także jezdnia jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I jeszcze wspomnę o sytuacji na południu naszego kraju. W województwie małopolskim na razie jedzie się raczej spokojnie i raczej dobrze. Nie ma korków na Zakopiance, nie ma korków na A4, na obwodnicy Krakowa. Nieznaczne spowolnienia na fragmencie remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, ale to są dosłownie nieznaczne poranne spowolnienia. Ale mamy także sporo remontów w Małopolsce, chociażby w związku z obwodnicą, budową obwodnicy Zabierzowa. Tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje na Krajowej 79 pomiędzy Zabierzowem właśnie a Krakowem, a także remontowana jest droga krajowa numer 94 na obwodnicy Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za 7,5 minuty będziemy sprawdzać, jak wygląda mapa pogodowa.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Nie tylko dla tych, co za kierownicą.

0: Gdybyście już wychodzili z domu, mogą was zaskoczyć dość niskie temperatury. Najniżej w tej chwili w Resku, czyli na północnym zachodzie kraju, tutaj 9 stopni, ledwie powyżej zera, a najcieplej z kolei w Nowym Sączu, tutaj już prawie 21 stopni. Dla południowego wschodu jest wydane ostrzeżenie nawet 3 stopnia przed upałami. Ono obowiązuje w województwach podkarpackim, w południowej części województwa lubelskiego, także na południu województwa świętokrzyskiego, w dużej części Małopolski, a ostrzeżenie 2 stopnia, także właśnie przed upałem, obowiązuje właśnie w okolicach Nowego Sącza i Bielska-Białej, a także w Bieszczadach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I właśnie tam, czyli na południowym wschodzie, będzie dzisiaj najcieplej. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni. No i oczywiście to jest temperatura prognozowana na cień po prostu. W słońcu oczywiście ta temperatura będzie dużo, dużo wyższa. Najchłodniej dziś na wybrzeżu, tutaj 20 stopni, a około 25 w centrum i na zachodzie, więc tutaj w centralnej Polsce, a także w zachodniej części naszego kraju, taka powiedziałabym optymalna temperatura. Nie za ciepło, ale też nie za gorąco. Sporo chmur, więc dzisiaj to niebo jest takie zasnute właśnie, więc być może w tych miejscach, gdzie 30, nie będzie tak bardzo przygrzewało, a w Karpatach jeszcze możliwe dziś przelotne opady deszczu i burze, chociaż ten dzień zapowiada się dużo spokojniej niż na przykład wczoraj, gdzie te burze i intensywne opady deszczu przeszły praktycznie przez całą Polskę. Jeśli chodzi o ciśnienie, to w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie stabilne, czyli ani bardzo do góry, ani bardzo w dół. W sumie to dobra informacja. W tej chwili na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali, a więc już prawie ta wartość maksymalna została osiągnięta. No i później, tak jak wspominałam, nie powinno tutaj osobom wrażliwym na zmianę ciśnienia właśnie ta wartość ciśnienia dziś sprawiać problemów, bo dość wysoko i jednak stabilnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 7:00. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i niedzielny rozrusznik. Ewa Mierzejewska, zapraszam do godziny 11:00.

0: 10 minut po godzinie 7, oczywiście punktualnie u nas 3 razy w godzinę, średnio co 20 minut serwis drogowy. Kuba Domoracki monitoruje dla was dziś od samego świtu, nawet już po świcie, nie wiem, zaraz o której zeszło słońce, 4:58
1: tak,
0: pewnie jakaś.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Czyli od świtu powiedzmy.
2: Jeszcze, ale już dzień
0: patrz,
2: się robi krótszy.
0: 4:58, idealnie właśnie trafiłam, 20:26 słońce zajdzie. Nie będę komentować tego, co powiedziałeś później, więc
1: no ale
0: już teraz...
1: krótszy, taki fakt jest. Z faktami będziesz dyskutowała? Tak.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nieznaczne poranne spowolnienia już w niektórych miejscach naszego kraju, chociażby w województwach kujawsko-pomorskim czy pomorskim, na ekspresowej dziesiątce na obwodnicy Torunia, także na autostradzie A1, niedaleko bramek, właściwie przy bramkach w Nowej Wsi, zwłaszcza w kierunku Gdańska, oraz na remontowanych odcinkach autostrady A1 w pobliżu Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Przypomnę, że te fragmenty A1 można omijać, nie wiem czy teraz akurat, bo te utrudnienia nie są jeszcze na autostradzie aż tak wielkie, ale może w ciągu dnia rzeczywiście, jak się korki pojawią, to najlepiej to robić drogą krajową numer 91, a zatem starą jedynką, i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na węźle Nowe Marzy i kierować się na Dolną Grupę, Warlubie, Nowe, Gniew i dalej w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Trójmiasta. Na trasach wojewódzkich numer 215 i 216 nieznacznie przybywa samochodów w pobliżu Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, a także Pucka i Redy. Na południu naszego kraju nieco wolniej jedzie się na A4 w pobliżu Balic i pomiędzy Balicami a węzłem Rudno, także na obwodnicy Wieliczki, a zatem na Krajowej 94 oraz na Zakopiance pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Libertowie, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Nieco wolniej jedzie się także w województwie dolnośląskim, na autostradzie A4 niedaleko Wrocławia, natomiast na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic, gdzie zwykle się korkuje jezdnia w kierunku Drezna, w tej chwili ruch odbywa się w sposób płynny i ani w kierunku Drezna, ani w kierunku Wrocławia większych spowolnień nie obserwujemy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Zapowiada się bardzo trudny dzień dla tych mieszkańców Krakowa, a także dla turystów, którzy planowali poruszać się po tym mieście dziś samochodem. No i właśnie mam nadzieję, że to czas przeszły, no bo niestety od godziny 8 rozpocznie się tam Ironman, co oznacza, że 2,5 tysiąca triatlonistów z kilkudziesięciu krajów będzie pływać, biegać i jeździć nie tylko po Krakowie, ale także właśnie po okolicznych miejscach w Małopolsce. O 8 rozpoczną się zawody. Drugi raz będą gościć w Krakowie i spowodują duże utrudnienia w ruchu nie tylko pod Wawelem, ale też w Wieliczce i Bochni, o czym już teraz więcej Paweł Pawlica.
1: Zamknięte zostanie kąpielisko na Zakrzówku, gdzie zawodnicy pokonają niespełna dwukilometrową trasę pływacką, po czym wsiądą na rowery. To właśnie część rowerowa zawodów spowoduje największe utrudnienia w ruchu. Zamkniętych zostanie ponad 50 dróg i skrzyżowań. Większość 90-kilometrowej trasy triatloniści będą pokonywać na drodze krajowej numer 94 w stronę Bochni. Stara krajowa czwórka zostanie zamknięta, mówi Michał Drelich, dyrektor zawodów.
2: No tutaj największą trudnością może być kwestia przecięcia drogi krajowej 94 dla tych osób, które będą chciały dojechać do autostrady albo z tej autostrady zjadą i będą chciały dojechać albo do Wieliczki, albo do Bochni.
1: Mniejsze utrudnienia spowoduje część biegowa. Zawodnicy półmaraton będą pokonywać na pętli w centrum Krakowa pod Wawelem z metą na rynku głównym. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: No i jeśli ktoś dzisiaj planował odpoczywać nad Zakrzówkiem, no to też tego nie zrobi. Zawody, tak jak już mówiłam, rozpoczną się o godzinie 8. Największe utrudnienia w ruchu samochodów potrwają do godziny 16. Oczywiście także wszelkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie organizatora, czyli na stronie Ironmana, i tam właśnie szczegółowe informacje na temat tego, które trasy i do której będą wyłączone z ruchu. 22 minuty po godzinie 7. Jedziemy dalej.

0: Ja tutaj jeszcze chciałam się odnieść do tego, co mnie spotkało przed ostatnim serwisem. Kubuniu, ile razy mówiłam, że nie disujemy lata?
1: Tak mówiłaś w lipcu, no. Ale już 2 sierpnia, prawda? Już za niedługo tornister, szkoła, ahoj, przygodą.
0: Brakuje mi słów. Naprawdę rzadko kiedy mi brakuje słów, ale do czegoś takiego. Chciałam ci powiedzieć, że lato w tym kraju trwa do 22 września.
1: To prawda,
0: no,
1: to prawda.
0: Więc tutaj proszę sobie uważać.
1: No tak, ale dzień krótszy już. Ja to obserwuję jak wstaję. Za
0: ty to obserwujesz
1: razem.
0: Jak wstajesz i masz takie... Tak. Ale będzie pięknie.
1: I oddycham pełną piersią.
0: No niestety, my się tutaj nigdy nie dogadamy w kwestii tego, bo ja jestem człowiekiem latem, a Kuba jest człowiekiem zimą.
1: Tak, yeti po prostu.
0: Tak. Pozdrowienia dla całej redakcji od Wójcia Sama. Cześć i czołem, wyruszam z rodzinką z Mnichu obok Kutna na spontaniczny jednodniowy wypad nad morze do miejscowości Jantar. Powiedzcie proszę, jak tam dróżka. Oczywiście sprawdzę ją dla was już tuż po serwisie drogowym.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Godzina 7.30, a zatem w normalny dzień powiedziałbym, że poranne godziny szczytu w pełni. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie czy A4 na obwodnicy Krakowa, ale oczywiście nie dzisiaj. I z 8 w Warszawie i A4 w Krakowie jedzie się zupełnie w sposób płynny i akurat na tych dwóch trasach spowolnień większych nie obserwujemy. Zresztą podobnie jest na innych trasach w naszym kraju. Jedzie się raczej dosyć spokojnie, chociaż przybywa samochodów, zwłaszcza na północy naszego kraju, w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim i na autostradzie A1 i na drodze krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego i na trasie wojewódzkiej numer 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa. W województwie małopolskim, tak jak to już zostało wspomniane kilkanaście minut temu, mamy utrudnienia w związku z organizacją imprezy Ironman na drodze krajowej numer 94, a zatem na Starej Czwórce. Zablokowane są oba kierunki pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych. Chodzi o przejazd rowerowy i właśnie po tym przejeździe trasa będzie sukcesywnie odblokowywana właściwie i w tej chwili Stara Czwórka jest zablokowana i należy tę trasę omijać autostradą A4 właśnie na wysokości węzłów Kraków-Bieżanów, Niepołomice, Targowisko i Bochnia. Nie dość, że Krajowa 94 jest zamknięta, zablokowana, no to oczywiście zablokowane są także sąsiednie trasy dojazdowe właśnie do tej trasy numer 94. I jeszcze województwo mazowieckie. Wspomnę o jednej trasie, droga krajowa numer 61, fragment remontowany na wysokości Zegrza. Niewielkie spowolnienia w obu kierunkach już się tam utrzymują, czyli zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Serocka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i tutaj jeszcze, jeśli nie ruszyliście w trasę, to ja bym jednak polecała S7, a wcześniej 60 do tego Jantaru z okolic Kutna. A to dlatego, że ta trasa wygląda tak na mapie oczywiście na nieco dłuższą czasowo, bo o ponad pół godziny. No ale myślę, że spokojnie się wyrówna z tym, co stoicie na jedynce między najpierw węzłami Nowe Marzy i Walubia, a później także między Pelplinem a Kopytkowem. Więc oczywiście decyzja należy do was, ale ja bym wybrała jednak S7, zwłaszcza, że potem już S7 praktycznie do końca można dojechać do samego Jantaru. Tutaj tylko odbijamy już na trasę lokalną przed samą tą miejscowością. Oczywiście życzymy wam przyczepności, szerokości. Jeśli macie jeszcze do sprawdzenia jakąś trasę i właśnie w nią ruszacie, to koniecznie dajcie nam znać, a my się tym zajmiemy.

0: Dla fanów Formuły 1 najbliższe no, 3 tygodnie będą dość trudne, dlatego że jest teraz przerwa. Dopiero Grand Prix Holandii będzie 23 sierpnia wyścig, a oczywiście 21 w piątek trening, więc jeszcze trochę czasu jest, ale oczywiście Formuła 1 nie zostawia swoich fanów tutaj bez opieki, bo można śledzić motorowodną Formułę 1. Bartłomiej Marszałek zajął 4. miejsce w sprincie na jeziorze Issyk-Kul w Kirgistanie. To wczoraj, gdzie trwa właśnie 2. runda Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1. Po kwalifikacjach Polak był 10. W 1. sprincie Bartłomieja Marszałka nie było. Wygrał Szwed Jonas Andersson. W 2. zwyciężył obrońca tytułu mistrzowskiego, czyli Amerykanin Sean Torrente. Polak był 4. Przed nimi finiszowali także Finn Alek Wekström i Estończyk Stefan Arendt. Bartłomiej Marszałek jest zadowolony ze swojego startu.
1: Nie jest najgorzej, oczywiście mam tu apetyt na więcej, natomiast no, dysponując tym, co mam tutaj w kwestii ustawień i pakietu technicznego, który przygotowałem, moim celem na pewno jest obrona jak największej ilości punktów. Obecnie po wyścigach sprinterskich zajmuję 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. No i na pewno zadaniem na Grand Prix jest to, abym jak najwięcej tutaj punktów zachował, obronił, żeby na tych czołowych pozycjach w tej generalce pozostać. No i starać się na tym pułapie tych 1. miejsc dojechać do końca sezonu.
0: No, wyścig o Grand Prix Kirgistanu rozpocznie się o 11:05 czasu w Polsce, a jeśli motorowodna Formuła 1 jest dla was zupełnie nowym terminem, to jest to seria zwana F1H2O, czyli seria Mistrzostw Świata, w której zawodnicy ścigają się na specjalnie wyznaczonych trasach wodnych na jeziorach, rzekach lub w portach. Płaskie jednomiejscowe katamarany o wadze zaledwie 390 km na godzinę potrafią rozpędzić się do ponad 250 km na godzinę, a przyspieszenie od 0 do setki zajmuje mniej niż 2 sekundy, więc to bardzo, bardzo widowiskowy sport. No i właśnie tym razem sprint na jeziorze Issyk-Kul w Kirgistanie.

0: My też oczywiście prosimy Was o więcej informacji na temat tego, jakie plany dzisiaj macie. Około 9 wyjeżdżam z Oświęcimia do Widzewa, gmina Kruszyna. Jak sytuacja na S1 i A1? Pozdrawiam, napisał Martin i bardzo tutaj jestem zadowolona z postawy Martina. Zanim ruszył, napisał. I wtedy można jeszcze spokojnie sobie tę trasę zaplanować razem z nami i ja tutaj
1: jest
0: sprawdzę
1: czas,
0: ją.
1: Rzeczywiście, można sobie tak. Kawkę jeszcze zrobić, herbatkę i tak.
0: Mamy też meldunek pogodowe z Gryfina, ale o nim oczywiście powiemy więcej, jak będzie pogoda. A pogoda już u nas za niebawem, za mniej niż 10 minut. Już teraz wyjeżdżamy na trasy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W związku z organizacją sportowej imprezy Ironman, droga krajowa nr 94 w województwie małopolskim jest zablokowana do godzin popołudniowych pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Tarnowa. Ten fragment należy omijać autostradą A4, no i te utrudnienia potrwają do mniej więcej godziny 15 dzisiaj. Jeżeli chodzi o poranne spowolnienia, to są one, już występują przed godziną 8:00. Mimo że niedziela, no to w wielu miejscach już rzeczywiście i spowolnienia, i może jeszcze nie korki, ale na pewno coraz większy ruch, chociażby na południu, na północy naszego kraju, w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Autostrada A1 już jest zatłoczona na fragmentach remontowanych, niedaleko Grudziądza, także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, a także przybywa samochodów już nad samym Morzem Bałtyckim, niedaleko Władysławowa, Chłapowa, Rozewia i Jastrzębiej Góry, ale także Karwi i Pucka. Remontowana jest ekspresowa 7 w województwie mazowieckim, niedaleko węzła Białobrzegi Północ. Na fragmencie kilkukilometrowym jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę i nieznacznie wolniej nawet teraz jedzie się właśnie w kierunku Warszawy. Utrudnień w przeciwną stronę, czyli w kierunku Krakowa, nie ma. Jeżeli chodzi o inne trasy mazowieckie, to nieco wolniej jedzie się w pobliżu Łomianek i Dziekanowa Leśnego, a zatem na drodze krajowej nr 7, a także na Starej Siódemce, czyli pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Warszawą. W tej chwili to jest trasa wojewódzka nr 788.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i sprawdzamy jeszcze ten dojazd dla naszych słuchaczy S1 i A1 do gminy Kruszyna. Jak rozumiem, to jest ta, która jest w okolicach Częstochowy i wygląda to w sumie dość dobrze. Jedyne miejsce, no to przy samym wyjeździe z Oświęcimia 44, tam prowadzone są za Babicami roboty drogowe. Jest malutkie spowolnienie na razie. Później bez problemu S1 przejedziecie i no oczywiście za Wojkowicami Kościelnymi tutaj ten fragment S1 nadal jest remontowany, ale spowolnień nie widać. No i potem A1, przynajmniej na waszym fragmencie, czyli tym w okolicach Częstochowy, tu żadnych spowolnień i remontów i niespodziewanych sytuacji nie ma. No i oczywiście życzymy wam miłego dnia i dobrej podróży.

0: Od Antyka z Gryfina dostaliśmy tradycyjny meldunek pogodowy. Stopni 14 ciepło, niebo bezchmurne, wiatru brak, słońce świeci, widoczność w mieście dobra, ale na Międzyodrzu dalej mgła. Wy towarzyszycie mi w drodze do kościoła. Wszystkim kierowcom życzę szerokości przyczepności i spokojności. Miłego dnia. Dziękujemy Ci, Antku, za ten raport. Oczywiście także życzymy wszystkim miłego dnia. No i mam nadzieję, że będziecie spędzać go dzisiaj na samych miłych rzeczach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdzie będzie do tych miłych rzeczy najlepsza pogoda? No przede wszystkim na południowym wschodzie jest ostrzeżenie przed upałem. Tutaj temperatura może wzrosnąć do 30 stopni, może też oczywiście miejscami lokalnie te 30 stopni przekroczyć. No i tutaj ważna informacja, że dla właśnie południowego wschodu, czyli praktycznie dla całego województwa podkarpackiego, południowej części Lubelszczyzny, południowej części województwa świętokrzyskiego, sporej części Małopolski, zwłaszcza tej górskiej, wydane są ostrzeżenia przed upałem. Dla Podkarpacia i dla Lubelszczyzny 3 stopnia, dla terenów górzystych województw śląskiego i małopolskiego, a także dla Bieszczadów jest tutaj 2 stopnia to ostrzeżenie, więc tutaj temperatura może przekroczyć 30 stopni. Na wybrzeżu taka umiarkowana, powiedziałabym, około 20 stopni, ale sporo słońca dzisiaj na Pomorzu, więc to ta dobra informacja. Zresztą część z naszych słuchaczy spontanicznie wybiera się na przykład do Jantaru, żeby właśnie z tej pogody skorzystać. Około 25 w centrum. Sporo chmur, a przejaśnień, no tak sobie. No, tutaj na przykład na Mazowszu niebo jest zasnute chmurami, tylko to słońce pojawia się chwilowo na niebie, ale padać nie będzie. Dzisiaj właśnie ta pogoda pod kątem opadów dużo spokojniejsza niż w ostatnich dniach, na przykład wczoraj. Jeszcze burze są przewidywane w Karpatach. Tutaj suma opadów w tych burzach do 20 litrów na metr kwadratowy. Ciśnienie w południe 1008 hektopaskali i będzie stabilne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i 2 minuty po godzinie 8 już mamy, jedziemy sobie razem w rozruszniku niedzielnym z PRK w Polskim Radiu Kierowców i będziemy razem podróżować do godziny 11, a do 9 będzie o katowickiej strefie czystego transportu.

0: Moja imienniczka Ewa i Darek ze Skody proszą o sprawdzenie trasy Rzeszów-Mysłowice i oczywiście zajmę się tym tuż po serwisie drogowym. No ale właśnie 10 minut dokładnie wybiło po godzinie 8, więc sprawdzamy, co na drogach słychać. Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 94 w województwie małopolskim jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i te utrudnienia związane są z imprezą sportową i te utrudnienia potrwają także przez kilka godzin, przynajmniej do godzin popołudniowych, do godziny 15. Impreza sportowa nazywa się Ironman, no i w związku z blokadą ten fragment należy omijać.
0: I właśnie tu pisze i pyta nasz słuchacz, Gdów Kraków trasa i czy będą tutaj te problemy? I z tego co widzę, jeśli pojedzie Gdów Kraków.
2: Gdów Kraków, czyli trasa wojewódzka 966.
0: Tu bez problemów
2: tak,
0: raczej.
2: Tu bez
0: 94 trzeba tylko omijać.
2: Gorzej właśnie w Wieliczkę i pomiędzy Wieliczką a Krakowem w takim razie ta 94 też jest
0: zamknięta,
2: zablokowana, więc trzeba, no by omijać właśnie pobliskimi.
0: Ale 966 bez problemu można wjechać ulicą Podtrzask do
2: tak.
0: Krakowa.
2: A później z Wieliczki do Krakowa piechotą ewentualnie. To
0: aha,
2: bezpiecznie.
0: To byłaby pielgrzymka, Kubo.
2: O tak, rzeczywiście, taka poranna pielgrzymka. Dobra, no to tyle było z województwa małopolskiego. Teraz województwo pomorskie. Tutaj przybywa samochodów na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i to przede wszystkim w kierunku Gdańska. Przypomnę, że na fragmencie kilkukilometrowym obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. Ten fragment oczywiście można omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez Gniew. Utrudnienia w województwie mazowieckim, chociażby tutaj krajowa 79 jest remontowana pomiędzy Kozienicami a Zwoleniem, a także pomiędzy Ciepielowem a Lipskiem. Tutaj obowiązuje ruch naprzemienny sterowany sygnalizacją świetlną. Mamy takich kilka fragmentów właśnie na krajowej 79, a także wszędzie tam prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To najpierw obiecana trasa dla Ewy i dla Darka ze Skody. Przypomnijmy to Rzeszów-Mysłowice i tutaj sytuacja wygląda dobrze. A4 można przejechać do Krakowa bez problemów. Na południowej obwodnicy Krakowa też w miarę przejezdnie na razie. I tutaj ja bym wam radziła pojechać przez Kryspinów, czyli drogą wojewódzką 780, bo w ten sposób ominiecie ten korek na A4 spowodowany pracami drogowymi między Chrosną a Balicami. I później można na A4 wrócić i dojechać już bez żadnych utrudnień do Mysłowic. Tutaj tylko ten nefralgiczny fragment jest właśnie między Balicami a Chrosną. Tam jest zwężenie z powodu robót drogowych. I dostaliśmy też, Kuba, nietypowe pozdrowienia. Myślę, że cię bardzo ucieszą. Z poziomu 2200 metrów nad poziomem morza, czyli z Kościelca, Paulina i Krzysiek. Co ty na to?
2: Niesamowite, niesamowite. Aż się łezka ze wzruszenia
0: kręci. Pierwsze w historii pozdrowienia ze szczytu górskiego.
2: Ale że nawet ta tam słychać Polskie Radio Kierowców.
0: No a dlaczego miałoby być nie słychać? No daj spokój, jeśli jest zasięg telefoniczny, a rozumiem, że jest, no to przecież można w aplikacji.
2: Ale mnie coś innego zainteresowało. Jeżeli już tak rano nasi słuchacze są na Kościelcu, no to o której trzeba było wyjść i skąd? Czy z Kasprowego Wierchu, czy z Murowańca, czy z Doliny Pięciu Stawów, czy z Zakopanego?
0: Jeśli Paulina i Krzyśku, tyle pytań i tak mało odpowiedzi. Jeśli Paulina i Krzyśku nas cały czas słuchacie, Paulina i Krzyśku, to koniecznie nie dajcie nam znać, bo tutaj Kuba naprawdę on to
2: zaciera ręce.
0: Raz, że zaciera ręce, a dwa, że on tutaj już wszystkie scenariusze rozpatruje. Mówi, że najbardziej prawdopodobnie jest jednak, że za schroniska. I że wtedy koło 5 trzeba było wyjść. No właśnie, czy Kuba ma rację? Dajcie znać w aplikacji.

0: 22 minuty po godzinie 8 i oczywiście ten czas podaję dzisiaj tylko tak po prostu dla formalności, bo mam nadzieję, że nigdzie wam się w tę niedzielę nie śpieszy. Uwielbiam to, jeśli w aplikacji i jak w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pojawiają się rady od słuchaczy dla słuchaczy. Tutaj sprawdzaliśmy trasę dla Michała, instruktora z Gdowa na Kraków, bo utrudnienia dziś w Wieliczce ze względu na wyścig, na rajd, nie wiem jak to nazwać, zawody Ironman, o może tak, zawody triatlonowe, które dziś w Krakowie i właśnie w Wieliczce, także w Zakrzówku, więc tutaj jest ten zbiornik wodny zamknięty i te wszystkie tereny rekreacyjne wokół niego. I tutaj ktoś napisał, pociąg mamy z Wieliczki do Krakowa bardzo wygodny. I to jest na pewno dziś dobra alternatywa dla transportu samochodowego. A właśnie w niedzielnym rozruszniku często mówimy o tych alternatywach dla samochodu, dlatego że niedzielny rozrusznik jest poświęcony w połowie turystyce i temu, co możemy zobaczyć i co zwiedzić. I dzisiaj zabiorę was do Poznania, ale to po godzinie 9, ale też nowej mobilności. No i z tą nową mobilnością, oczywiście to jest bardzo szeroki zakres tematyczny, są też związane europejskie strefy czystego transportu. Tych stref w Polsce mamy już, z tego co liczę, dobrze 3, ale może jeszcze się coś pojawiło w międzyczasie, o czym zapomniałam. W każdym razie na pewno jest to Warszawa, na pewno jest to oczywiście Kraków. Tutaj kontrowersyjna sytuacja. Pamiętamy referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Zresztą z sukcesem udało się to zrobić. No i właśnie na kanwie tego odwołania prezydenta Krakowa pojawiła się w drugim tygodniu lipca strefa czystego transportu w Katowicach. Ona jest z tych obowiązujących na razie w Polsce najbardziej liberalna. Dlaczego tak jest i no właśnie, skąd w ogóle się wziął pomysł tego, żeby w Katowicach była strefa czystego transportu, zwłaszcza w tak okrojonym składzie? O tym mówił w Wysokich Obrotach we wtorek Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Spire, czyli z Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności.
1: Ta strefa powstała dlatego, że Katowice musiały wypełnić również, powiedzmy, pewne postanowienia w ramach kamieni milowych KPO, które sobie postawili. I chyba nie chcieli utrudniać zbyt mocno życia mieszkańcom nie tylko Katowic, ale i całej
2: aglomeracji.
1: Tak, aglomeracji. No. Więc no, ta strefa jest bardzo liberalna, bardzo mała, ma nieco ponad 0,5 km². Obejmuje ścisłe centrum miasta.

0: miasta, więc myślę, że tutaj chyba pan prezydent tak, no, chciał reprezentatywnie zrobić tą strefę. Katowice mogły sobie odblokować po prostu możliwość pozyskiwania środków unijnych, więc wydaje się, że to jakby działanie było bardzo nacechowane właśnie w tym kierunku.
1: Ale to tylko Katowice, czy wszystkie miasta mogą tak odblokować?
0: Katowice z jakiegoś powodu jakby miały to zapisane właśnie w kamieniach milowych KPO,
1: rozumiem,
0: ale pozostałe miasta, no, również jakby rozważają te czynniki środowiskowe, dlatego że trzeba pamiętać, że strefa czystego transportu ma ograniczać emisję i miasta przede wszystkim prowadzą pomiary zarówno emisji dwutlenku węgla, NOx-ów, i jeśli przekraczają pewne normy, wówczas takie miasto jest obligowane do tego, żeby utworzyć taką strefę czystego transportu.
1: Żeby nie przekraczać normy, oczywiście.
2: No i właśnie, z jakiego powodu ta strefa w Katowicach powstała, to już wiemy. No i pytanie teraz, czy w tych miastach, w których ona już obowiązuje, cokolwiek daje i czy są na przykład zyski z tej strefy, i o tym u nas także po godzinie 8.30.

0: Miasto Aniołów się przypomniało, myślę, nie tylko mnie, bo to piosenka właśnie stamtąd, Goo Goo Dolls, Iris. Przepiękny, bardzo smutny film. Jeden z moich ulubionych. Kuba, nic, zero komentarza.
1: No nie, no bo rzeczywiście i film ładny, no i piosenka też piękna.
0: Prawda.
1: No,
0: tu się zgadzamy się, tak. Wyjątkowo. Więc teraz już na tej zgodzie właśnie wyjedźmy na trasę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1 zatłoczona i zakorkowana właściwie już jest w trzech miejscach w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Pomiędzy Toruniem a węzłem Lubicz na wysokości Bramek w Nowej Wsi, także na fragmencie remontowanym niedaleko Grudziądza i węzła Warlubie, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Przypomnę, że te fragmenty A1 właśnie na fragmentach remontowanych można omijać i można to robić krajową 91, a zatem starą 1, i wtedy należy zjechać z autostrady A1 na węźle Nowe Marzy i jechać przez Dolną Grupę, Warlubie, Nowe, Piaseczno i Gniew i dalej w kierunku Pruszcza Gdańskiego i Trójmiasta. W województwie mazowieckim przybywa samochodów powoli, na razie tak niedzielnie, porankowo, na Krajowej 7 na północ od Warszawy, w pobliżu Łomianek, Dziekanowa, Leśnego, a także Czosnowa, podobnie na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna oraz na Krajowej 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem. W samym Słomczynie, na trasie lokalnej powiedzmy, w miejscowości Słomczyn, a także w miejscowości Janówek, tu wręcz mamy porankę. Jak to zwykle bywa w niedzielę, o tej porze korki, właśnie w Słomczynie. Jeżeli chodzi o sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, to tutaj nadal utrzymują się dosyć poważne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że w Dorohusku ciężarówki oczekują około 21 godzin, w Chrebennem i w Medyce około 13-12, natomiast w Korczowej i w Zosinie mniej więcej 3-2 godziny. Ponadto obserwujemy także spore kolejki autobusów, zwłaszcza w Korczowej. Tutaj autobusy na rozpoczęcie odprawy oczekują około 9 godzin, natomiast w Medyce, w Budomierzu, także w Chrebennem mniej więcej 5-4-3 godziny. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i za kilka minut wrócimy do tej katowickiej strefy czystego transportu, bo to jest w sumie ciekawy przykład tego, że można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli wziąć pieniądze z Unii Europejskiej, a jednocześnie specjalnie nie utrudnić życia mieszkańcom, ale też mieszkańcom nie tylko Katowic, tylko całej oczywiście aglomeracji. O tym za kilka minut i tam także będzie fragment poświęcony temu, czy w Krakowie się opłacało wprowadzić właśnie europejską strefę czystego transportu. Oczywiście prezydentowi Miszalskiemu się nie opłacało, ale czy opłacało się budżetowi miasta, to sprawdzimy za kilka minut.

0: 20 minut przed godziną 9 wracamy do tematu katowickiej, czyli najnowszej w Polsce strefy czystego transportu. Już mówiliśmy o tym, a właściwie mówił o tym Krzysztof Burda, prezes Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności. Skąd w ogóle ta katowicka strefa się wzięła? Wiadomo, że chodziło o odblokowanie pieniędzy i funduszy z Unii Europejskiej wymaganych dla aglomeracji katowickiej, śląsko-dąbrowskiej i zagłębiowskiej, także ze względu na kamienie milowe z funduszu, który wypłaca pieniądze właśnie na rozwój miast i infrastruktury. No i z tego, co mówił Krzysztof Burda, tutaj zastosowano, i to widać zresztą w tych wyłączeniach, bardzo, bardzo liberalne przepisy. Chodzi też o to, według Krzysztofa Burdy, który mówił o tym wysokich obrotach u Roberta Kilena, żeby mieszkańcy mogli tak stopniowo przyzwyczajać się właśnie do tych wyłączeń.
1: Myślę, że władze samorządowe rzeczywiście po tym przypadku w Krakowie myślą też o strefie czystego transportu wielowymiarowo, nie tylko w kwestiach środowiskowych, ale również i w kwestiach ewentualnego wyboru podczas następnych...
2: Czyli w kwestiach politycznych.
1: Tak, w kwestiach politycznych, ponieważ ja uważam, że jest to w dalszym ciągu dobre narzędzie, ale trzeba z niego rozsądnie korzystać i nie wszystkie miasta są na to gotowe. Katowice chyba nie były gotowe jeszcze w pełni na taką, powiedzmy, pełnoprawną strefę, jak na przykład jest w Warszawie, która już funkcjonuje i przynosi już, powiedzmy, pierwsze owoce, także rzeczywiście...
2: Naprawdę? Przynosi?
1: Widzimy, że nie wjeżdżają najstarsze samochody do strefy, jednak unikają tego i to jest dość duża względnie strefa. Obejmuje praktycznie całe ścisłe centrum miasta. Wydaje się, że spełnia również oczekiwane założenia i też, powiedzmy, są jakieś pierwsze przymiarki do tego, że w przyszłości będą zaostrzane te cele związane z pojazdami, jakie pojazdy mogą tam wjeżdżać.
0: No i właśnie, co najważniejsze dla mieszkańców Katowic, a także dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przyjeżdżają do Katowic do pracy, tutaj jest czas na to, by do nowych przepisów się przygotować.
1: To bardziej chodzi też o to, żeby, powiedzmy, dostosowali się ci, którzy przyjeżdżają z zewnątrz do tych centrów miast, dlatego że często w strefach są pewne wyłączenia dla mieszkańców, okresy przejściowe, po to, żeby mogli się dostosować, żeby nie musieli z dniem występowania strefy iść do salonu po nowy samochód, tylko żeby mogli dostać ten czas na przystosowanie się do tego, że jeśli mamy szpital w strefie na przykład, to żeby nie trzeba było płacić za wjazd do tej strefy. Często właśnie stosuje się tego typu wyłączenia, żeby samym mieszkańcom zbytnio nie utrudniać życia, ale jednocześnie też niekoniecznie godzić się na to, że jeśli przyjeżdża do nas cała okolica, która pracuje w centrum, to żeby przewoziła ze sobą swoje emisje. Niech je zostawią na park and ride i skorzystają na przykład z komunikacji publicznej.
0: No i ostatnie pytanie, w sumie najważniejsze dla budżetów miast. Ile na tej strefie zarobił na przykład Kraków?
1: W pierwszym jakby czasie funkcjonowania w Krakowie tej strefy strefa przyniosła ponad 4 miliony przychodów, więc...
2: No i na co to poszło?
1: Kraków zgodnie z zapowiedzią chce wymieniać kopciuchy w obwarzanku krakowskim. Jeśli rzeczywiście te pieniądze tam pójdą, no to mamy pewien budżet do wykorzystania, ale wydaje się, że być może jakieś na przykład lokalne wsparcie mieszkańców w wymianie pojazdów, czy też chociażby pojazdy miejskie mogły być wymieniane za te pieniądze, to wydaje się, że byłoby jakieś narzędzie do nakręcania właśnie takiej właśnie wymiany.
0: Warszawa, Kraków i Katowice od niecałego miesiąca to są trzy miasta w Polsce, w których strefy czystego transportu obowiązują. Przymiarki trwają we Wrocławiu i w Szczecinie. Oczywiście jak te przepisy będą gotowe, no to będziemy o tym rozmawiać w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: 10 minut zostało do godziny 9. Mamy kolejne pytanie o trasy. Tym razem Lublin Władysławowo. Długa trasa, więc chętnie dla was sprawdzę, dla naszych słuchaczy, konkretnie dla Marka, tuż po serwisie drogowym. No i oczywiście, jeśli zastanawiacie się, jak wygląda w ogóle sytuacja na trasach, tak ogólnopolsko, holistycznie, to już teraz Kuba Domoracki ma dla was najświeższe informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Prawie dwukilometrowy korek już utworzył się na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim przed bramkami w Nowej Wsi, a zatem na wysokości Torunia, na jezdni w kierunku Gdańska. Autostrada A1 jest także już zatłoczona i powiedzmy, że zakorkowana także nieco dalej, zarówno w województwie kujawsko-pomorskim, jak i na Pomorzu. Chodzi o fragmenty remontowane niedaleko Grudziądza i węzła w Arlubie, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Tutaj przypomnę, że obowiązuje i tymczasowa organizacja ruchu, i ograniczenie prędkości, i te fragmenty najlepiej chyba omijać krajową jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Jeżeli chodzi o sytuację na trasach nadmorskich, czyli trasy wojewódzkie 215, 216, to na razie nie są one zakorkowane, ale w wielu miejscach już przybywa samochodów w pobliżu Władysławowa, na przykład Chłapowa i Rozewia, także Jastrzębiej Góry i Karwi, a także Jastarni i Juraty. Jeżeli natomiast chodzi o południe naszego kraju i trasy podgórskie, to tutaj także coraz większy ruch, chociażby na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, w pobliżu Szaflar, Białego Dunajca i Poronina, a także na trasach wojewódzkich w pobliżu Ustronia, Wisły i Szczyrku. Krajowa 94 w Małopolsce pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią jest zablokowana w obu kierunkach i te fragmenty można omijać, należy omijać autostradą A4. Te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych, a są związane z organizacją sportowej imprezy Ironman. Jeszcze województwo mazowieckie, wspomnę o dwóch trasach. Po pierwsze Krajowa 7 na północ od Warszawy, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą. Tutaj wolniej jedzie się w obu kierunkach. Natomiast Krajowa 50 pomiędzy Grójcem a Słomczynem jest zatłoczona, może nie zakorkowana. Zakorkowane są natomiast trasy w samym Słomczynie i w miejscowości Janówek. Wolniej jedzie się w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i przypominam, że tutaj nasz słuchacz Marek prosił o sprawdzenie trasy. Chodzi o trasę Lublin-Władysławowo. Oczywiście to Władysławowo obok Helu. To myślę, że dzisiaj popularny kierunek. Marku drogi, no koniecznie trzeba ominąć A1, bo tutaj sytuacja będzie się tylko w ciągu dnia pogarszała. Kuba mówił, że ten korek na razie jest niewielki, ale już jest do Nowej Wsi, a później są te spowolnienia, bo niestety na jezdni w kierunku Gdańska w dwóch miejscach, czyli między węzłami Nowe Marzy i Warlubia, później i także między Pelplinem i Kopytkowem jest tylko jeden pas do dyspozycji właśnie w kierunku Trójmiasta. Więc tutaj S7 będzie zdecydowanie lepszym pomysłem. No i wcześniej pokazuje mi albo S17 i tutaj S17 można spokojnie jechać i właściwie to będzie, myślę, lepsza trasa. Jeśli chodzi o czas, to tu nie ma żadnej różnicy, bo autostradą pokazuje 6 godzin i minutę, a S7 6 godzin i 2 minuty, więc wydaje mi się, nawet myślę, że jestem pewna, że będzie dużo przyjemniej dziś S7.
3: Oh boy.

0: 13 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i w Pile, i to dwa najchłodniejsze miasta w tej chwili w Polsce, ex aequo, a 22 stopnie już prawie w Przemyślu. No i tutaj rzeczywiście na południowym wschodzie będzie dziś najcieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A nawet najgoręcej, bo tutaj synoptycy zapowiadają co najmniej 30 stopni w cieniu, ale oczywiście ta temperatura może być lokalnie dużo wyższa. Tutaj obowiązują także, czyli w województwie podkarpackim, w części Małopolski, w części także województwa świętokrzyskiego i na południu Lubelszczyzny, ostrzeżenia przed upałem 1, 2 i 3 stopnia. Te 3 stopnia to głównie województwo podkarpackie właśnie. W Bieszczadach już to ostrzeżenie jest niższego, czyli 2 stopnia. Na pozostałym obszarze 20 stopni na wybrzeżu, tutaj najchłodniej i taka umiarkowana, bardzo przyjemna temperatura, i 25 w centrum i na zachodzie, więc tutaj zdecydowanie, jeśli chodzi o właśnie Gorzów czy Zieloną Górę, ta temperatura jeszcze podskoczy. Ta dobra informacja jest też taka, że dzisiaj pogoda jest dużo, dużo spokojniejsza niż wczoraj, i opadów mniej, i burz przede wszystkim, także mniej już nie ma ostrzeżenia przed burzami. Mogą one jeszcze wystąpić w Karpatach i tam może spaść 20 litrów na metr kwadratowy, ale nie będą one tak intensywne jak wczoraj, ani tak gwałtowne. Jeśli chodzi o to, czy słońce, czy chmury, raczej pochmurny dzień przed nami, ale oczywiście słońce przez ten płaszcz chmur będzie się przebijało. Jeśli chodzi o ciśnienie, to dobra wartość i stabilna, 1008 hektopaskali na barometrach w Warszawie ma być w południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty już po godzinie 9:00, no i zapowiadałam, że będzie wycieczka do Poznania, i to już w tej godzinie po 9:30 porozmawiamy z Filipem Czekałą, poznaniakiem też, który historią Poznania, zwłaszcza tą najnowszą, się fascynuje, i właśnie porozmawiamy z nim o tym, co w tym mieście warto zobaczyć.

0: razem czas i my wam towarzyszymy przy śniadaniu, przy pierwszej kawce, przy herbacie też można, chociaż...
1: Można, oczywiście, że tak.
0: Przy herbacie. Dajcie znać, jakie plany na dziś, właśnie na tę niedzielę. Dość dobra pogoda, więc warto ją wykorzystać. A my już teraz sprawdzamy, tak jak co 20 minut, jaka sytuacja na polskich drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Ruch się wzmaga już w wielu miejscach, tak jak ten poranek, powiedzmy godzina 6, 7, 8, to były raczej godziny spokojne, ten poranek był bardzo spokojny na polskich trasach, to teraz już po godzinie 9 obserwujemy korki, duże spowolnienia i po prostu w wielu miejscach przybywa samochodów, zwłaszcza na północy naszego kraju, chociaż nie tylko, ale na pewno autostrada A1 jest już i zatłoczona, i zakorkowana. W pobliżu Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin, gdzie na tych dwóch fragmentach trwa dość uciążliwy remont i obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, a także ograniczenie prędkości. Na A1 korek, niewielki, ale jednak korek, utrzymuje się także przed bramkami w Nowej Wsi, czyli na wysokości Torunia, zwłaszcza w kierunku Gdańska, chociaż także spory ruch utrzymuje się w przeciwną stronę, czyli w kierunku Łodzi. Na autostradzie A2, uwaga, w województwie lubuskim, na wysokości granicy państwa w Świecku, przybywa samochodów na jezdni w kierunku Berlina, już po stronie niemieckiej, to jest na autostradzie A12, utrzymuje się niewielki poranny korek. Krajowa 94 w Małopolsce pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią jest zablokowana w obu kierunkach w związku z organizacją imprezy sportowej Ironman. I tutaj te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych, czyli mniej więcej do godziny 15, i ten fragment należy omijać autostradą A4. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie małopolskim, o Zakopiance. Tutaj po pierwsze mamy remont pod Krakowem w Libertowie i w związku z tym, że jezdnia jest zwężona, to wolniej jedzie się w obu kierunkach, ale rzeczywiście utrudnienia takie poważniejsze, już niepoważne na pewno, ale poważniejsze, utrzymują się na Podhalu, w Szaflarach, w Białym Dunajcu, w Poroninie i pod samymi Tatrami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I mamy też raport drogowy z Beskidu, a właściwie zaproszenie.
3: W kontraście do niedawno przekazanych informacji o znacznym ruchu w Beskidzie Śląskim, śpieszę donieść, że trasa krajowa nr 19 z Rzeszowa w kierunku południowym i później drogi wojewódzkie z Połomi w kierunku Jasła są prawie puste, bardzo niewielki ruch, a pogoda dopisuje, nie pada, niebo jest zachmurzone, temperatura 23 stopni. Aktualnie. Także ci, którzy stoją tam w korkach, może chcieliby od czasu do czasu zaglądnąć do Beskidu Niskiego. Tutaj naprawdę jest fajnie. Szerokości, pozdrowienia, Rafał z MG.
0: I co ty na to?
1: Bardzo fajnie. Bardzo jest w Beskidzie Niski.
0: Tak, tak, myślałam, tak.
1: I spokojniutko, mało turystów. Tak, można odpocząć.
0: Więc razem z naszym słuchaczem także oczywiście zapraszamy. Jest to na pewno dobry pomysł, żeby spędzić właśnie tam tę niedzielę, która zapowiada się na południu bardzo ciepło, ale poza tym właściwie bez większych rewelacji pogodowych. Więc jeśli ktoś lubi upał, to jak najbardziej można. I zabiorę was jeszcze do Kazimierza przed 9:30, a później, no właśnie, a później już po 9:30 do Wielkopolski.

0: Obiecałam jeszcze krótki wypad do Kazimierza Dolnego, a tam po raz 20 to stolica kina i sztuki. Jubileuszowa odsłona festiwalu Dwa Brzegi cieszy się rekordowym zainteresowaniem, a organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji. Między innymi to zaskakujące, patrząc na wiek właśnie twórcy Jana Komasy i jego retrospektywę. 44-letni reżyser i scenarzysta żartuje, że chyba jest jednak nieco za młode na podsumowanie.
1: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może powiedzmy zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami i nawet z czymś więcej, bo to będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
0: W przepięknie położonym Kazimierzu Dolnym widzowie będą mogli spotkać się z reżyserem, wziąć udział w jego lekcji kina i zobaczyć jego filmy, między innymi Salę Samobójców czy nominowane do Oscara Boże Ciało. No i właśnie ten festiwal dopiero co się zaczyna, więc jeszcze dużo atrakcji przed tymi, którzy się tam wybiorą. A w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców pozdrowienia dla całego PRK i dla Julki i Marty jadących nad morze. Oczywiście także pozdrawiamy. Nasza aplikacja działa także w sprawie pozdrowień.

0: chcę wiedzieć
1: teraz. Już prawie pół godziny przed godziną 10. Oczywiście za chwileczkę po raz kolejny sprawdzimy sytuację na trasach, ale też przypominam formę kontaktu z nami. To jest oczywiście aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Tutaj można pisać, można się nagrywać, można pytać o trasę, można pisać o utrudnieniach. Właściwie wszystko można. Można pozdrawiać, też można pisać o swoich planach na niedzielę, czy może zaczynać akurat urlop. No wszystko, co miłe i przyjemne, chętnie przyjmie.

0: Można także dawać znać, czy słońce świeci, bo tego słońca dzisiaj niezbyt dużo, ale tak jak już wspominałam i to jest też bardzo dobra informacja dla kierowców, dużo spokojniejsza pogoda, a więc i mniej intensywnych opadów i burz. Jak jeździ się pół godziny przed 10 na naszych trasach, o tym już teraz Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz większy ruch na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, chociażby na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, a zatem na Krajowej 89, a także na drodze krajowej nr 91 w Pruszczu Gdańskim. Podobnie na trasach wojewódzkich nr 216 i 215 na wysokości Pucka już teraz obserwujemy korek, a właściwie to korki, bo i w kierunku północnym, i w kierunku Trójmiasta, ale także coraz większy ruch utrzymuje się w Karwi, Jastrzębiej Górze, w Rozewiu, w Chłopowie, także we Władysławowie, w Chałupach, w Kuźnicy, w Jastarni, w Juracie i także w Helu. Jeżeli chodzi o autostradę A1, no to tutaj mamy spore utrudnienia w województwach i pomorskim, i kujawsko-pomorskim. I to wszystko jest związane z remontem. Z remontem autostrady i w pobliżu Grudziądza, i z remontem pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu, także ograniczenie prędkości i dużo wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku Gdańska. Droga krajowa nr 94 w Małopolsce pomiędzy Krakowem a Bochnią jest zablokowana w obu kierunkach w związku z organizacją imprezy sportowej Ironman. Te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych. W związku z blokadą należy omijać to miejsce i tę trasę i należy kierować się na autostradę A4. Autostrada A4 nie jest zakorkowana w województwie małopolskim, ale obserwujemy tam pewne problemy z płynną jazdą pomiędzy Balicami a węzłem Rudno. To jest fragment remontowany.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A gdybyście wy widzieli coś na swoich trasach niepokojącego, to przypominam także nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: 20 minut zostało do godziny 10 i już mówiłam o tym, że w rozruszniku niedzielnym odbywamy podróże małe i duże. Dziś jedna z tych mniejszych raczej, w sensie niedalekich. Ze mną już Filip Czekała, autor książek o Poznaniu, w tym tej najnowszej, czyli Poznań, historie nieznane i zapomniane. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka pogoda w Poznaniu? Panie Filipie, pierwsze pytanie.
1: Coraz cieplej. Na razie około 18 stopni, ale pewnie dojdziemy do 24.
0: Słońce czy raczej chmury?
1: Umiarkowane słońce, tak
0: no
1: bym
0: właśnie,
1: powiedział.
0: Tak samo jest w Warszawie. Raczej takie przebijające się dziś tylko. No ale nie ma na co...

0: Rzekać się pogoda do zwiedzania bardzo dobra. No i muszę przyznać, że dużo wątków motoryzacyjnych znalazłam w pana najnowszej książce. Bardzo mi się w ogóle podoba to, że przechodzi pan tak właściwie od ogółu do szczegółu, jak rozumiem. Czyli najpierw o tym pan pisał, co być może bardziej znane w Poznaniu, a teraz już głębiej, głębiej, głębiej do właściwie takich ciekawostek. Ale fajnie, że tych wątków motoryzacyjnych w tej książce jest dużo, bo to szczególnie naszych słuchaczy interesuje. Zacznijmy sobie od komunikacji miejskiej, czyli od trolejbusów, bo właśnie pewnie część ze słuchaczy nie wie, że w Poznaniu jeździły trolejbusy. Kiedy to było?
1: To prawda. Te trolejbusy jeździły w Poznaniu przez 40 lat, od 1930 roku do 1970. A tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że one towarzyszyły już poznaniakom od roku 1926, bo pierwszy trolejbus pojawił się na międzynarodowych targach poznańskich, wystawiany przez brytyjskich wystawców. I po wystawie doszło do takiej nietypowej sytuacji.
0: Że został już?
1: Tak, no właśnie, został już, ale okoliczności były zaskakujące, ponieważ Brytyjczycy uznali, że transport tego trolejbusu, wtedy nowego środka transportu, będzie kosztowny, więc w ramach reklamy opłacałoby im się zostawić ten trolejbus w Poznaniu, ale warunkiem byłoby uruchomienie linii. Więc dogadali się z włodarzami miasta, że ci wybudują infrastrukturę potrzebną do uruchomienia trasy i trolejbus zostanie w zamian w Poznaniu. I tak też się stało, aczkolwiek budowa tej infrastruktury zajęła trochę i tutaj akurat wina nie leżała po stronie miasta, bo miasto ze swojej strony wszystko dopiło, można powiedzieć, na ostatni guzik.
0: Tylko ze strony kolei.
1: Tak, problem pojawił się na kolei, bo na trasie był przejazd kolejowy. Dzisiaj w tym miejscu mamy wiadukt. Natomiast wtedy tego wiaduktu jeszcze nie było trakcja zahaczałaby o podniesione szlabany. W związku z tym zaproponowano, żeby skrócić te szlabany. No i okazało się, że to jest rzecz nie do przeskoczenia. Trzeba było czekać 3 lata, aż powstanie wiadukt, więc dopiero w 1930 roku te trolejbusy w Poznaniu ruszyły. No i właśnie do 1970 roku w Poznaniu jeździły. To była sieć taka nietypowa, bo ona nie stanowiła jednej całości, tylko to były rozrzucone linie po mieście. No i to był jeden z tych powodów, żeby likwidować właśnie tą sieć trolejbusową na rzecz innej. Rodzajów komunikacji, czyli tramwajów i autobusów.
0: No i też to, że była to na początku ciekawostka dla mieszkańców, to jest jedna sprawa, bo tam wyczytałam takie dane a propos tyle, ile osób się przejechało w pierwszym roku, to było ich więcej niż w drugim, co oznacza, że na pewno poznaniacy wsiadali z ciekawości, ale też było to duże ułatwienie dla mieszkańców, no właśnie, jednej z dzielnic, bo tak naprawdę to dopiero wtedy zyskali jakiekolwiek połączenie komunikacyjne z centrum. Jak rozumiem.
1: Dokładnie. Mamy dzielnicę Śródka, która jest położona przy Ostrowie Tumskim w Poznaniu i stamtąd startowały trolejbusy i jechały na dzielnicę Główna. Dzielnica Główna w 1925 roku została przyłączona do Poznania. No i właśnie w ramach umowy, to była umowa z sołtysami wszystkich wsi, które wtedy przyłączono do Poznania, zapewniono, że nowe dzielnice Poznania uzyskają odpowiedni środek komunikacji z miastem. No i właśnie w przypadku Głównej był to ten trolejbus, na który przyszło im czekać 5 lat. No i na który też narzekano przez lata, ale też sama Główna miała sporo problemów, bo nawet znalazłem takie określenie, że dzielnica jak zaniedbana pasierbica, tak określano Główną w tamtym czasie.
0: No tak rzeczywiście było i jeśli już chcemy zamknąć ten temat trolejbusów w Poznaniu, no to niestety też musimy powiedzieć o jednej poważnej, można powiedzieć nawet katastrofie, bo tam kilka osób zginęło, a trolejbus wylądował w rzece.
1: Tak, trolejbus wylądował w rzece Cybinie. To był 1952 rok. Trolejbus przemieszczał się z Ostrowa Tumskiego na Śródkę i tam przed mostem znajdował się łuk drogi. No i na tym łuku w trudnych warunkach trolejbus stracił przyczepność i uderzył w murek, przebił ten murek i zawisł nad skarpą, nad rzeką, po czym do tej rzeki niestety spadł. Mhm. Rozmawiałem z osobami, które były świadkami tego wypadku i opowiadały mi właśnie, jak to wyglądało. No to też łatwiejsze o tyle,

0: było znalezienie tych świadków, że no takie wydarzenie jak taki spektakularny wypadek, no
1: zapada
0: to w zasadzie...
1: pamięć.
0: Tak, raz, że zapada w pamięć, dwa, że momentalnie wieść rozchodziła się błyskawicznie i cała okolica zbiegła się w to miejsce, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje.
1: Niestety tak jest też do tej pory i takie mamy też warunki na drogach, że bardzo często jak dochodzi do wypadku, to drugi kierunek też jest zakorkowany ze względu na to, że ludzie przyglądają się temu, co się dzieje. Ale to temat na inną zupełnie rozmowę. Zaczęliśmy od tych trolejbusów, ale oczywiście historia Poznania to też historia Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie przecież wiele samochodów miało swoje premiery. Wiele samochodów można było zobaczyć, które były niedostępne w Polsce. No i też z historią Poznania jest związany tarpan. I tutaj wygląda na to, że w ogóle cały okres produkcji tarpana to tylko i wyłącznie poznańska historia. Ale o tym więcej powiemy już po godzinie 10, dokładnie o 10.15 mniej więcej połączymy się ponownie z Filipem Czekałą, autorem książek o Poznaniu. No i właśnie to jest łączenie z Poznaniem. Na razie dziękuję za rozmowę i słyszymy się po 10.
0: Do usłyszenia.

0: Jonas Brothers na antenie Polskiego Radia Kierowców, a już za chwilę ponownie przyjrzymy się z bliska sytuacji na trasach. Oczywiście szczególnie dziś kładziemy nacisk i sprawdzamy te sytuacje na trasach szczególnie popularnych, czyli nad morze, do Trójmiasta, nad Zatokę, a także na ulubionej trasie Jakuba, czyli na Zakopiance.
1: Tak, to prawda. Właśnie chciałem zacząć od Zakopianki, ale może żeby nie było tak nudno, to zacznę od innej trasy.
0: Dobrze. Będzie niespodzianka w serwisie drogowym o 9.50. Kuba Domoracki.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 94 w województwie małopolskim jest zablokowana w

0: obu kierunkach, pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią. Te utrudnienia związane są z organizacją imprezy sportowej i w związku z tym, że trasa jest zablokowana i w kierunku Krakowa, i w stronę Tarnowa, ten fragment należy omijać autostradą A4. Te utrudnienia potrwają jeszcze co najmniej 5 godzin. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem, bo oczywiście mowa to nie tylko o Krajowej 94, ale także zablokowane czy zamknięte są pobliskie trasy, które prowadzą właśnie do Starej Czwórki. Jeżeli chodzi o Zakopiankę, to tutaj już w wielu miejscach przybywa samochodów, przybywa korków, między innymi na Podhalu. Właściwie ten fragment jest zakorkowany i to zarówno w kierunku Krakowa, jak i w stronę Zakopanego. Przypomnę, że te fragmenty można omijać trasą wojewódzką numer 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. Na Zakopiance mamy utrudnienia także pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Autostrada A1 jest zakorkowana w trzech miejscach. Po pierwsze, przed bramkami w Nowej Wsi, czyli na wysokości Torunia, już teraz mamy tam mniej więcej 3-kilometrowy korek w kierunku Gdańska, a dwa kolejne korki, czy miejsca bardzo zatłoczone, to jest i fragment remontowany niedaleko Grudziądza, i fragment także remontowany pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. W województwie pomorskim, ale już bliżej Morza Bałtyckiego, coraz większy ruch obserwujemy i na trasach wojewódzkich numer 215 i 216, niedaleko Redy, Pucka, Władysławowa, także Chałup, Jastarni, Juraty, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi, ale także przybywa samochodów i w Pruszczu Gdańskim, i w pobliżu Żukowa, także na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku i na Krajowej 22, niedaleko Malborka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
2: Halo, halo, czy nas słyszycie?
1: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
3: Habemus Papam.
1: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.

0: Chłodny poranek w Łodzi. W tej chwili tutaj 15 stopni i to jest najchłodniejsze miasto w naszym kraju obecnie. Najcieplej w Lesku i w Przemyślu, czyli na krańcach południowo-wschodnich, tutaj już powyżej 22 stopni.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A niedziela, tak jak już wspominałam wcześniej, przyniesie uspokojenie pogody. Będzie zdecydowanie mniej burz niż wczoraj, a i upał także nieco zelżeje. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mówi Polskiemu Radiu, że burze spodziewane są głównie na południu.
2: Niedziela na przeważającym obszarze kraju przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże. Tam miejscami padać będzie przelotny deszcz, a w rejonach podgórskich i na południu możliwe będą także burze. W trakcie burz spaść może do około 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągać do około 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 31 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: Wiatr tym razem prognozowany jest słaby, lokalnie umiarkowany, raczej z kierunków północnych. W czasie burz oczywiście porywy nieco silniejsze, do 60 km na godzinę. Temperatura maksymalna dziś od 20 stopni nad morzem do 30 na południowym zachodzie, a w centrum i na zachodzie około 25 stopni. Ciśnienie w Warszawie w tej chwili wynosi 1007 hektopaskali i lekko idzie do góry, koło południa zatrzyma się, będzie 1008 i taka wartość ciśnienia zostanie z nami przez cały dzień.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Tu niedzielny rozrusznik w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Będziemy sobie jeszcze do godziny 11:00 rozmawiać o Poznaniu. Będzie nie tylko o wątkach jeszcze motoryzacyjnych, bo będzie i tarpan, i syrena, i Warszawa, i być może Jaguar. Zobaczymy, jak to się potoczy, ale będzie też o propozycjach naszego gościa Filipa Czekały na spędzenie City Breaka tak zwanego w Poznaniu, czyli 3 dni atrakcji, co warto zobaczyć, no i będzie też o jedzeniu. Ewa Mierzejewska, zapraszam. We'll be right back.

Dzień dobry Pani Ewo, Panie Jakubie, osobie realizującej. To jest dziś Eldar i wszystkim Państwu szerokości na niedzielę. Czy mógłbym poprosić o sprawdzenie trasy Warszawa-Młociny-Czosnów? Napisał Maroś z Warszawy. Marosiu, drogi, no niestety na wysokości Młocin jeszcze ładnie wygląda siódemka, ale tak, już

korkuje się w Łomiankach delikatnie, w Dziekanowie Leśnym na ulicy Kolejowej również, no i później takie krótkie spowolnienia. No to jest cały czas niestety fragment z remontami, więc tutaj...

0: minut po godzinie 10. Najświeższe wieści z innych tras. Już teraz od Kuby Domorackiego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1 jest zakorkowana i zatłoczona w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Warlubiem. Dokładnie w pobliżu węzła Warlubie, gdzie na fragmencie ponad 6-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu oraz ograniczenie prędkości. Te utrudnienia oczywiście mają związek z pracami remontowymi i w związku z tym, że mamy niedzielę, mamy wakacje, mamy piękną pogodę, wzmożony ruch właśnie w kierunku Pomorza, w kierunku Gdańska i dalej, no to ta A1 już teraz jest dosyć poważnie zakorkowana. Te fragmenty najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i wtedy należy zjechać z autostrady na węźle Nowe Marzy i kierować się na Warlubie, na Tczew czy na Gdańsk, ale już drogą krajową numer 91. Na A1 mamy także korek na wysokości Torunia, dokładnie przed bramkami w Nowej Wsi. W kierunku północnym także, czyli w kierunku Gdańska, ten korek liczy już ponad 3 km i właściwie z minuty na minutę coraz bardziej ten ruch gęstnieje i przybywa samochodów właśnie w kierunku Trójmiasta. Zakorkowana jest także trasa wojewódzka numer 216. To już blisko Morza Bałtyckiego, blisko Zatoki Gdańskiej, Puckiej. Przede wszystkim pomiędzy Władysławowem, Swarzewem a Puckiem w kierunku Trójmiasta, ale także na wysokości Redy coraz większy ruch utrzymuje się w obu kierunkach. Krajowa 94 w Małopolsce pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią jest zablokowana w obie strony w związku z organizacją imprezy sportowej Ironman. I tutaj do godziny 15 ta trasa będzie zablokowana w obu kierunkach i ten fragment należy omijać autostradą A4. A4 nie jest na razie zakorkowana w tym miejscu, natomiast wolniej jedzie się na fragmencie remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno. I jeszcze dwa słowa o sytuacji w województwie śląskim. Na autostradzie A4 coraz więcej samochodów w pobliżu bramek w Brzęczkowicach. Podobnie jest na trasie ekspresowej S52 niedaleko Skoczowa oraz na trasie wojewódzkiej 942 w Szczyrku.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

Równiutko 20 minut po godzinie 10 i wracamy do Poznania. Oczywiście ja czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców wciąż na wasze niedzielne, czy to weekendowe, czy może urlopowe plany. Dajcie znać, co na dziś planujecie. Może właśnie akurat wybieracie się do Poznania. Ze mną ponownie Filip Czekała, autor książek o Poznaniu, w tym tej najnowszej, czyli Poznań, historie nieznane i zapomniane. A tutaj jest taki bardzo ciekawy rozdział. Dziecko poznańskiego entuzjazmu i chodzi o

0: tarpana, czyli właściwie od początku do końca historii produkcji tego auta jest to historia poznańska, panie Filipie, prawda?
1: W 100%. No to była, to były czasy, kiedy mieliśmy dekadę Gierka, czyli boom motoryzacyjny w Polsce. Kupujemy różne licencje. No i narazę się też myśl w Wielkopolsce, że no Wielkopolska też mogłaby jakieś auto wyprodukować. No a jak Wielkopolska, to rolnicza Wielkopolska. Mm-hmm. No to auto dla rolników.
0: Teraz no byśmy tak nazwali takim pick-upem ten samochód. Chociaż oczywiście no, był to taki dość specyficzny pojazd jednak.
1: Tak, nazywano go nawet polskim Land Roverem, ale no wiadomo, że jakościowo nie przystało nawet. Natomiast no, jak to mówił pan Andrzej Bobiński, czyli pierwszy dyrektor Tarpana, to była odpowiedź na marzenie każdego Polaka. Bo to był taki samochód, który na wsi mógł służyć do wszystkiego. Można było przewieźć każdy materiał, ale też można było nim pojechać do kościoła. Miał niby 6 miejsc, ale dyrekcja Tarpana zapomniała, że nawet 10 osób może przewieźć do tego kościoła. Mhm. To był samochód, który powstawał w warunkach bardzo trudnych, gdzie wszystko trzeba było robić.
0: Właściwie, prawda? Wszystko się robiło od początku. Różne tutaj perypetie były dotyczące wyginania chociażby blachy tego auta, maszyny. Niekoniecznie do tego celu przewidziane początkowo, a podejrzane na międzynarodowych targach poznańskich były wykorzystywane właśnie w produkcji Tarpana. No i właśnie wspomniał pan o panu Andrzeju Bobińskim. To jest prezes honorowy Automobil Klubu Wielkopolski. Już w tej chwili 95-letni starszy pan. No i tak właściwie to z tego, co czytałam o tej historii Tarpana, no to, to był ten jego entuzjazm, to było jego dążenie do tego, żeby to auto powstało i też, żeby jego produkcja była dużo łatwiejsza dla pracowników.
1: Zdecydowanie tak. No to jest człowiek, bez którego nie byłoby Tarpana, ale też, co warto podkreślić, nie byłoby też Toru Poznań w Poznaniu.
0: A właśnie tak.
1: Tor Poznań to jest rzecz, która w zasadzie narodziła się poniekąd w głowie pana Bobińskiego, albo to jest to podchwycenie też pomysłu, który się pojawił i danie umocowania prawnego takiego, można powiedzieć.
0: No bo najpierw tor, to był tor do testowania pojazdów, prawda?
1: Dokładnie tak, to był wybudowany, został jako tor doświadczalny dla fabryki samochodów rolniczych w Poznaniu. Natomiast akurat tak się złożyło, że spełniał wszelkie wymogi toru wyścigowego. Zupełny przypadek. Natomiast to też rzecz, o której się nie pamięta. Ten tor w latach 70., w końcówce lat 70., przymierzany był jako tor do Formuły 1. I to naprawdę było blisko tej realizacji tego celu. Wiadomo, wtedy łatwiej było mimo wszystko zdobyć taką szansę, żeby tor został gospodarzem Formuły 1. Dzisiaj jest to prawie że nierealne. Natomiast wtedy przyjechał do Poznania Bernie Eccleston, oglądał ten tor i stwierdził, że jest nieźle, trzeba dopracować parę rzeczy, ale nie widzę tutaj wielkich przeszkód, żeby odbywały się zawody Formuły 1.
0: No tak, ale władze centralne stwierdziły, że to będzie za bardzo ekskluzywny wyścig, w związku z tym nie będziemy tego robić, no a skorzystali na tym Węgrzy, którzy mają przecież tor Hungaroring. No taka historia wyszła, ale właśnie chciałam jeszcze nawiązać do tej historii międzynarodowych targów poznańskich pod kątem premier samochodów różnych zresztą, no bo była i Syrena, i Mikrus, czyli ten malutki samochód, no i też, dygnitarze PRL-owscy, zwłaszcza Cerankiewicz, bardzo lubili międzynarodowe targi poznańskie i zawsze na tych motoryzacyjnych jednak stoiskach można było spotkać jego chociażby na dłużej. I wyjeżdżał zresztą z samochodami, które tam były pokazywane.
1: Tak, tak, tak. No przynajmniej dwa takie przypadki mamy. To jest 57 rok i Mercedes 300 SL. Ta wersja Roadster z podnoszonymi drzwiami robiła olbrzymie wrażenie na zwiedzających. Myślę, że nie bez powodu też była ustawiona nieco z boku, a nie na czele, można powiedzieć, motoryzacyjnej ekspozycji. No po to, żeby nie kłuć w oczy. No 57 rok, czyli mamy rok po wydarzeniach czerwcowych w Poznaniu, gdzie my wychodzimy walcząc o chleb, a tutaj no, pokazujemy jakieś w ogóle niewyobrażalne samochody dla przeciętnego Kowalskiego. Natomiast w 66 roku premier Cyrankiewicz wyjechał z Poznania Jaguarem E-Type. To samochód, no, który wtedy zrobił na nim olbrzymie wrażenie. Jest takie zdjęcie, na którym widać, jak mu się oczy świetlą, jak patrzy na ten wyścigowy samochód, można powiedzieć.
0: Zresztą wcale się nie dziwię. No, Jaguar E-Type, przepiękny, absolutnie przepiękny samochód.

0: który zapisał się w historii motoryzacji. Jakie jeszcze ciekawostki można było zobaczyć właśnie, jeśli chodzi o polskie samochody właśnie na MTP?
1: Syrenę pokazywaliśmy już w 1955 roku, czyli był to prototyp syreny jeszcze, który nie wszedł do produkcji, wersja deluxe. Wtedy w kolorze seledynowym i ciemnej zieleni z drewnianą konstrukcją dachu obłożoną dermą.
0: Ale z klapą bagażnika otwieraną tylko, no i z bagażnikiem otwieranym tylko od środka. Tak to wyglądało.
1: Tak jest, to był tylko schowek na koło zapasowe dostępny od zewnątrz. Niesamowita wersja. W 1959 roku prezentowano Mikrusa, tani samochód dla mas, tak to reklamowano. Okazało się, że problemy są z licencją, więc wyprodukowano tylko 1700 sztuk. Ale premier Cyrankiewicz, który był wysokim człowiekiem, przymierzał się do tego Mikrusa i zmieścił się, więc faktycznie udowadniał, że to był samochód dla każdego. W 1959 roku też mieliśmy bardzo ciekawą jeszcze premierę, bo pokazywaliśmy pierwsze przyczepy kempingowe polskie, Tramp i Biedronka. Potem oczywiście
0: one też nie weszły do produkcji, prawda?
1: Tak, dokładnie, natomiast niewiadówki potem pokazywano również w Poznaniu, no i to był oczywiście szał i podstawowa przyczepa kempingowa każdego Polaka, który zamarzył o karawaningu.
0: No tak, bo tutaj 390 kg wagi, więc nawet maluszek mógł ciągnąć właśnie tę przyczepę za sobą. 3 minuty zostały do serwisu informacyjnego kolejnego drogowego w PRK w Polskim Radiu Kierowców, więc wrócimy do naszej rozmowy tuż właśnie po serwisie i teraz już będzie współcześnie, obiecuję, dla tych, którzy to retromotoryzacją może nie są jakoś specjalnie zainteresowani. Podpowiemy, a właściwie pan Filip podpowie, co ciekawego w Poznaniu można zwiedzić i zobaczyć. Być może takiego mniej oczywistego w ciągu 2-3-dniowego wypadu. No i oczywiście odpowiemy o tym, co ja najbardziej cenię w turystyce. Będzie turystyka kulinarna.

Trasa Pobierowo-Bytom. O tę trasę pyta Paweł z R-Crossa, z C5. No i sprawdzę ją już tuż po serwisie drogowym. No i właśnie, już teraz wyjeżdżamy z Kubą Domorackim na trasy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Są drogi w naszym kraju, gdzie już mamy dosyć poważne przedpołudniowe niedzielne korki i tak jest chociażby w województwie pomorskim na trasach numer 215 i 216. W pobliżu Chałup, Władysławowa i Pucka, także Chłopowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi oraz Jastarni, Juraty i Redy. Autostrada A1 jest zatłoczona i zakorkowana i tak pewnie będzie już przez cały dzień, zarówno w Kujawsko-Pomorskiem, w pobliżu Grudziądza, jak i w województwie pomorskim pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. Zarówno tutaj na Pomorzu, jak i w Kujawsko-Pomorskim trwa dość uciążliwy remont i w związku z tym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Krajowa 94 w Małopolsce jest zablokowana pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i te utrudnienia, które potrwają do godzin popołudniowych, mają związek z organizacją imprezy sportowej. Ruch kierowany jest na objazd na autostradę A4. Zakopianka jest zakorkowana i pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Gaju i w Libertowie i na fragmencie podhalańskim zarówno bliżej Tatr w Zakopanem, Poroninie i Białym Dunajcu, jak i na fragmencie niedaleko Bańskiej Niżnej, Szaflar i Nowego Targu. Tutaj przypomnę, te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką przez Chochołów i Czarny Dunajec. Coraz większy ruch także na sąsiedniej trasie numer 49 w Białce Tatrzańskiej, w Gronkowie i w Nowym Targu, a także przybywa samochodów w województwie śląskim i pomiędzy Żywcem a Korbielowem. Trasa wojewódzka to jest 945, a także podobnie na drogach koło Szczyrku, Ustronia i Wisły.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I sprawdzamy dla naszych słuchaczy trasę z Pobierowa do Bytomia, czyli pewnie z urlopu do domu. Tak sobie myślę, że taki to jest kierunek. Dobra sytuacja. Tutaj widzę niewielkie spowolnienie już przed wjazdem do Kamienia Pomorskiego. To jest droga wojewódzka 107. No i później tą 107 dojeżdżamy do Estrójki. To chyba będzie najlepsze rozwiązanie, bo ta trasa inna, czyli trasami krajowymi, po prostu jest dużo dłuższa i pewnie dużo bardziej uciążliwa. Na razie tutaj ten taki nefralgiczny punkt S3A6 między Szczecinem a Goleniowem, przejezdny. Tutaj nie widać żadnych spowolnień. Jedyne, co macie na waszej trasie, to na wysokości Cigacic i Leśnej Góry, czyli przed Zieloną Górą jest fragment z robotami drogowymi, ale w tej chwili także nie ma tutaj żadnych spowolnień. No i później już A4 od Legnicy i A4 do Bytomia, już tam z fragmentem 78 i 88 bez żadnych problemów. Kuba kiwa głową, czyli się ze mną zgadza.
1: Kiwam, tak?
2: Ja oczywiście to odnotowuję, bo to się rzadko zdarza w historii.

0: Nasz słuchacz Małcin pyta o trasę i jeszcze zanim wrócimy do rozmowy o Poznaniu. Halo, halo, dzień dobry, PRK. Ruszam z Zamościa do Środy Wielkopolskiej. Czy mogę prosić o update drogowy na tej trasie? Plan jazdy standardowy, czyli Zamość, Lublin, Warszawa, Środa. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Małcin. Małcinie, dobrze ta trasa wygląda ogólnie. Tutaj tylko przypominam o tym remoncie na S17 między Piaskami a Lublinem. I tu jest delikatne spowolnienie. Poza tym bardzo ładnie A2 i także przejazd tutaj S2 w Warszawie wygląda całkiem przyzwoicie, więc można jechać. Przyczepności, szerokości oczywiście dla wszystkich naszych słuchaczy, a już teraz wracamy do naszego gościa, którym przypominam jest Filip Czekała, autor książek o Poznaniu, także dziennikarz. I rozmawiamy sobie tym razem o tym, co pan, panie Filipie, polecałby naszym słuchaczom, żeby zobaczyć takiego w Poznaniu, może trochę mniej oczywistego, no bo oczywiście na pewno jest w planach zoo zawsze jest Malta, oczywiście pewnie i Śródmieście, Koziołki, ale co jeszcze takiego może właśnie, nie wiem, jakaś dzielnica albo miejsce, które pan bardzo lubi, a być może jest mniej znane i niedocenione zwyczajnie, zapomniane.
1: To zacznę od tego, czego pani nie wymieniła z tych rzeczy właśnie bardziej oczywistych, czyli Zamek Cesarski. Mm-hmm. To jest zamek wybudowany w 1910 roku dla cesarza Wilhelma, który krótko bardzo się nim nacieszył. Natomiast później był on przebudowany pod Hitlera, więc to też jest taki świadek burzliwego XX wieku. Natomiast tak sięgając nieco głębiej i szukając rzeczy bardziej nieoczywistych, Poznań jest na przykład miastem i w zasadzie jedynym na świecie, w którym spadły meteoryty. Mamy kratery do zobaczenia, rezerwat meteoryt Morasco. Może nie jest to rzecz jakaś olśniewająca, ale na pewno jest to wyjątkowo, że możemy zobaczyć miejsca, oczka wodne w zasadzie, które są świadkami upadku z kosmosu, można powiedzieć. Poznań był też miastem twierdzą. Do dzisiaj mamy zachowane 18 fortów dookoła miasta. W jednym z nich, w forcie 5A, możemy sobie odbyć wycieczkę z pruskim żołnierzem, więc to też taka nieoczywista atrakcja. Zresztą 29-30 sierpnia będą dni twierdzy Poznań, więc tych atrakcji będzie wtedy jeszcze więcej. Warto też zobaczyć na przykład Centrum Przypraw Enigma, bo trzej kryptolodzy, którzy złamali kod Enigmy i przyspieszyli zakończenie II wojny światowej, oni nauczyli się tego w Poznaniu. Tutaj kursy kryptologiczne przechodzili i w miejscu, gdzie pobierali tę naukę, dzisiaj funkcjonuje Centrum Szyfrów Enigma. To zresztą też jest budynek o burzliwej historii, bo w tym miejscu po wojnie mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR. Jesteśmy też miastem, które ma aż 3 jeziora, w zasadzie 4 jeziora na terenie Poznania, w których mamy kąpieliska, więc to też pod kątem lata na pewno atrakcja, którą tego drugiego czy trzeciego dnia podczas zwiedzania Poznania warto zobaczyć. Jest też Muzeum Broni Pancernej na Ławicy, bardzo ciekawe miejsce, bo możemy tam zobaczyć na przykład czołg, który grał w filmie Most szpiegów Stevena Spielberga, Rudego, w którym kręcono sceny do czterech pancernych, ale też są mniej oczywiste eksponaty typu limuzyna dygnitarzy partyjnych, którą jeździł Edward Gierek czy Wojciech Jaruzelski.
0: Mm-hmm. Bardzo dużo ciekawych, fajnych miejsc. Ja dopisuję do mojej listy Morasco, bo nie miałam zielonego pojęcia o tym, więc bardzo fajnie, że pan o tym mówi, panie Filipie. No i teraz przechodzimy do mojej ulubionej części zwiedzania, no bo wiadomo, jak człowiek się nazwiedza, to trochę zgłodnieje zawsze. No i wiadomo, z Poznaniem kojarzą się już od kilkunastu lat rogale świętomarcińskie wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. A co jeszcze warto zjeść, spróbować takiego typowo regionalnego właśnie, czy dla Poznania, czy dla Wielkopolski?
1: Ja dodam, że rogale można nie tylko zjeść, ale można je też własnoręcznie zrobić w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego. Też polecam wizytę tam. Natomiast jak już szukać będziemy obiadu, to najbardziej oczywistym wyborem poznańskim byłyby pyry z gzikiem, czyli ziemniaki z twarożkiem, z

0: masełkiem z solą, do tego zupa polewka polecam, rewelacja. Natomiast moje takie ulubione poznańskie danie to pyzy, czyli kluski na parze z kaczką i modrą kapustą. No niebo w gębie.
1: Mhm. Coś jeszcze? Może jakiś, nie wiem, regionalny napój, coś takiego? No wiem, że rabarbar jest też związany z historią Poznania ze względu na to, że po prostu w niektórych wsiach, które zostały potem do Poznania przyłączone, rósł po prostu prawie na dziko i trudno było zatrzymać te inwazje.
0: Zgadza się. Natomiast z rabarbarem akurat nic nie
1: serwujemy. Nie macie, no właśnie.
0: Takiego tradycyjnego. Natomiast jeśli byśmy szukali czegoś płynnego, no to przejdźmy może do zupy. Jest zupa ślepe ryby, czyli zupa ziemniaczana z myrdyrdą, czyli z zatmaszką. To ta wersja bardziej ekskluzywna. Jeśli chodzi o napoje, to pewnie też warto poszukać, chociaż to jest dość trudna rzecz, piwo grodziskie, które kiedyś lekarze nawet zalecali swoim pacjentom. To jeszcze była taka historia. A to już nietypowo poznańska, ale bardziej regionalna, wielkopolska.
1: No i tak właśnie tym miłym kulinarnym akcentem kończymy naszą krótką podróż do Poznania. Oczywiście, jeśli jesteście zainteresowani właśnie tym, co przeszłość Poznania za sobą kryje, no to Filip Czekała napisał kilka książek o Poznaniu, w tym tę najnowszą, czyli Poznań, historie nieznane i zapomniane. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No i liczę na to i życzę panu, a także tym, którzy właśnie w Poznaniu już są, żeby ten dzień się przejaśnił i żeby pogoda się jeszcze poprawiła.
0: Dziękuję bardzo, do
1: usłyszenia. Dziękuję za rozmowę.

0: I oczywiście sprawdzamy dla Was 3 razy na godzinę, średnio co 20 minut sytuację na trasach. Cześć, dziś wracam do Tarnowa z Wetliny, gdzie podróżowaliśmy z całą rodziną po różnych trasach dostosowanych do 7-latka, 3,5-latka i najmłodszej 8-miesięcznej w wózku. Chciałbym pozdrowić całą grupę z Klubu Górskiego Karpaty przy grupie Azoty w Tarnowie, która teraz spędza trochę pochmurny dzień pod schroniskiem pod Małą Rawką. Spokojnej drogi dla wszystkich, Paweł z rodziną. Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia, no i gratulujemy tego wyzwania, które okazało się wcale nie takie trudne i jednak nawet z malutkimi dziećmi można podróżować po górach.
1: Tak. Ja się rozmarzyłem, więc nic więcej
0: teraz już nic nie powiem. Może jingle pomoże w koncentracji i wrócimy na trasy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Krajowa 94 w województwie małopolskim jest nadal zablokowana pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią i tak będzie do godzin popołudniowych. Ta blokada jest związana z organizacją sportowej imprezy i te utrudnienia właśnie potrwają.

0: Trwają jeszcze kilka godzin. Ruch kierowany jest na objazd na autostradę A4. Zakopianka jest zakorkowana na Podhalu, zwłaszcza i to w obu kierunkach. Te fragmenty najlepiej omijać trasą wojewódzką nr 958 przez Chochołów i Czarny Dunajec. I zatłoczona jest także sąsiednia trasa 49 pomiędzy Jurgowem a Nowym Targiem, zwłaszcza na wysokości Białki Tatrzańskiej. W województwie pomorskim dość trudna sytuacja drogowa i chyba niestety ta sytuacja będzie coraz trudniejsza. Trasy wojewódzkie nr 215 i 216 są już zakorkowane i to bardzo, bardzo nawet poważnie. W pobliżu Pucka, w pobliżu Redy, w pobliżu Władysławowa, także niedaleko Chałup, Jastarni, Juraty, Jastrzębiej Góry i Karwi, ale przybywa samochodów także już bliżej Trójmiasta, czy to na autostradzie A1 w pobliżu Rusocina, czy to na drodze krajowej nr 20 niedaleko Żukowa, czy w samym Gdańsku na trasie Majora Sucharskiego w pobliżu mostu nad Martwą Wisłą. Jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj także już coraz większy ruch i w związku z tym tych spowolnień jest dużo i te spowolnienia właściwie płynnie przechodzą w korki. Tak jest na Krajowej 7, na północ od Warszawy, na trasie wojewódzkiej 631 w Nieporęcie, na Krajowej 61 na wysokości Zegrza, a także pewne spowolnienie obserwujemy cały czas na Krajowej 50 niedaleko Słomczyna, a zatem w pobliżu Grójca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
2: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
1: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
3: To była reklama.

0: 4 minuty do godziny 11 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Zmiana warty. Marcin Koczyba wszedł do studia i powiedział: upał zelżał.
1: Tak, to prawda. Rzeczywiście wczoraj było nie do zniesienia, bo jeszcze ta wilgotność powietrza. Dzisiaj jest już lżej. Pewnie lepiej się będzie jeździło przez całe popołudnie, a my będziemy Państwa prowadzić przez wszystkie drogi.
0: Marcin Koczyba zaprasza.

0: 11. PRK, Polskie Radio Kierowców. Marcin Koczyba, dzień dobry, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i rzeczywiście ochłodziło się, 23 stopnie w Lesku, 16 stopni w Łodzi i to najcieplejsze i najchłodniejsze miejsca w Polsce. 23 o tej porze, to wczoraj pewnie było 33 albo

0: nawet lepiej. No a dzisiaj tak troszeczkę możemy pooddychać, więc myślę, że dobry czas na spacer. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Czyli jak widać w ciągu dnia jednak temperatura trochę nabierze rozpędu. No i warto idąc na spacer wziąć ze sobą może coś od deszczu. Tak na wszelki wypadek.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej. Zachęcam Państwa do korzystania z naszej aplikacji. Bardzo interesujące są informacje na temat tego, co dzieje się na drogach, więc chętnie je przyjmiemy.

0: 10 minut po 11 PRK Polskie Radio Kierowców. Proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka. Dzień dobry, słuchając Radia Kierowców, jedziemy z Łodzi w stronę Giżycka. Jesteśmy obecnie za Warszawą. Droga bez przeszkód, kierowca znakomity, pogoda dopisuje. Wszystkie wskazówki z Państwa strony dotyczące drogi są mile widziane, pozdrawiamy. Czyli z Państwa strony, czyli z naszej strony.
1: Z naszej, tak. To tak, Państwo, ale... to my. Ta...
0: No, widzisz, rozszerzyliśmy wizję Ludwika. Państwo mogą... Drodzy słuchacze, mogą Państwo do nas również pisać i stać się tym Państwem, które informuje. Aleśmy to trochę zagmatwali.
1: No, trochę
0: w każdym razie,
1: tak.
0: Pani Sylwio, pozdrawiamy męża, syna i Panią oczywiście też. Dzięki za ten wpis. Mogą Państwo do nas cały czas pisać i mówić. Zachęcamy. Dzisiaj pewnie będzie duży ruch na drogach, bo to niedziela, weekend.
1: Już jest, już jest. Właściwie może nie od wczesnych godzin porannych, ale tak mniej więcej od 8, od 9 już spore korki i na Zakopiance, i na Pomorzu, i na A1, Toruń, Grudziądz. Także wypoczywamy, niedziela w pełni.
0: To jeszcze jeden wpis. Pozdrowienia dla dwóch pań jadących E-klasą z rowerami w kierunku morza oraz dla całej redakcji najlepszego w eterze radia. To do nas.
1: No właśnie chciałem powiedzieć.

0: Wiedzieć chyba. Nie
1: było napisane, że radio tam, tylko że chodzi o nas. Tak w domyśle oczywiście, ale no rozumiem,
0: bardzo,
1: że...
0: Bardzo dziękuję.
1: Chyba, że poczuliśmy się niesłusznie wyróżnieni, to proszę dać znać. No dobrze, zaglądamy teraz na drogi. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty zderzyły się dwa samochody osobowe na kilometrze 127. Trasa

0: No, korek właściwie, korek ponad 3-4-kilometrowy jeszcze się tam utrzymuje. Przybywa samochodów także na fragmencie przygranicznym A4 na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna, a także coraz większy ruch obserwujemy w województwie lubuskim i na autostradzie A2 na wysokości Świecka i na autostradzie A18 na wysokości Olszyny w kierunku stolicy Niemiec. Krajowa 94 w Małopolsce pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią jest zablokowana w obu kierunkach i to wszystko jest w związku z organizacją imprezy sportowej Ironman. Te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych, mniej więcej do godziny 15 i ruch kierowany jest na objazd na autostradę A4. Zakorkowana jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim i tutaj sporo cierpliwości przyda się i w kierunku Krakowa, i w kierunku Tatr. Te fragmenty najlepiej omijać przez Czarny Dunajec. I także mamy korki na innej trasie podhalańskiej, na drodze krajowej nr 49, na wysokości Białki Tatrzańskiej i także dalej, w bliżej Nowego Targu. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. No tutaj niestety wakacyjne korki w pełni. Bardzo poważnie zakorkowane są trasy wojewódzkie 216 i 215 we Władysławowie, w pobliżu Pucka, także Redy, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chałup i Jastarni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchaj, jest ciąg dalszy. O. Interpretacja doskonała to specjalnie dla panów. Miło?
0: Miło? No miło.
2: Może być miło w niedzielę w pracy?
0: Może.
2: Dzięki takim słuchaczom.
0: Oj, to prawda. Bezcenni są państwo.
2: Dzięki, że z nami jesteście i jedziemy dalej razem.

0: 24 minuty po godzinie 11, teraz trochę pooglądamy niebo. Drugi i ostatni dzień 25. edycji pokazów lotniczych Mazury Air Show. Na historycznym lotnisku Wilamowo koło Kętrzyna na odwiedzających czeka imponujący sprzęt. O tym, co dokładnie przygotowano na płycie lotniska, mówi Katarzyna Tołwińska, Mazury Air Show.
1: Będzie trwała fenomenalna wystawa statyczna, na której można zobaczyć śmigłowce, samoloty bojowe. Jest Black Hawk, jest Apache, jest Bryza, jest Mi-2, Mi-17, Mi-24, W-3 Sokół. Można podejść do samolotów, do niektórych z nich można wejść, można porozmawiać z załogą. Jest to naprawdę unikatowa możliwość, żeby być tak blisko lotnictwa.
0: Oprócz wystawy sprzętu przygotowano także główny blok pokazów w locie. Na niebie zaprezentują się m.in. zespoły akrobacyjne, a na finał imprezy nad lotniskiem przeleci potężny transportowy Herkules oraz odrzutowce Bielik. Lotniczy piknik potrwa do samego wieczora.

0: czytamy w naszej aplikacji. A te dwie panie z rowerami tą E-klasą to jeszcze psa wiozą. Więc jego pasuje pogłaskać, napisał nasz słuchacz bądź słuchaczka. No to głaskamy pieska, nie wiemy jaki raz, czy wszystkie palce zostaną po tym głaskaniu na swoim miejscu.
1: No i czekamy, czy coś więcej jeszcze. Rowery, bo pies się okazało, no to może okaże się jeszcze, że coś innego.
0: No to czekamy, może chomik, świnka morska.
1: Kotek.
0: Tylko u was można usłyszeć takie hiciory. Tego utworu Scorpions już dawno nie słyszałem. Pozdrowienia z trasy Warszawa Łeba. Peter z rodziną. No bądźcie pozdrowieni, Peter i rodzino. Trzymajcie się, szerokości wam życzymy.
1: Rzeczywiście, takie ponadczasowe szlagiery.
0: Wiadomo, no to tylko my. I jeszcze jedna informacja, ale tym razem głosowa.
2: Taka informacja z ostatniej chwili, okolice 295 kilometra, dziesiątka na odcinku Bydgoszcz-Toruń. Wypadek, kolizja trzech aut, więc zdejmijcie nogę z gazu, uważajcie na siebie.
0: Uważajcie, bo ten skok pogody, zawsze ta pogoda ma wpływ na kierowców. Słyszeliśmy ostatnio, pan doktor mówił o tym, że połowa, to już nie jest tak, że co trzeci, tylko połowa kierowców to są meteopaci, z czego większość z nich, tych meteopatów, to mężczyźni. Więc uwaga, bo możemy być nieco ospali, czas reakcji się wydłuża, bądźcie czujni i uważajcie na siebie. A teraz co, wiadomości dla kierowców wieje grozą, czy...
1: No może wieje grozą to dużo powiedziane, ale rzeczywiście w wielu miejscach trudna sytuacja drogowa.
0: No to słuchamy uważnie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A4 jest zakorkowana w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Kostomłoty w kierunku Legnicy, a także nieco dalej mamy utrudnienia na jezdni w tę samą stronę pomiędzy węzłami Udanin a Budziszów Wielki. I autostrada A4 jest także zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Autostrada A6 i trasa ekspresowa S3. Tutaj mamy korki w obu kierunkach pomiędzy Goleniowem a Szczecinem, dokładnie pomiędzy obwodnicą Goleniowa a węzłem Szczecin-Kijewo i to zarówno w kierunku Szczecina, jak i w stronę Świnoujścia i mamy także utrudnienia na ekspresowej trójce pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Trudna sytuacja drogowa w województwie

0: małopolskim, bo tu po pierwsze mamy korki i to dosyć spore na trasach podgórskich, na Zakopiance i trasie numer 49, ale także wzmożony ruch i w Krynicy Zdroju obserwujemy i w pobliżu Muszyny, także niedaleko Piwnicznej Zdroju, czy niedaleko Krościenka nad Dunajcem. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację bliżej Krakowa już, to tutaj mamy blokadę trasy numer 94. To jest oczywiście stara czwórka pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią. Ruch jest wstrzymany w obu kierunkach i to ma związek z organizacją imprezy Ironman. Ruch kierowany jest na autostradę A4, a te utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych. I jeszcze wspomnę o jednej trasie na Pomorzu, trasa wojewódzka numer 216. Tutaj mamy wzmożony ruch na Mierzei Helskiej, niedaleko Władysławowa, Chałup, Jastarni, Juraty i Helu, a pomiędzy Swarzewem a Puckiem korek kilkukilometrowy się utrzymuje w kierunku Trójmiasta i zdecydowanie wolniej jedzie się niemal do samej Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Teraz trochę o wypadkach, ale nie tych drogowych. W ciągu jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby. Słowacka Horska Zachranna Służba poinformowała, że polski wspinacz zginął w rejonie skrajnej rzeczuchowej Turni. Ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego Rafał Mikler powiedział, że TOPR został wezwany do 2 innych śmiertelnych wypadków.
1: To były 2 wypadki jednocześnie. Pierwszy wypadek to turystyczny. Turysta potknął się w okolicy skrajnej sieczkowej przełączki, to jest w rejonie Granatów. No i spadł około 70 metrów. No i niestety obrażenia okazały się śmiertelne. Drugi wypadek był na wschodniej ścianie Miękuszowieckiego Szczytu Wielkiego. To był wypadek taternicki. Tam w wyniku około 50-metrowego lotu taternik niestety nie przeżył.
0: W mijającym tygodniu ratownicy TOPR udzielili pomocy 50 osobom. Dziś w Tatrach są prognozowane burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że na metr kwadratowy może spaść do 25 litrów deszczu. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 70 km na godzinę. Lokalnie jest też możliwy grad. Uważajcie na siebie. Na drogach też może być miejscami niebezpiecznie, bo ten deszcz, wiatr i grad mogą się pojawiać i mocno utrudniać jazdę. No i proszę pamiętać o naszej aplikacji. Ostrzegajmy innych, jeżeli widzimy coś niepokojącego, pisząc lub mówiąc właśnie poprzez aplikację PRK. I gotta find my way back to summer paradise.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Ten pies to taki przepodobny stwór Shih Tzu. Koty w domu zostały, a człowiek w pracy słucha najlepszego radia w eterze. O, proszę bardzo.
1: Proszę.
0: Jak miło, dziękujemy bardzo,
1: bardzo
0: za ten wpis.
1: Bardzo dziękujemy. I co to za praca, ciekawe.
0: I co to jest ten Shih Tzu?
1: A, no właśnie.
0: Ja
1: ile
0: wiem
1: pytań?
0: Akurat, bo znajomi mieli, ale mogą państwo też o tych psiakach poopowiadać, ale może w ogóle opowiecie, jaki psiak, kot czy inne stworzenie w waszym samochodzie razem z wami podróżuje. To ciekawe. Jeździsz czasem ze zwierzakami? Mój kot, ja nie jeżdżę, od razu mówię, bo ma chorobę lokomocyjną. Nie ma szans w ogóle.
1: Aha, nie ma szans?
0: Nie ma szans kompletnie, to już jest potwierdzone. I nawet jak trzeba go zaszczepić albo cokolwiek innego, jakaś pomoc weterynarza, to trzeba weta zapraszać do domu, bo inaczej z kotem tam się nie dojedzie. Znaczy dojedziesz, ale nie
1: z
0: da się nic z tym zrobić.
1: No tak.
0: Dobrze, to jeszcze głos od państwa.
2: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tak, jadę od Gdańska A1-ką. I od zjazdu Nowe Marzy do Zwężki już jest korek, w stronę Gdańska oczywiście, tak, obydwa pasy zawalone, już jest korek 6 km. Naprawdę można jechać tą 90-ką jedynką, jakby połowę tych aut tam pojechał, ile by to było krócej stania, no ale cóż, Polacy lubią autostradami jeździć, tak.
0: Owczy pęd to się nazywa? Czy jakoś tak?
1: Ale no rzeczywiście... No radzimy, apelujemy, żeby omijać A1. No
0: tylko wiesz jak to jest, jak wyjeżdżasz z domu, nie jesteś pewien, czy tam będzie korek. Pojadę tędy, a w tym czasie robi ci się korek tu. Nawigacja ci mówi, jedź tam, to ty, no i tak, wszyscy inni jedziecie tam. I tam też się robi korek. I masz takie wrażenie po godzinie dwóch, że wszystkie drogi są zakorkowane. A to nawigacja taką robi
1: niespodziankę. Podobnie z Zakopianką zwykle. A nie będę jechać przez Czarny Dunajec czy Chochołów, bo na pewno będzie dobrze. No i o.
0: No, no właśnie. Także no niestety trzeba mieć trochę szczęścia w tym naszym podróżowaniu po polskich drogach. Faktycznie ruszajmy. Jakub Domoracki zaprasza.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A Zakopianka, wspomniana już, jest zakorkowana pomiędzy Nowym Targiem a Zakopanem i to zarówno w kierunku Tatr, jak i w kierunku Krakowa. Te fragmenty można omijać przez Czarny Dunajec i Chochołów. To trasa wojewódzka numer 958. W województwie małopolskim mamy także i inne utrudnienia. Na A4 przybywa samochodów w pobliżu bramek w Balicach i to w obie strony, a krajowa 94 jest zablokowana w obu kierunkach pomiędzy Krakowem, Wieliczką a Bochnią. I te utrudnienia związane są z organizacją sportowej imprezy Ironman. Zablokowane są tam oba kierunki przynajmniej jeszcze przez 3 godziny. Te fragmenty należy omijać autostradą A4. Zakorkowana jest autostrada A4 także na Dolnym Śląsku, zarówno pomiędzy Wrocławiem a Kątami Wrocławskimi, także nieco dalej na wysokości węzła Udanin oraz na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. Jeszcze dwa słowa o sytuacji na Mazowszu. Krajowa 7 jest zatłoczona i zakorkowana na północ od Warszawy. Podobnie droga krajowa numer 61 i trasa wojewódzka 631 na wysokości Zegrza w Nieporęcia. A jeżeli chodzi o trasę pomiędzy Grójcem a Słomczynem, krajowa 50 to jest, to już może tych korków jest mniej, chociaż w samym Słomczynie dalej przyda się sporo cierpliwości.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 12 PRK, Polski Radio Kierowców, kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 23 stopnie w Krośnie i to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Wczoraj takie wartości to były najchłodniejsze miejsca w Polsce, dzisiaj najcieplejsze. A najchłodniejsza jest Łódź, 16 stopni tam pokazują termometry. Synoptycy zapowiadają, że do końca dnia zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, w Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w burzach około 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jak zawsze zachęcamy Państwa do korzystania z naszej aplikacji. Można do nas pisać, mówić, wybór należy do Państwa. A tu mamy taki wpis. A1 słabo idzie w obie strony między Gdańskiem a zjazdem na Nowe Marzy. Właśnie tamtędy jechałem. Podróżuję do Niemiec A2 koło Poznania przez Świecko. Jakby Państwo mogli powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja. Będziemy się temu przyglądać i mogą Państwo liczyć, że coś o tym opowiemy. A co do

Do zwierzaków podróżuje ze mną królik imieniem Henio. Pozdrawiam wszystkich w radiu oraz słuchaczy szerokości, pisze do nas Magda. Pani Magdo, pozdrawiamy. Dzięki za ten miły wpis. Panie redaktorze, ta młodsza w tej klasie to przyszły weterynarz, więc w tej E-klasie oczywiście, to weterynarz, więc przyjedzie do domu, zaszczepi, żeby biedak się nie stresował. A ta praca to dyżur w szpitalu. Mama mówi, ucz się, bo jak będziesz się uczył, to będziesz tu, nie będziesz się uczył, to będziesz tu kamienie. No i uczyłem się. I co? Jutro na piątą kamienie do tłuczenia. Co poszło nie tak? Pozdrawiam Norbert. Panie Norbercie, też nieraz się nad tym zastanawiam. Ja mam jutro na 6 rano. Ale nie myślmy o tym. Dzisiaj jeszcze jest niedziela.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Pozdrowienia z trasy Włochy, Szwajcaria, Niemcy. Dobrze się jedzie, słuchając PRK. Olek z Mesia do nas napisał. Dzięki wielkie.
1: I kawałek drogi. No, Włochy, Szwajcaria, drogi. Niemcy.
0: Tak, ale tak właśnie sobie myślę, że fajne jest to, że dzięki aplikacji można nas słuchać w każdym zakątku świata, gdzie tylko jest internet.
1: To prawda.
0: To jest taka rzecz, która, nie wiem, 20-30 lat temu nie do pomyślenia w radiu. Mm-hmm. No bo przecież tylko tam, gdzie jest zasięg. A dzisiaj mm-hmm. zasięg jest tylko kwestią umowną. Zasięg jest tam, gdzie państwo są. Tam są granice zasięgu. Dobre, nie?
1: No bardzo ładne.
0: Sam nie wiem, skąd mi się to bierze.
1: Właśnie.
0: W niedzielę.
1: Ty jak taki dobroni.
0: Okej, dobrze. No to jedziemy dalej. Czekamy na kolejne sygnały o zasięgu. Czyli mówiąc krótko, głosy państwa w naszej aplikacji można też do nas pisać. Jedziemy dalej. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cztery samochody osobowe.

Zderzyły się na ekspresowej trójce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz. Na kilometrze drugim doszło do tego wypadku, bo mamy informację.

0: Wielkimi przez Stare Czarnowo i wtedy można wjechać mniej więcej na Krajową Dziesiątkę koło węzła Szczecin-Kijewo. Zakorkowana jest autostrada A2 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łowicz a Łódź Północ. Tutaj z kolei na jezdni w kierunku Poznania na kilometrze 383 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas na wysokości miejscowości Baranówka. Uwaga na drodze krajowej numer 19 pomiędzy Lubartowem a Radzyniem Podlaskim niedaleko miejscowości Wola Lisowska. Na kilometrze 277 doszło do wypadku motocykla i auta osobowego. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Droga krajowa numer 63 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Giżyckiem a Orzyszem jest zablokowana w obie strony niedaleko miejscowości Miłki. Na kilometrze 54 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na miejscu są służby i to one najprawdopodobniej kierują ruchem. I jeszcze jedna informacja, droga krajowa numer 10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem niedaleko miejscowości Cierpice jezdnia jest częściowo zablokowana na kilometrze 295. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrowienia z A2, kierunek Poznań-Łódź, wszystko ok. Aneta i Grzegorz, Volvo V60 Cross Country. No to pozdrowienia z tego samochodu. My też przesyłamy gorące pozdrowienia dla wszystkich, którzy teraz nas słuchają. Dziękujemy za waszą aktywność w naszej aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. To ta młoda, ta młodsza z E-klasy. A propos choroby lokomocyjnej psa, to wszystko lokomotyw i jest spokój. To wystarczy. Lokomotyw jest spokój. Pozdrawiamy razem z Shitsu Zuzią. No to też pozdrawiamy. Tak, no wiem, że są takie środki. Nie próbowałem tego jeszcze, ale może rzeczywiście kiedyś spróbuję. No mój kot ma 8 lat już prawie i nie wiem, czy nie jest za późno na różne inne behawioralne treningi, żeby go przyzwyczaić, nauczyć, ale być może gdyby była taka potrzeba, to trzeba pomyśleć o tym lokomotywie. Dobrze, państwo do nas piszą, dzięki pani Zuzio za ten wpis i teraz jeszcze informacje głosowe od państwa.
1: Dzień dobry, tu Maja ze Skody. Ze mną podróżują moje przekochane, przeżywe parsonki, 6-letnia Buba i 10-miesięczny Skipper. Jeszcze do niedawna podróżował z nami 16-letni rajderek, ale teraz biega już za tęczowym mostem. A Buba i Skipper w tym roku zrobili z nami podróż po Włochach. 5000 kilometrów. W zgodzie i w harmonii, tak naprawdę bez żadnych problemów. Pozdrawiam serdecznie. Maja, Buba, Skipper i Skoda.
0: Pozdrawiamy pani Maju, fajna opowieść. W ogóle to fajnie wygląda, jak się jedzie samochodem i psiak tam z tyłu świat ogląda. To jest też ciekawe doświadczenie, jak reagują zwierzęta na różne rzeczy za oknem. Zaciekawiają ich takie drobne rzeczy, których my nie zauważamy. No i to miłe, że można z psiakiem podróżować, czy z kotem. Nie wiem, jakie jeszcze zwierzęta państwo wożą, ale to zawsze miło o tym posłuchać. I jeszcze jedna informacja od państwa.
2: Witam, dzień dobry, witam najlepsze radio w Polsce, Wojtek i Diego. Co do zwierzaków, od 2 miesięcy mam psa, który ma na imię Diego, berneński pies pasterski, podróżuje ze mną wszędzie, poza pracą. Do pracy go nie zabieram.

0: Tam, tak, weekendy, wyjazdy, pies jedzie ze mną, jadę tylko tam i wchodzę tylko tam, gdzie psy są akceptowane. Także wszystkie restauracje, które nie akceptują psów, tam nie wchodzę. A Diego jest szczęśliwy, bo podróżuje sobie zawsze ze mną. Z tyłu ma kanapę całą do swojej dyspozycji i bezpiecznie podróżuje, przypięty pasem. Także pozdrawiamy najlepsze radio kierowców. Do usłyszenia, Wojtek i Diego.
1: Pozdrawiamy Wojtka i Diego. I tak sobie myślę, że no mnie absolutnie zwierzęta nie przeszkadzają. Nie ma tak, żebym w restauracji miał jakiś problem z tym, że gdzieś w pobliżu jest pies. No chyba, że ktoś ma jakiś lęk przed zwierzęciem, bo są tacy ludzie, którzy boją się po prostu, albo jakieś inne jeszcze powody. Natomiast ja to w ogóle bym wszystkie psy przytulił i pogłaskał. Nie ma tak, żebym się bał psa i wiem, że czasem muszę powstrzymywać łapę, bo nie można sobie tak po prostu z łapami do psiaka lecieć, ale to jest naprawdę, uważam, że to jest najlepszy przyjaciel człowieka i super, że zwierzaki są z nami. Ciekaw jestem, jak państwo właśnie podróżują ze swoimi psiakami. Możecie o tym teraz opowiedzieć, jak te psy mają na imię, może kotami, może jeszcze właśnie innymi stworzeniami. Chętnie o tym posłuchamy i poczytamy i pozdrowimy oczywiście wszystkie wasze zwierzaczki. To jeszcze jeden wpis, a ja was słyszę w Laramie w Wyoming i też serdecznie pozdrawiam. Byłoby smutno i pusto bez was, napisał D-Rex. No i co tu jeszcze mamy? Zuzia to Shih Tzu, a ta młodsza z E-klasy to Julka. No to pozdrawiamy serdecznie całą ekipę, która tam jedzie. I jeszcze jeden wpis. Pozdrawiamy serdecznie z Irlandii, miasto Kilkenny. Stały słuchacz Krzysiek. Też pozdrawiamy, panie Krzysztofie. Jedziemy dalej razem, zabieramy cały ten zwierzyniec jak Arka Noego i podróżujemy nie tylko przez Polskę.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, a ja właśnie zmierzam z moją suką owczarka niemieckiego do Żor na szkolenie z posłuszeństwa. Siedzi grzecznie w specjalnej klatce na tylnej kanapie. Pozdrawiam wszystkich podróżujących ze zwierzętami i nie tylko, Kasia z Tesli. Pozdrawiamy pani Kasiu. Ja mam kota i ja przeszedłem szkolenie z posłuszeństwa. O! On mi je przeprowadził.
1: Jak takie szkolenie wygląda?
0: Od 8 lat nie szkoli. No wystarczy, że spojrzy albo jest godzina trzecia nad ranem, mówi chce wyjść, ja posłusznie wstaję, otwieram mu drzwi, wychodzi do ogrodu chwilę. Potem trzeba pójść, żeby go wpuścić.
1: No wiadomo, kto w domu rządzi.
0: Tak, no kot, jasna sprawa. Koty są, nie wiem, potrafią przejąć kontrolę. Mój przejął. No dobrze, jedźmy dalej, zaglądamy na drogi. Tu kontrolę powinni jednak posiadać kierowcy i liczymy, że tak właśnie jest. A wiadomości dla tych, że Jakub Domoracki przedstawi.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa trójka w województwie zachodniopomorskim jest zablokowana w kierunku Szczecina. Pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz. Na kilometrze drugim doszło do wypadku czterech aut osobowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ten fragment należy omijać na przykład przez Gryfino i przez drogę krajową.

0: Krajową numer 31. Krajowa 63 w Warmińsko-Mazurskiem pomiędzy Giżyckiem a Orzyszem jest zablokowana w obu kierunkach w pobliżu miejscowości Miłki. Na kilometrze 54 zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj najprawdopodobniej ruch kierowany jest na objazdy. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się także na A2 pomiędzy Łowiczem a Łodzią, niedaleko miejscowości Baranówka. Na kilometrze 383 zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania i obserwujemy tam dość poważny korek. Do wypadku motocykla i samochodu osobowego doszło na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, niedaleko miejscowości Wola Lisowska. Na kilometrze 277 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. A jedynka jest zakorkowana i to dosyć poważnie, zarówno przed bramkami w Nowej Wsi, czyli na wysokości Torunia w kierunku Gdańska, ale także na fragmentach remontowanych, a może przede wszystkim na tych odcinkach, w pobliżu Grudziądza, a także pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin. I jeszcze jedna informacja, trasa wojewódzka nr 216 jest zakorkowana, jest i najprawdopodobniej będzie, bo korek bardzo jest poważny i w Chałupach, i pomiędzy Władysławowem a Puckiem, a także niedaleko Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i teraz informacja dźwiękowa od państwa.
3: Dzień dobry, ponownie Tomek z Dużego. Tam ktoś narzekał, że trasa Łódź-Gdańsk, Gdańsk-Łódź, w obydwie strony jest spowolnienie takie, tak, że to kiepsko idzie na tych zwężkach. To proponuję tej osobie zobaczyć jakieś spowolnienie, bo to już 3 kilometry jest spowolnienia do Nowej Wsi na bramkach, właśnie w stronę Gdańska. A jeszcze końca tego nie widzę. Może do mostu na Wiśle skończy się. Pozdrawiam szerokości wszystkim i mądrych kierowców obok.
2: Tak, to dosyć trudne, ale wszystkim tego życzymy, żeby tylko mądrzy kierowcy byli
0: przyda
2: wokół.
0: Się. Ale marzyć można.
2: Pewnie. Kolejny wpis od państwa za nami, z nami na wyprawie maluchów jechały dwa słonie. Kostek i Termi zbierały dla dzieci poszkodowanych na drogach i dalej to robią, bo puszka dalej aktywna. Można wrzucać piątaka dla dzieciaka do skarbonki słoni pomagalskich. Wyprawa 2026. To jest taka akcja, że daj piątaka, tak?
0: Ładne. Piątak, tak. Do skarbonki słoni pomagalskich, to też fajne.
2: Tak, i zdaje się, mamy jeszcze jedną informację od państwa głosową.
4: No siemaneczko, meldunek z A6 w stronę granicy. Zaczyna się korek przy zjeździe na S3. Serdecznie nie pozdrawiam ludzi, którzy cisną lewym pasem i w ostatniej chwili po hamulcach i chcą się wcisnąć. Ludzie, to jest autostrada, tu prędkość dopuszczalna to jest 140 km. Nie zatrzymujcie się w miejscu, bo to jest kompletny brak odpowiedzialności, brak wyobraźni i głupota po prostu. A później przez takich jak wy, cała reszta stoi w korkach. I tutaj pan redaktor ma więcej do opowiadania. A nie można więcej muzyki i powiedzieć, że tylko wszystkie drogi czyste? Pozdrawiamy serdecznie. Załoga z Fiesty, czyli Maniek i Antek z Gryfina. Na raziuwa, hej!
2: Na raziuwa. Trzymajcie się, chłopaki. No dobrze, a poważnie mówiąc, rzeczywiście też byśmy woleli, żebyśmy nie musieli mówić o korkach, wypadkach, nieszczęściach na drodze, no ale po to jesteśmy i jeżeli one są, no to trzeba.
0: Trzeba. No szczególnie w wakacje, gdzie ten ruch jest naprawdę, naprawdę duży.
2: Dlatego bądźcie z nami, korzystajcie z aplikacji, informujcie, podpowiadajcie, co na drogach, bo to bardzo ważne informacje.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 17 minut do 13. Państwo do nas piszą, kocham psy, lubię koty. Nie potrafię jednak zaakceptować tychże w sklepach spożywczych i restauracjach. Ostatnio trafiłam na oburzoną panią, która z kotem nie mogła wejść do muzeum. Zwierzę to nie dziecko, pisze nasza słuchaczka. Szanuję i kocham czworonogi, ale nie dajmy się zwariować. Nie oburzajmy się, że gdzieś psem czy kotem nie można wejść. Dziś wielu właścicieli psów uważa, że one mają pierwszeństwo przed ludźmi. Chodniki, brak smyczy, niedbanie o komfort innych przechodniów. Tak być nie powinno, napisała nasza słuchaczka. No właśnie, mówiłem, że nie wszyscy to akceptują, no i takie są argumenty tych, którzy nie akceptują. No to jeszcze głos od państwa.
1: Dzień dobry. Pozdrawiamy z Kijanki, a podróżujemy, aczkolwiek sporadycznie, naszym 13-letnim Jorkiem Mazurskim, Reksiem, który nie cierpi jazdy autem, tak więc go nie zmuszamy, aczkolwiek zalicza wszystkie tramwaje wodne na naszych jeziorach, uwielbia, nie ma problemu, szerokie spacery z podróżami po tramwajami wodnymi u niego się sprawdzają. Tak więc no, to nie jest chyba kwestia choroby morskiej, co przeżyć, bo jest to znajda znaleziony przy drodze między Mrągowem a Giżyckiem i może ma ze wspomnienia związane z autem. Ktoś go kiedyś chyba wywiózł, a my go po prostu zgadzaliśmy z drogi. Pozdrawiamy.
0: Też pozdrawiamy. I to piękne, że są tacy ludzie, którzy przygarniają takie zwierzęta wyrzucone przez innych z samochodu. Też miałem kiedyś kota, który przyszedł nie wiadomo skąd, ale na widok samochodu raczej nie był zadowolony. I myślę, że taka była też jego historia, że gdzieś ktoś go z tego samochodu po prostu wyrzucił i do końca dni swoich mieszkał u mnie i było nam razem dobrze, bo to był fajny kocurek, taki rudy. Państwo piszą, koty to najukochańsze zwierzęta, a my ludzie musimy uczyć się od nich. Niestety mój nie lubi jeździć, nie chcę znać świata za oknem, bo by jeździł ze mną w pracy. Pozdrawiam, Tomek z Dużego. No tak właśnie jest. Jedne zwierzaki lubią, drugie nie lubią. Miałem też takiego kotka, który uwielbiał samochody i wchodził do auta. Niekoniecznie jeździliśmy razem, ale jak przyjeżdżałem i stawałem przed domem, to kot wchodził do kabiny, stawał na siedzeniu, łapki opierał na kierownicy. Mam nawet kilka takich zdjęć, jakby przymierzał się do prowadzenia. Ciekaw jestem, proszę do nas pisać i opowiadać, czy państwo podróżują ze zwierzakami i jakie to zwierzaki, jak mają na imię i czy lubią podróż, czy jest to raczej zło konieczne. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapomniałam napisać, że moja suka owczarka niemieckiego, z którą jadę właśnie na szkolenie, nazywa się Wi-Fi. Najlepsze połączenie na całe życie. Jeszcze raz pozdrawiam, Kasia z Tesli. I tak sobie myślę, czyli ładne, jak jadę do hotelu, jest napisane, że jest Wi-Fi. Wi-Fi, no. To znaczy, że
1: aha,
0: no, mm-hmm, to już resztę można sobie dopisać, że właśnie gdzieś tutaj była nasza no, zaprzyjaźniona, że już tak pozwolę sobie powiedzieć, suczka owczarka niemieckiego Wi-Fi, piosenka Hi-Fi i wszystko się zgadza, jesteśmy blisko. Cieszę się, że państwo do nas piszą, zachęcam do kolejnych państwa aktywności w naszej aplikacji, a my teraz opowiemy o tym, co na drogach. Jakub Domoracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga krajowa nr 63 w województwie warmińsko-mazurskim pomiędzy Orzyszem a Giżyckiem jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Miłki. Na kilometrze 54 zderzyły się dwa samochody osobowe. Ruch kierowany jest na objazdy. Ekspresowa trójka pomiędzy Gryfinem a węzłem Klucz jest zablokowana w kierunku Szczecina, a to dlatego, że doszło tam do wypadku czterech aut osobowych. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ten fragment należy omijać przez Gryfino i drogę krajową nr 31. A teraz województwo pomorskie i wieści od państwa. Słuchamy.
4: Trasa S7, zjazd Cedry Wielkie, wypadek i spowolnienie dosyć duże.
3: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie. To była ekspresowa siódemka na Pomorzu, a ja teraz wspomnę o sytuacji w województwie świętokrzyskim. Pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Zachód, a Skarżysko-Kamienna Południe. Auto osobowe uderzyło w bariery. Na kilometrze 54 zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o drodze krajowej nr 19 pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Lubartowem, niedaleko miejscowości Wola Lisowska. Doszło do wypadku motocykla.

0: motocykla i auta osobowego. Na kilometrze 277 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 13 PRK, Polskie Radio Kierowców. Kierunkowskaz. Jedziemy dzisiaj razem. Cały czas czekamy na informacje od państwa, a my w zamian za to opowiemy państwu trochę więcej o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsce w Polsce to w tej chwili Włodawa, 24 stopnie tam pokazują termometry. Najchłodniejsze miejsce to Łódź. Tymczasem niedziela przyniesie uspokojenie pogody. Będzie zdecydowanie mniej burz niż wczoraj, a i upały nieco zelżeją. I już to odczuwamy. Dziś rano trochę się zdziwiłem, wychodząc z domu po tym, co było wczoraj. Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej powiedział Polskiemu Radiu, że burze spowodowane są głównie... Spodziewane są, przepraszam, głównie na południu.
2: Niedziela na przeważającym obszarze kraju przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i południowym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże. Tam miejscami padać będzie przelotny deszcz, a w rejonach podgórskich i na południu możliwe będą także burze. W trakcie burz spaść może do około 20 mm deszczu, a porywy wiatru osiągać do około 70 km na godzinę. Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem do 31 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: Proszę uważać na te burze, bo wiatr do 80 km na godzinę to jest dość mocny wiatr. Nie jest to jeszcze huragan, ale potrafi zakołysać karoserią samochodu. Jedziemy dalej razem, uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I koniecznie proszę korzystać z naszej aplikacji. Dla was jest stworzona, więc można opowiadać o swoich przyjaciołach, którzy z wami podróżują. Pieski, kotki, a może jakieś inne jeszcze stworzenia. Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy. No i ma się rozumieć o tym, co na drogach, też proszę nas informować.
3: Aj.

0: 9 minut po 13. Państwo do nas piszą. Dzień dobry, jedziemy z Białowieży do Krakowa z naszym psem Lowem, który nie do końca lubi chodzić, ale uwielbia jeździć. Proszę bardzo, to jest pies na motoryzację. Pozdrawiamy z okolic Siedlec, Sabina i Maciek. Też pozdrawiamy i oczywiście psiaka też serdecznie pozdrawiamy. Pies, który jeździł samochodem. Był pies, który jeździł koleją.
1: Był, tak. A teraz nowa wersja.
0: Nowa wersja. Był pies, który poleciał rakietą.
1: A rzeczywiście też był.
0: Łajka.
1: Tak, no tak.
0: No tego nie przeżyła, ale, no ale tak. Generalnie zwierzęta ciągnie do transportu. No, może trochę przesadzą, bo koń nie byłby z tego zadowolony, ale lubimy.
1: Związek jest,
0: tak,
1: to na
0: jest,
1: pewno.
0: Jest. Zresztą tak naprawdę to bez konia to nasza cywilizacja byłaby pewnie z 1000 lat do tyłu.
1: To prawda.
0: Więc powinniśmy o tym pamiętać, myśląc o tych zwierzętach. A co do tych, które z nami podróżują w samochodzie, to konia też widziałem. I cielaka.
1: Tak?
0: Tak, na tylnym siedzeniu. Na Bałkanach nie takie rzeczy się dzieją.
1: Aha, myślałem, że w Krakowie.
0: Nie, nie, w Krakowie na Brackiej pada deszcz i tyle. Natomiast reszta dzieje się na Bałkanach i tam widziałem wielokrotnie dziwne sytuacje motoryzacyjne. Widziałem też pana, który to w Grecji już akurat jechał czytając gazetę.
1: O!
0: I tak jechał, trzypasmowa droga była i wszystkim jechał.
1: Wow.
0: Światemu, no.
1: Aha, no to
0: wiesz, rubryka sportowa jest istotna w poniedziałek. No dobrze, jedźmy dalej. Jakub Dobracki zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1 jest zakorkowana i to w kilku miejscach. Po pierwsze, w województwie kujawsko-pomorskim na wysokości Torunia, dokładnie przed bramkami w Nowej Wsi, obserwujemy tam kilkukilometrowy korek w kierunku Gdańska. Drugi fragment, newralgiczny bardzo, to fragment remontowany pomiędzy węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Najlepiej ten fragment omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 i wtedy należy zjechać za jedynki na węźle Nowe Marzy i przez dolną grupę Warlubie Nowe kierować się w kierunku Tczewa i w kierunku Gdańska. I jeszcze jedna wiadomość za jedynki.

Korek jest pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin i tutaj także trwa dość uciążliwy remont i także mamy tymczasową organizację ruchu.

0: Korkowana jest autostrada A6 w kierunku i Szczecina, i w kierunku Świnoujścia, w pobliżu węzłów Szczecin-Podjuchy, Szczecin-Kijewo, a także Rzęśnica. Jeszcze wspomnę o dwóch trasach. Droga Krajowa 63 jest zablokowana pomiędzy Giżyckiem a Orzyszem, gdzie na kilometrze 54 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. To chodzi o okolice miejscowości Miłki. I jeszcze Piotrków, Trybunalski Zachód, taki węzeł na ekspresowej 8. Tutaj motocyklista uderzył w bariery. Na kilometrze 348 zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut po godzinie 13. Weekend w górach, nad jeziorem czy w środku lasu. Bez rezerwacji i bez szukania noclegu. Namioty dachowe zmieniają sposób podróżowania Polaków, co sprawia, że zdobywają coraz większą popularność. O to zapytaliśmy naszego gościa Rafała Miazgę.
1: Myślę, że namiot dachowy może być świetną alternatywą, bo to też wiemy od naszych klientów, którzy często przychodzą i mówią, że jednak kamperem już nie wszędzie wjadą. Z przyczepą muszą się gdzieś tam jednak raz, że dostosować do prędkości, dwa, że wiadomo, wiatol. Tutaj namiot mamy na dachu, wjeżdżamy sobie praktycznie gdzie chcemy, rozkładamy się oczywiście tam, gdzie jest to legalne biwakować i śpimy na własnym aucie. Zdecydowanie namioty na dach wchodzą na mody dwuosobowych do pięcioosobowych nawet, można sobie do takiego namiotu...
2: Było to chyba na dostawczaka.
1: Nie, one się otwierają na drugie miejsce parkingowe, więc jak śpimy prostopadle do dachu, to tam 5 osób spokojnie wejdzie. I na przykład mamy 2-metrowy namiot na dachu, a otworzymy go na drugie miejsce parkingowe i mamy spanie 2 metry na 2,30, więc to jest komfortowa naprawdę sypialnia dla 5 osób.
2: Rafale, czy ja cię dobrze zrozumiałem, że taki namiot można rozłożyć jak taki mini domek na drzewie?
1: Dokładnie, można nawet do niego dopiąć sobie aneks, jeżeli chcemy sobie pobywakować na przykład 2 dni na spokojnie z aneksem, ze ścianami, to mamy i namiot na dachu i pod nim aneks, w którym sobie możemy złożyć stoliki, krzesełka, więc zupełnie fajne, tak jak powiedziałeś, gniazdo można sobie z tego zrobić. Mamy różne typy namiotów dachowych, od namiotów w miękkim pokrowcu przez hybrydowe i w twardej obudowie. Dla laika najłatwiej powiedzieć jest, że namiot w twardej obudowie wygląda jak troszeczkę boks dachowy, bo zamyka się w pełni do właśnie takiego plastikowego albo aluminiowego boksa,

0: A po otwarciu, otwarcie odbywa się w ten sposób, że zwalniamy klamry i pomagają nam siłowniki, otwieramy z drugiej strony podłogę namiotu i mamy spanie. Więc to jest po prostu aluminiowa podłoga, która zawsze ma na wyposażeniu też materac, więc mamy już gotowe spanie po rozłożeniu praktycznie.
1: A z naszym gościem rozmawiał Kuba Hanak. Ciekawe, czy państwo korzystali z takich namiotów i czy w ogóle jeszcze ktoś lubi jeździć pod namiot? Bo mam wrażenie, że pól namiotowych jest coraz mniej, za to coraz więcej miejsc dla kamperów i camperwagenów. Zresztą camperwagen tak naprawdę nie potrzebuje specjalnego miejsca. No ale jestem ciekaw, mogą państwo o tym pisać. Pamiętam przyczepy sprzed lat, gdzie właśnie przyczepiona do malucha po rozłożeniu taka przyczepka dawała całkiem spore pomieszczenie. Jak to jest dzisiaj? Chętnie o tym również poczytamy i posłuchamy. Proszę korzystać z naszej aplikacji.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Witam, proszę powtórzyć informacje o trasie do Gdańska na A1. Który zjazd wybrać, by nie stać w korku? Pozdrawiam, Joanna. Mm-hmm. I jeszcze jeden wpis zator, znaczy tych wpisów jest dużo więcej, ale teraz sobie przeczytamy. Zator za zjazdem Kopytkowo na autostradzie A1 w kierunku Gdańska. Bardzo powoli się poruszamy, nawigacja źle obliczyła korek. Miało być 7 minut, stoimy od 20 i nic się nie rusza.
1: To wpis zaraz słuchaczy. Opowiem o tym, co się tam dzieje i odpowiem. No to może dżingiel i
0: tak,
1: powiem,
0: lecimy.
1: Bo sporo do powiedzenia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Rzeczywiście nawigacją, ona trochę głupieje chyba przy tych remontach na autostradzie A1 i w Kujawsko-Pomorskim i w województwie pomorskim. Fakt jest taki, że mamy tam dwa fragmenty remontowane i one są dosyć, bardzo utrudniające jazdę, bo na fragmencie ponad 6 i ponad 7-kilometrowym i niedaleko Grudziądza i pomiędzy węzłami Kopytkowo a Pelplin obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości. W kierunku Gdańska wolny jest tylko jeden pas, a że mamy wakacje, wzmożony ruch w kierunku Pomorza, no to i bardzo poważne wielokilometrowe korki właśnie w kierunku Trójmiasta. A zatem, jeżeli chodzi o objazd, to zaraz za mostem na Wiśle w Kujawsko-Pomorskiem jest węzeł Nowe Marzy i właśnie na tym węźle najlepiej zjechać na starą jedynkę, a zatem na drogę krajową numer 91. I przez takie miejscowości jak Dolna Grupa, Warlubie, Nowe, Gniew, aż do właśnie miejscowości Rudno na wysokości Pelplina i wtedy na wysokości Pelplina można na A1 wrócić i już do samego Trójmiasta. Tutaj akurat utrudnień na A1 nie ma. Także te rzeczywiście fragmenty, jeszcze raz powtórzę, Nowe Marzy, tutaj trzeba najlepiej omijać autostradę A1. Teraz autostrada A2 w województwie łódzkim, tutaj pomiędzy węzłami Łowicz a Łódź Północ zderzyły się dwa samochody osobowe i w kierunku Poznania autostrada jest częściowo zablokowana na kilometrze 383 i obserwujemy tam spory korek. Droga krajowa numer 63 pomiędzy Orzyszem a Giżyckiem jest zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Miłki. Na kilometrze 54 zderzyły się

0: dwa samochody osobowe i ruch kierowany jest tam na objazdy. Na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem doszło do wypadku czterech pojazdów osobowych pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz. Jezdnia w kierunku Szczecina była całkowicie zablokowana. W tej chwili ruch jest już możliwy jednym pasem prawym, no i najprawdopodobniej pas awaryjny także jest przejezdny, no ale cały czas obserwujemy tam bardzo poważny korek, który zaczyna się już za węzłem Gryfino. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, Zakopianka, zatem województwo małopolskie, korek, korki na fragmencie podhalańskim i to w obu kierunkach, a także nieciekawa sytuacja pod Krakowem na fragmencie remontowanym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś w planie wycieczka rowerowa w Dąbkach na pokładzie rodzina 2 plus 3. Dodatkowo jedzie z nami suczka Roxy. Pozdrawiamy z okolic Koszalina. Dziś pogoda wymarzona na takie eskapady. Widzisz ten wpis?
3: Widzę.
2: Widzisz zdjęcie pieska?
3: Widzę zdjęcie przede
2: No przecudny. Czy to nie jest podobny piesek jak ten, który u nas dyżuruje w tej chwili w reżyserce?
3: Właśnie. To nie ten sam na pewno.
2: No nie, bo ten jest tu.
3: Tak, ale podobny.
2: Podobny, może być krewny. Śliczna psina, miły dzień, fajny wypad. Gratulujemy, bawcie się dobrze, ucałujcie
3: psiaka. Mądre oczy. Widać, tak. że słucha radio.
2: I widać, że ma taką odpowiednią podkładkę. To nie jest tak, że piesek sobie biega, bo to tak nie powinno być, tylko piesek... Zresztą, co on będzie biegał, jak może
3: ma
2: się
3: wakacje.
2: Wygodnie położyć? Otóż to... No, mieliśmy dzisiaj kolegę, który chciał pracować na leżąco, więc są też pieski, które na leżąco lubią podróżować. Taka prawie kuszetka. Proszę go ucałować w chłodny nosek, oczywiście tego pieska. Dobrze, jedziemy dalej razem. Mile widziane zdjęcia waszych psiaków i opowiedzcie, czy przychodzicie z pieskami czy innymi zwierzętami do pracy, bo to też ciekawe. U nas można. Ciekawe jak u was.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 18 minut do godziny 14. Wracamy do namiotów, do opowieści o namiotach, bo namioty dachowe to wolność podróżowania bez kompromisów. Rozkładają się w kilka minut, zapewniają wygodne miejsce do spania i pozwalają nocować tam, gdzie kończy się droga. To idealne rozwiązanie dla miłośników spontanicznych wyjazdów, off-roadu i bliskiego kontaktu z naturą. Jak dobrać namiot do samochodu i do naszych potrzeb? O tym na naszej antenie mówił Rafał Miazga.
1: Ja pierwsze dwa pytania, które zawsze zadaję osobom, które wchodzą do nas.
2: Ile to kosztuje?
1: Jest, jakie...
2: tak?
1: Nie, ja zadaję.
2: Czemu
1: na
2: tak
1: jakie
2: drogo?
1: Auto i na ile osób. Ja ich pytam, natomiast to oni już pytają o to również, ile to kosztuje. Więc to musimy wyważyć te dwie rzeczy. I to, na co nam pozwala auto, i to, czego ludzie

0: potrzebują. Natomiast jeżeli chodzi o koszty, o które pytasz, to taki fajny namiot dachowy to jest wydatek, myślę, że w granicach 10 tysięcy złotych. Oczywiście można zacząć od budżetowych opcji w granicach około 5 tysięcy, 6, aż do premium za 20 i 25. Zdecydowanie tak, nie tylko na auta osobowe i terenowe, ale też chociażby ostatnio hitem jest, są nadbudowy, które również mają, są namiotowymi nadbudowami na pick-upy, można sobie z pick-upa fajnego kampera zrobić, więc no, tych rozwiązań jest naprawdę sporo, nie tylko w klasycznym namiocie dachowym, co już nie przestaje być taką nowością jakieś kilka lat temu, ale właśnie chociażby w zabudowie kamperowej również na pick-upa namiot się może znaleźć. Tutaj już naprawdę coraz więcej do nas przyjeżdża i Fordów, Rangerów i Toyota Hilux i innych pick-upów. Myślę, że to jest coś, nad czym też warto się zastanowić, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Oczywiście ma to swoje też jakieś tam ograniczenia, bo nadbudowujemy tą pakę, więc też to dochodzą nam kilogramy. Warto już wtedy pomyśleć też o wzmocnieniu podwozia chociażby. Natomiast no, tutaj rozwiązań jest cała kolejna gałąź obok namiotu. Więc co moglibyśmy, podejrzewam, kolejną godzinę o tym przegadać.
1: Pewnie nie jedną zresztą. Ciekaw jestem, czy państwo korzystają z takiej formy wypoczynku w namiocie, który wozimy na dachu samochodu. Rzeczywiście coraz częściej takie się widuje. Może nie jest to jakiś bardzo powszechny widok na naszych drogach, ale jednak dają się zauważyć. I z naszej aplikacji. Witam. Mój kijek lubi jeździć samochodem. Nawet sam się pakuje do plecaka, żeby o nim nie zapomnieć. Pozdrawiam, Anka z Podkarpacia. Też pozdrawiamy i czekamy na kolejne wpisy od państwa. Czy podróżujecie z czworonogami? No i jak im się podróżuje, czy lubią, czy nie lubią, i jakie to są zwierzątka, i jak mają na imię. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Aktualizacja co do drogi. Jestem godzinkę od granicy między Polską a Niemcami. Jadąc na Świecko, droga jest czysta, nic się nie dzieje, lecz nie wiem jeszcze, jak wygląda granica. Mój króliczek, pokonując trasę 1200 km, jedyne, o co zawsze prosi, to jedzenie, a poza tym jazda bezstresowa. Pozdrawiam jeszcze raz razem z Heniem, Magda. Pani Magdo, też pozdrawiamy. Króliczka,
2: bardzo
1: proszę
2: dziękujemy.
1: Nas pogłaskać.
2: Oj, tak. Tak.
1: I dzięki za ten raport.
2: I z naszych informacji wynika, że już na wysokości granicy już się zaczyna coś dziać. Korek oczywiście.
1: Mm-hmm. No to króliczek będzie miał okazję, żeby pójść do pani na kolana, jak będzie trzeba dłużej postać. Tak. Ciekawe, czy lubi wyglądać królik przez okno. No jest mały, więc trzeba by go było podnieść. W trakcie jazdy. Może ma jakiś taki podest. Ciekawi jesteśmy, proszę do nas pisać, mówić, aplikacja czeka, a teraz ruszamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zakrokowana jest ekspresowa trójka w województwie zachodniopomorskim. Pomiędzy węzłami Gryfino a Klucz na jezdni w kierunku Szczecina. Na kilometrze drugim doszło do wypadku czterech aut osobowych i jezdnia właśnie jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale no niestety w związku z tym, że korek się tam utrzymuje, to jest także poważnie utrudniony. Ten fragment ewentualnie można omijać przez Gryfino, trasą wojewódzką 120 i drogą krajową numer 31. Autostrada A6 jest zakorkowana pomiędzy węzłami Szczecin-Kijewo a Klucz na jezdni w kierunku granicy państwa i w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. I także zatłoczona jest ekspresowa trójka na obwodnicy Goleniowa, zwłaszcza w kierunku Świnoujścia i Koszalina oraz złączenie ekspresowej trójki i autostrady A6 niedaleko węzła Rzęśnica. Autostrada A2. Tutaj mamy utrudnienia w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łowicz a Łódź Północ. Na kilometrze 383 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania i tam także obserwujemy dość spory

0: korek. Krajowa 63 pomiędzy Giżyckiem a Orzyszem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach w związku z wypadkiem samochodu osobowego, dwóch nawet samochodów osobowych, niedaleko miejscowości Miłki. Najprawdopodobniej ruch powinien zostać w tej chwili już jednym pasem chociaż wznowiony, no ale cały czas utrudnienia się utrzymują. Jeszcze być może z pół godziny się utrzymają. I jeszcze jedna informacja. Trasa ekspresowa S8, węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód. Motocyklista uderzył tam w bariery. Na kilometrze 348 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 14. PRK, Polskie Radio Kierowców, kierunkowskaz do godziny 17. Zapraszam, Marcin Koczyba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 25 stopni w Lesku pokazują termometry. Najcieplejsze miejsce w Polsce, 19 w Suwałkach, tam najchłodniej. Synoptycy zapowiadają, że po południu i wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w Tatrach do 25 mm. Temperatura maksymalna od 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie, do 30 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby w czasie burz, w porywach do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aplikacja oczywiście działa cały czas, ale przypomnę też numer telefonu 22 513 11 11.

0: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: 10 minut po 14. Kierunkowskaz. PRK. Polskie Radio Kierowców. Cały czas jesteśmy z Państwem na drogach. A teraz Patryk Bedliński do nas dołączył.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: I pojedziemy dalej razem do wieczora. Proszę pamiętać o naszej aplikacji i telefonie. Przysłać informacje o tym, co na drogach się dzieje. A teraz czas na Patryka.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: I też będziemy kierunki wskazywać. Te kierunki, które mogą się korkować. Na przykład autostrada A2 z Warszawy w stronę Poznania. Tam problemy na podkacie między węzłami Łowicz i Łódź Północ na 383 kilometrze. Powodem utrudnień jest kolizja dwóch samochodów osobowych i zajęty mamy jeden pas w kierunku Poznania. Dwa korki na autostradzie A2 prowadzącej z Warszawy w kierunku Poznania można napotkać. Na splocie autostrady A1 z drogą ekspresową S8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego także są kłopoty. To kilometr 348, węzeł Piotrków Trybunalski Zachód. Motocyklista uderzył w bariery, zatem mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Warszawy. Na ekspresowej Trójce problemy między węzłem Gryfino a węzłem Klucz. Zderzyły się cztery pojazdy osobowe, w wyniku czego obrażenia ma jedna osoba. Trasa do Szczecina jest częściowo zablokowana między Gryfinem a Kluczem i tu także mamy korek. 63, droga krajowa między Giżyckiem a Orzyszem. Tu też problemy. Poruszamy się częścią jezdni na zmianę. Na powód utrudnień to czołowe zderzenie dwóch samochodów osobowych. Doszło do niego na 54 kilometrze niedaleko miejscowości Miłki. Czyli podsumowując, 63, Giżycko-Orzysz i ruch jednym pasem naprzemiennie.
0: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Eurojazda. Wygraj 300 zł. Codziennie w wysokich obrotach. Policz z Robertem Kilenem, ile kilometrów wspólnie przejedziemy podczas audycji. A po godzinie 17 odpowiedz na pytanie i wygraj. Eurojazda w PRK Polskim Radiu Kierowców.
4: Od poniedziałku do piątku. Zapraszam, Robert Kilen.
3: Konkurs powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
5: To była reklama.

0: PRK, Polski Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 14. O namiotach dzisiaj dachowych w samochodach rozmawiamy również o tym. No i w tej sprawie państwo do nas.
1: U nas tutaj w Norwegii, w Skandynawii jest to bardzo popularne. Myślę, że Szwedzi chyba jeszcze bardziej popularni niż Norwedzy. Dużo ich więcej widać z namiotami. Musimy pamiętać, że to jest używane już jako camper van, jako kamper. Już nie jest to namiot zwykły. Więc koszty są może nie większe na polach namiotowych, ale jest to bardzo fajne. Można wszędzie stanąć, można wszędzie spać, wytrzymuje wiatry, wytrzymuje wichury, wytrzymuje deszcze, wytrzymuje słońce. Naprawdę, naprawdę można z tego korzystać, można się fajnie bawić. Oczywiście trzeba zachować jakieś tam reguły, które dotyczą tych namiotów i nie można od nich odstępować. To jeszcze raz ja, Uciu, Guciu z Norwegii.
0: Bardzo dziękujemy i kolejny głos.
1: Podróżujemy Audi A4 B9 w Avancie. Przez 2 lata zrobiłem około 50 tysięcy kilometrów z namiotem. Jeździłem cały rok z tym namiotem. Korzystamy też jesienią. Zimą co prawda nie korzystałem bezpośrednio w jakichś tam ekstremalnych warunkach, bo jeszcze nie mam wybasta, ale kupimy też wybasto. Jeżeli chodzi o obciążenie auta, przez 2 lata nic się nie działo, zawieszenie było sprawne, teraz zaczęło się coś tam sypać, ale to pewnie wynika też z samej eksploatacji. O tym, że powinno się założyć mocniejsze zawieszenie, nie mamy znowuż super więcej kilogramów niż 5 osób w samochodzie. To trzeba byłoby poczytać o obciążeniu. Pozdrawiam jeszcze raz, Uciu, Guciu z Norwegii.
0: Dzięki, też pozdrawiamy i tak sobie myślę, bo to nie jest tylko kwestia pewnie osób, ale też może wyposażenia jakiegoś do namiotu, które zabieramy, no i sam namiot pewnie coś tam waży. Nie wiem ile, bo nigdy nie miałem z tym do czynienia, ale może o to chodzić. No i jeszcze jedno.
1: Cześć PRK, słucham wywiadów odnośnie namiotów dachowych i ja podróżuję tutaj w Norwegii 2 lata już. Mamy namiot 3-osobowy, korzystamy zazwyczaj ja i żona, ale oczywiście nasz 4-nożny przyjaciel Schnauzer Mini też z nami jeździ. Bardzo lubi w nim przebywać, w tym namiocie. Nie jest w nim gorąco, nawet jak jest upał, bo otwieramy wszystkie 4 ściany, łącznie z dachem nawet. Można tam otworzyć i jest siatka, więc jest bezpiecznie, bo żadne owady nie wlatują. No koszt rzeczywiście jest dosyć duży, ale jest to adekwatne do tego, co namiot daje. Każdy podejmuje decyzję, na jaki budżet go stać i decyduje, co kupuje. Uciu, Guciu z Norwegii.
0: I jeszcze Tomek z Dużego.
2: Dzień dobry, kolejny raz Tomek z Dużego. Tak słucham redaktora, co mówi, że ubywa pól namiotowych, no okej, okay, kamperem czy z przyczepą. Jeszcze mógłbym się pokusić gdzieś na dziko, ale z namiotem na dziko już nie. Nawet tym na dachu, no tym na

0: dachu, to tak Bieszczady, Tatry odpadają ze względu na niedźwiadki, ciekawe. Na dziko rozbijać namiot, są ciekawskie dziki, mogą się pojawić i wilki, więc to tak na dwoje babka wróżyła, a w nocy po ciemku uciekać nie wiadomo gdzie. A dziki naprawdę potrafią być ciekawskie i tak sobie noskiem poniuchać po namiocie.
1: Pozdrawiam, Tomek Dużego.
2: No i właśnie, dzik jest dziki, dzik jest zły. Kto spotyka w lesie dzika, wszyscy wiemy, że na drzewo trzeba zmykać. Na kamper może nie wejdzie, ale jednak pogonić potrafi. PRK, Polskie Radio Kierowców, co państwo myślą w ogóle o namiotach i o tych namiotach dachowych? Może ktoś ma jeszcze doświadczenia z tym związane? Chętnie o tym poczytamy i posłuchamy.

0: 14.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Pora ponownie zajrzeć na drogi. Zaprasza Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominamy, że są problemy na splocie A1 z drogą ekspresową S8, czyli w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Przy zachodnim węźle motocyklista uderzył w bariery drogowe. To kilometr 348 i tam właśnie zablokowany jest jeden z pasów S8 w stronę Warszawy. Na A2 tymczasem problemy napotkają ci, którzy z Warszawy jadą w kierunku Poznania. Między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Na 383 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Według informacji służb na szczęście to kolizja, a nie wypadek, więc bez poszkodowanych, ale uważajcie, bo jest zablokowany jeden z pasów w kierunku Poznania i może się korkować. Kolek na A2 napotkamy też za węzłem Trzciel w kierunku Świecka. Tam zator ma 6 km. Korek też na S3 przy dojeździe do Szczecina od południa, czyli między innymi od strony Gorzowa Wielkopolskiego. Między węzłem Gryfino a węzłem Klucz na S3 zdarzyły się cztery pojazdy osobowe i jedna osoba jest poszkodowana. Mamy częściową blokadę S3 w kierunku Szczecina. Korek też niestety występuje. Według nawigacji ma ponad 5 km. Naprzemiennie jednym pasem kierowcy jadą między Giżyckiem a Orzyszem na odcinku krajowej 63. To dlatego, że czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na 54. kilometrze jest ta częściowa blokada i też trzeba będzie wyjątkowo uważać. Uwaga także na korki na trasie wojewódzkiej 216 między Chałupami a Władysławowem. Samo Władysławowo też zatłoczone w kierunku północnym, czyli dojazd od Swarzewa między innymi, ale kierowcy, którzy wyjeżdżają na południe i planują jechać wojewódzką 216 przez okolice Pucka, też niestety napotkają korek. Potem korek także na wjeździe od północy do Redy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jedziemy dalej. Razem dalej. Proszę do nas pisać, proszę do nas mówić. Można korzystać z aplikacji. No i napisała do nas Magda Sterako. Zdążyłam pochwalić trasę. Był jakiś incydent, z tego co pokazują mapy, około 80-85 km na A2 w kierunku Niemiec. Korek sięga po zjazd Trzciel. Trzeba doliczyć dobre 30 minut. Kierowcy, uważajcie na siebie, pisze pani Magda. A my do tego apelu się dołączamy. Dziękujemy i czekamy na kolejne wpisy od państwa.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. No i rozmawiamy dzisiaj o namiotach i o tym, że namioty samochodowe to fantastyczne rozwiązanie. Niektórzy tak twierdzą. W nowoczesnych namiotach dachowych znajdziemy nie tylko wygodny materac, ale także oświetlenie LED, moskitiery, praktyczne schowki, panoramiczne okna, system wentylacji, a nawet możliwość zamontowania markizy czy przedsionka. Dzięki temu taki namiot staje się komfortową sypialnią i bazą wypadową na każdą podróż. O tym, jak można wyposażyć takie namioty, mówił na naszej antenie Rafał Miazga.
1: Jeżeli chodzi o pick-upa i zabudowy kamperowe, no to na pewno możemy sobie tam zrobić fajne, nawet dwumetrowe łóżko. Również w takiej zabudowie może być ogrzewanie postojowe, może być już kuchnia również zabudowana, stolik roboczy, wiadomo, w bakistach zewnętrznych można sobie zrobić prysznic z kabiną, więc tutaj też praktycznie wszystko już możemy mieć, łącznie z prysznicem wyprowadzonym na zewnątrz, a wszystko jeszcze dookoła, chociażby zakryte markizą 270 stopni, która da nam trochę cienia i tego, żeby się zrelaksować obok auta. Taki zestaw to już może naprawdę zająć i z jednej, i z drugiej strony, więc tutaj myślę, że trzy miejsca tak można liczyć.
0: No właśnie, więc to do wyboru, do koloru, co kto lubi, ale no, można taką alternatywę wziąć pod uwagę i, no i może skorzystać z czegoś takiego. Mogą Państwo do nas dzwonić, pisać. W ogóle jak to jest z tymi polami namiotowymi w Polsce? Są, nie ma ich, bo są takie pola namiotowe, które kiedyś znałem, a dzisiaj jak się przejeżdża, to tam stoją domy albo coś zupełnie innego i te pola namiotowe poznikały. Czy są w ogóle jeszcze chętni na takie wyjazdy pod namiot, czy też nie? Mogą Państwo o tym też z nami porozmawiać.

0: 10 minut do godziny 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Jedziemy dzisiaj przez Polskę. Pewnie już zaczynają się powroty i wyjazdy, więc ważne, żeby państwo nas słuchali i nam też opowiadali. Patryk Bedliński już w studiu z porcją najświeższych informacji. Spokojnie, czy coś się popsuło?
1: Nie jest najspokojniej, szczerze mówiąc. Duży ruch przede wszystkim. Dużo informacji o wypadkach czy też kolizjach. No więc warto nadstawiać uszu.
0: Bardzo prosimy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy rzeczywiście korki, między innymi na autostradzie A1, którą od strony centrum kraju próbujemy dostać do Trójmiasta. Tłoczno między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i potem na przedłużeniu tej trasy niedaleko chociażby miejscowości Skurcze czy też Kierwałt musimy także odstać swoje. Przed Pelplinem te korki się koncentrują. Na splocie A1 z drogą ekspresową S8 też są problemy. A tu chodzi o węzeł Piotrków, Trybunalski Zachód i o 348 km. Motocyklista uderzył w bariery drogowe i zablokowany jest jeden z pasów w kierunku stolicy. Na dwójce trzeba wyjątkowo uważać jadąc ze stolicy w kierunku Poznania. Jeszcze przed Łodzią napotkamy problemy, a to dlatego, że między węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. To kilometr 383. Tam właśnie zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Poznania. No i korek nam towarzyszy. Korek także za węzłem Trzciel, czyli już bliżej Świecka. I właśnie w kierunku polsko-niemieckiej granicy mamy zator o długości 6 km na dwójce. Korek także napotkają ci, którzy S3 próbują dostać się do Szczecina od strony południowej, czyli między innymi od Gorzowa Wielkopolskiego. Między węzłem Gryfino a węzłem Klucz zderzyły się 4 samochody osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba, no i mamy częściową blokadę, tu także się korkuje. Pojawiły się nowe utrudnienia i one dotyczą drogi S6 w Pomorskiem. Między MOP-em Darżewo a węzłem Leśnice zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden z pasów w kierunku Gdańska. Naprzemiennie jednym pasem kierowcy muszą jechać między Giżyckiem a Orzyszem. Tutaj chodzi o trasę 63 i miejscowość Miłki na 54 km. Czołowo zderzyły się dwie osobówki i w związku z tym poruszamy się tylko jednym pasem naprzemiennie. Spójrzmy na południe naszego kraju, bo spory ruch na popularnej Zakopiance. W obie strony korkuje się w Szaflarach, zwalniamy także w Poroninie, ale tu głównie w kierunku Zakopanego. Na bardziej północnym odcinku także musimy zwolnić, chociażby między Głogoczowem a Myślenicami. Korek na Zakopiance bardzo możliwy w kierunku Zakopanego, no a w okolicach Libertowa znowu korki w obie strony. Między Libertowem a Gajem konkretnie te korki się koncentrują. Na północy kraju między innymi musimy zwolnić jadąc wojewódzką trasą 216. Tłoczno między Chałupami a Władysławowem i na samym wjeździe do Władysławowa od strony Helu, ale także na wysokości Pucka mamy korki w obie strony na właśnie tej wspomnianej już drodze 216. Dojazd do Redy od północy też nam się korkuje i to również wojewódzka 216.
2: PRK, Polskie Radio.

0: Jest 15. PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowska z Marcin Koczywa, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Zamościu 26 stopni, najchłodniej w Suwałkach 19 stopni. Pogodne popołudnie, ciepłe, ale bez jakichś takich strasznych upałów, jak jeszcze mieliśmy to wczoraj. Może to i dobrze, bo lepiej prowadzi się samochód w takich warunkach. A do końca dnia w większości kraju będzie ciepło i pogodnie, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz powiedział Polskiemu Radiu, że miejscami może jednak pojawić się duże zachmurzenie, a w górach mogą wystąpić burze.
2: Do końca dnia w Polsce zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W Karpatach spodziewamy się przelotnych opadów deszczu i burz. Dla powiatu tatrzańskiego zostało wydane ostrzeżenie meteorologiczne przed burzami pierwszego stopnia i prognozowana suma opadów w Tatrach podczas burz do 25 mm.
0: Temperatura w większości kraju będzie wahać się od 20 do 25 stopni Celsjusza. Jedynie na południowym wschodzie termometry mogą wskazać 30 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie dzisiejszego programu porozmawiamy o właśnie o pogodzie, o tym, jak pogoda wpływa na kierowców, na ludzi, czy czas reakcji się wydłuża, czy co jeszcze może spowodować takie skoki pogodowe, jak mieliśmy od wczoraj do czynienia w Polsce. 35, 25 albo nawet i 20. Jedźcie razem z nami, PRK, Polskie Radio Kierowców, Kierunkowskaz.

0: 10 minut po 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nie mają lekko zmotoryzowani, którzy jadą w kierunku Trójmiasta A1, bo najpierw tłok między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie, a potem między Kopytkowem a Pelplinem. Ale ci, którzy od północy jadą w kierunku Łodzi, też niestety postoją. Zator pojawił się za węzłem Tużno, niedaleko Torunia, na odcinku 5 km i korkuje się do okolic zjazdu na Lubicz. W miejscu, gdzie A1 styka się z drogą ekspresową S8, też trzeba wyjątkowo uważać. To węzeł Piotrków Trybunalski Zachód i tam właśnie zablokowany jest jeden z pasów w kierunku Warszawy, a to dlatego, że motocyklista uderzył w bariery drogowe. Na dwójce proszę wyjątkowo uważać jadąc ze stolicy do Poznania. Między Łowiczem a węzłem Łódź Północ doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. To kilometr 383, tam właśnie mamy zajęty jeden pas na zachód. Uwaga także w okolicach węzła Trzciel, również na dwójce i również w kierunku zachodnim. Tutaj mamy zator od długości nawet 6 km. Korkuje się dojazd do Szczecina od strony Gorzowa Wielkopolskiego, bo między węzłem Gryfino a węzłem Klucz zderzyły się 4 pojazdy osobowe. Poszkodowana jest jedna osoba, no a jezdnia do Szczecina częściowo zablokowana. Na S6 uważajmy wyjątkowo między MOP-em Darżewo a węzłem Leśnice, czyli w Pomorskiem. Na 51 km zepsuła się ciężarówka i zablokowała jeden pas w kierunku Gdańska. Jednym pasem kierowcy muszą jechać między Giżyckiem a Orzyszem na odcinku Krajowej 63. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe na 54 km w okolicach miejscowości Miłki. No i stąd właśnie mamy problemy. Na koniec jeszcze Zakopianka, no a na niej korki między innymi przy dojeździe do Krakowa przez Gaj i przez Libertów, ale także mamy korki na innych odcinkach między Nowym Targiem a Bańską Niżną w okolicach Szaflar. Trzeba wyraźnie zwalniać. Na dojeździe do Zakopanego przez Poronin już na końcowym odcinku Zakopianki pod Tatrami. Także nie do końca płynnie, no i zwalniamy na wysokości zjazdu na Jawornik przed Myślenicami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 20 minut po 15 PRK, Polskie Radio Kierowców. Upały co prawda trochę osłabły, bo dzisiaj o 10 stopni mniej w niektórych miejscach niż było to wczoraj, ale wrócą i to lada chwila, więc musimy się przygotować na to, że znowu będzie gorąco, będzie ciężko podróżować, bo będziemy szybciej się męczyć. Jak się okazuje, wiele osób szczególnie szybko się męczy, bo nie są odporni na zmiany pogody. Meteopaci są wśród nas, można tak powiedzieć, i jest ich więcej niż byśmy się spodziewali. I o tym na naszej antenie rozmawialiśmy z lekarzem Norbert Kopeć, nasz ekspert właśnie o tym opowiadał.
1: Podaje się, że nawet połowa populacji, czyli ponad 50% cierpi na różnego rodzaju dolegliwości, które związane są ze zmianami pogody, a wśród kobiet to jest ponad 70%, połowa mężczyzn, no więc dużo z całej populacji. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, że my naprawdę podlegamy, bo my przecież nie jesteśmy wyrwani z całego otoczenia, z całej przyrody, która nas otacza i my naprawdę, to ma na nas ogromny wpływ. No przede wszystkim przy spadkach ciśnienia, no to taka nasza senność, spadek koncentracji, dłuższy czas reakcji, to wszystko może mieć miejsce w trakcie jazdy samochodem. Długi dystans, do tego zmiany pogody, no wpływają na nas bardzo niekorzystnie, a co przekłada się również na bezpieczeństwo nas wszystkich. To, że mamy w samochodzie temperaturę 21-22 stopnie, na zewnątrz jest 30, bo tak mniej więcej taki dobrostan uzyskujemy wtedy, kiedy ta różnica powinna być nie większa niż 8 stopni. Więc nawet jeśli powiedzmy przestrzegamy tej zasady, to klimatyzacja, szanowni państwo, bardzo wysusza. No my wiemy, że leje się spod samochodu, no skądś ta woda się musi wziąć, więc tą wodę wyciąga również i z nas. Więc my, kiedy odwadniamy się, jeśli nie mamy odpowiedniej ilości płynów, które przyjmujemy w trakcie jazdy, w takich warunkach, kiedy nawet nie wydaje nam się, że jest gorąco, bo co innego było, kiedy jechaliśmy maluchami na wielkiej wyprawie i było bardzo gorąco, ale co innego, kiedy jedziemy w komfortowym samochodzie, mamy 21 stopni, ale tej wody z nas też ubywa. Jak ubywa z nas wody, no to mamy w tym momencie bardziej gęstą krew, serce pracuje z większym obciążeniem, ta krew wolniej krąży, no bo jest gęstsza, więc stąd i mózg pracuje inaczej, czyli wolniej w tym momencie. I to wszystko się przekłada na to, że właśnie takie sytuacje mogą na drodze mieć miejsce, więc stąd podaż płynów, no to tak przynajmniej w ciągu dnia powinno się wypijać 2,5 do 3 litrów przy takiej podwyższonej temperaturze, a tak naprawdę kiedy jedziemy w samochodzie i powiedzmy korzystamy z klimatyzacji, wysoka temperatura, to mniej więcej 0,5 litra na godzinę powinno się
0: uzupełniać. To sporo rzeczywiście. Wrócimy do rozmowy z lekarzem. Będziemy jeszcze dzisiaj opowiadać, jak uważać na upał, jak się przed tym chronić, przed jego zgubnym upadkiem. Bo zwykle myślimy o tym, że posmaruje się kremem przeciwsłonecznym z filtrami i będzie dobrze. Tymczasem to nie jest najgorsze, co może się wydarzyć, jeżeli jest duży upał, a my nie jesteśmy na to przygotowani. Bo opalenizna to jedno, czy tam nawet jakieś poparzenie słoneczne jest niebezpieczne, wiadomo. Ale jeżeli zaśniemy za kierownicą, to już jest naprawdę dramat. Piszcie do nas, mówcie, może macie swoje sposoby właśnie jak podróżować i jak wychłodzić auto w szybki sposób, niekoniecznie tylko przez klimatyzację. PRK, Polskie Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak dobrze was słyszeć. Pozdrowienia i uściski od Emilii i Przemka. My w trasie z Truck Show Podlasie z Białegostoku do Warszawy jesteśmy super szczęśliwi, że będziemy mieć tak miłe towarzystwo. No, a jak my jesteśmy szczęśliwi, Emilka i Przemo, pozdrawiamy, ściskamy Fundację Ratownictwo Motocyklowe Polska. To właśnie Emilia i Przemek.
1: I jak to się pięknie rymuje, my w trasie z Truck Show Podlasie.
0: Aha, rzeczywiście. Ale to celowo, Przemek, napisz drugą zwrotkę, prosimy bardzo. W takim razie wiem, że jesteś zdolny. Jedziecie z Emilką, więc pewnie się uda coś takiego zrobić. My trochę dzisiaj mówimy o tym, jak pogoda wpływa na nasz organizm. No i ciekawe, jak państwo, co o tym państwo myślą, bo okazuje się, że jesteśmy meteopatami. Co najmniej 50% osób tak właśnie reaguje. Patryk Berliński w studiu. Ty odczuwasz zmiany pogody, na przykład ciśnienia?
1: Ja bardziej nie lubię po prostu podróżować, kiedy jest bardzo, bardzo gorąco. Nie mogę się skupić ani na podróżowaniu, ani na pracy. Bardzo nie lubię ekstremalnych temperatur, tak bym to ujął.
0: Ja nie lubię skoków ciśnienia w dół, bo ja też wtedy lecę w dół od razu i mam taki spadek formy, więc...
1: No to mnie kawusia tutaj pomaga.
0: No właśnie, wtedy trzeba się wspierać, bo inaczej może być słabo. Ciekawe, co państwo robią. Niektórzy coś żują, niektórzy piją te dziwne herbaty. Mówię dziwne, bo ja tego nie... Na przykład yerba mater, tak? Piłeś? Próbowałeś?
1: Mhm.
0: I?
1: No tak w miarę.
0: Aha, ja nie próbowałem, ale może państwo mnie przekonają, czego użyć innego oprócz kawy. Chociaż oczywiście bardzo lubię kawę i żal mi by ją było odstawić. No dobrze, zaglądamy na drogi. Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli o drogi chodzi, to tym razem odrobina dobrych wieści. Na przykład z połączenia autostrady A1 z S8. Tam już wszystkimi pasami można jechać w kierunku Warszawy, a były problemy na węźle Piotrków Trybunalski Zachód po tym, jak motocyklista uderzył w bariery drogowe. Poprawiło się też na A1C niedaleko węzła Nowe Marzy. Gdybyście jechali w kierunku południowym, to już powinno być płynnie. W drugą stronę niestety korki cały czas się utrzymują między Nowymi Marzami a Warlubiem i między Kopytkowem a Pelplinem. Gdzie jeszcze poprawa? No na przykład na wysokości Torunia. Tutaj już nieco płynniej powinno być przed Lubiczem, ale gdybyście jechali za Lubiczem do okolic połączenia A1 z 91, czyli cały czas okolice Torunia, to jeszcze mały korek jest tutaj cały czas możliwy. S6. Tu proszę uważać między MOP-em Darżewo a węzłem Leśnice na 51. kilometrze. Po awarii ciężarówki zablokowany mamy jeden z pasów w kierunku Gdańska. Naprzemiennie jednym pasem kierowcy jadą między Giżyckiem a Orzyszem, a to dlatego, że niedaleko miejscowości Miłki czołowo zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To kilometr 54, no i właśnie tam tylko jeden z pasów przejezdny. Dojazd do Krakowa od południa, czyli Libertów, Gaj, końcowy fragment Zakopianki, tu cały czas jest tłok. Na dojeździe do Zakopanego nieco tylko płynniej. Spowolnienia mamy koło Białego Dunajca, spowolnienie też na wjeździe do samego Zakopanego. No i zwalniamy w Szaflarach, właściwie w obie strony, czyli na odcinku drogi między Nowym Targiem a Białym Dunajcem. Sprawdźmy jeszcze północ naszego kraju i drogi wojewódzkie. Na drodze 216 tłoczno przy dojeździe od Chałup do Władysławowa. No i 216 korkuje się również między Puckiem a Swarzewem. Tutaj trudno właściwie wskazać kierunek. W obie strony

0: jest po prostu źle. Mamy korki. Na wjeździe do Redy od północy 216 też się wyraźnie korkuje. W drugą stronę, czyli na północ, przejazd przez Redę też nie do końca płynny, ale tutaj wyraźnie gorzej wjeżdża się od północy niż na północ wyjeżdża.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli uważamy, bo mamy dość duże skoki pogodowe w tych dniach. Wczoraj wielki upał, dzisiaj trochę chłodniej, przed nami znowu upał. Bądźcie czujni, uważajcie na siebie i korzystajcie z naszej aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut do godziny 16. Upały wrócą, chociaż dzisiaj mamy nieco lżejsze powietrze, tak to nazwijmy. Lepiej się oddycha, bo wczoraj tu w Warszawie to był dramat. Po prostu po południu naprawdę taka wilgotność powietrza przy tej temperaturze trudne do wytrzymania. No ale jest to też trudne dla kierowców. Doktor Norbert Kopyć na naszej antenie, że tak powiem, przygotowywał państwa do kolejnej fali upałów. Mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby jednak być sprawnym za tą kierownicą. Na pewno trzeba częściej robić przerwy, ale poza tym na pewno trzeba uzupełniać płyny.
1: Mogę powiedzieć, że nam woda bezwzględnie jest potrzebna do życia i to wiele schorzeń byśmy nie borykali się z nimi, gdybyśmy odpowiednią podaż płynów zastosowali. Żadne słodkie, woda, po prostu woda ma być i tyle, bo my do tego tak jesteśmy, że resztę sobie przerobimy. Jeśli pijemy słodkie, no to możemy mieć nawet dolegliwości gastryczne w tym momencie, jakieś tam powiedzmy wzdęcia. Może być kwestie, mogą działać również zupełnie inaczej, niekorzystnie, moczopędnie na nas i my tą wodę dostarczamy, ale ją będziemy szybciej tracili, no więc na to też trzeba zwrócić. A woda to po prostu zostanie szybko wchłonięta. Szanowni Państwo, no zauważcie, ile agresji jest i czym ona może być spowodowana. I tłumaczymy to różnymi rzeczami, ale między innymi należałoby również wytłumaczyć używaniem tego typu płynów, tego typu substancji, które tam są zawarte. One powodują, wywołują w wielu sytuacjach ogromną agresję. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Ci ludzie się, jeśli długo stosują tego typu płyny, to oni przyzwyczajają się do pewnych rzeczy, ale to jest, to widać, kto jest na przykład na takich pseudodopalaczach, które niby jemu poprawiają nastrój, a one tylko i wyłącznie wprawiają go w nerwowość, w taką wręcz agresję, tak, nadpobudliwość na drodze, a nam tak naprawdę to, co powiedziałem w poprzednim wejściu, że tak nam jest potrzebna woda, która będzie wzbogacona o elektrolity, które to może być zwykła sól, którą tam szczyptę sobie do tej wody dosypiemy, możemy do tego wcisnąć cytrynę. W takiej sytuacji, jak jest w tej chwili na zewnątrz, wystarczy wrzucić kilka kostek lodu. Mamy zdecydowanie schłodzony płyn, który będzie wychładzał nasz organizm, a jednocześnie dodawał nam tego, co nam jest potrzebne. Można tam wziąć, jeśli ktoś potrzebuje, to może sobie na przykład łyżeczkę miodu na przykład do tego dołożyć i też wtedy będzie jakiś naturalny cukier, który podniesie mu sprawność i mózg jedzie na cukrze, więc może mu to być po prostu również potrzebne do tego, żeby czuć się takim właśnie, to mieć więcej siły, a nie na

0: na energetykach, które, no, powiem szczerze po sobie, raz wypiłem i pół dnia nie mogłem dojść do siebie. Jakieś drżenie, jakieś kołatania serca, jakaś właśnie nerwowość, taki niepokój, no to tym jest spowodowany. Potem nie dziwmy się, że jeden z drugim na drodze właśnie tak się zachowuje, no, że nie może sobie, nie może poczekać, żeby ktoś, kto jedzie 140 lewym pasem, mógł spokojnie wyprzedzić, tylko on musi jechać 160 i świecić światłami. No to być może, że właśnie jest to energetyka. Jeśli nie mamy, to naprawdę nie ma się co bać wrzucić trochę soli do tego. I tam już mamy to, co nam jest potrzebne, te podstawowe rzeczy. Tak, szczypta soli kuchennej. No przecież to, co my dajemy pacjentom w postaci płynów, to jest 0,9% NaCl. To jest woda z solą. Wszyscy mówią, że proszą o to, żeby mu podłączyć kroplówkę, bo tam się komuś życie daje. No tak, daje się, bo się mu daje wodę z solą, no to, co jest mu w tym momencie potrzebne. A tam nie ma nic innego. To jest prosty roztwór.
1: Prosty roztwór i ten roztwór nie musi być roztworem soli. To mogą być elektrolity, które możemy kupić w aptece czy w sklepie spożywczym. Nie nadużywajmy tego, ale czasem warto je uzupełnić. No i w ogóle, jeżeli wyruszamy w podróż, czy to pieszo, rowerem, samochodem, czy czymkolwiek, pamiętajmy, żeby zabrać ze sobą butelkę wody, bo nie musi być upał aż tak wielki jak wczoraj. Wystarczy taki jak dziś, a płyny i tak trzeba uzupełniać. I to trzeba dużo pić tej wody, najlepiej właśnie czystej, nie kolorowych napojów, nie energetyków, tylko tego, czego nam brakuje najbardziej. Wody. Czystej wody.

0: 10 minut do 16. PRK, Polskie Radio Kierowców, Patryk Bydliński i jedziemy dalej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jedziemy na początek na drogę 28, na której pojawiły się problemy między Sanokiem a Przemyślem. Na 311 km jest całkowita blokada, a to efekt zderzenia osobówki i motocykla. Poszkodowana jest jedna osoba. Drogowe kłopoty tymczasem zakończyły się na ekspresowej Trójce, w miejscu, gdzie dojeżdżamy od południa do Szczecina. Między węzłami Gryfino i Klucz wcześniej zderzyły się 4 samochody osobowe, w wyniku czego jedna osoba ma obrażenia. Za nami już kłopoty między Giżyckiem a Orzyszem i zupełnie płynnie przejedziemy trasą 63 przez okolice miejscowości Miłki. Uwaga na korki na Zakopiance, między innymi na dojeździe do Krakowa między Mogilanami a Libertowem, ale także tłoczno jest w okolicach Szaflar między Nowym Targiem a Bańską Niżną. To zwłaszcza w kierunku Zakopanego. Na północy kraju drogi wojewódzkie dają nam się we znaki, a właściwie korki na nich, zwłaszcza 216, którą od Chałup jedziemy do Władysławowa. Na dojeździe do samego już Władysławowa mamy korek, ale także tłoczno jest między Puckiem a Gnieżdżewem w obydwu kierunkach. Dojazd do Redy od północy na drodze o tym samym numerze też nie należy do płynnych. Tłoczno na 20 w Egiertowie między Kościerzyną a Żukowem w kierunku Żukowa. Tłok też na A1 w kierunku północnym w okolicach Grudziądza między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i nieco dalej na północ między Kopytkowem a Pelplinem. Uwaga także na A2, bo problemy cały czas są możliwe na tej trasie, którą z Warszawy kierujemy się do Łodzi. Między węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ mamy zwężenie po wypadku i stąd problemy. Tłok też na A2 w okolicach Trzciela na trasie w kierunku Świecka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest 16. PRK, Polskie Radio Kierowców. Kierunkowskaz Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplej w Zamościu, 26 stopni, pokazują termometry. Najchłodniej w Elblągu, tutaj 20 stopni. Ale uwaga, uwaga, bo upały wracają. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót upałów. Synoptyk Instytutu Przemysław Makarewicz powiedział Polskiemu Radiu, że jutro temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
2: Od jutra w Polsce ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
0: Upały mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia. W weekend Instytut Meteorologii prognozuje ochłodzenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej razem, proszę pamiętać nasz numer telefonu 22 513 11 11. Oczywiście proszę pamiętać też o naszej aplikacji, która cały czas jest czynna.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Patryk Bydliński w studiu. Lubisz namioty? Wyjazdy pod namiot?
1: Oj, dawno już nie miałem okazji pod namiot pojechać, ale pojechałbym.
0: Ale taki na przykład dachowy w samochodzie, co o tym sądzisz?
1: Dachowy namiot, czyli taki jak w tych ogórkach otwierany od góry?
0: Tak.
1: Nie próbowałem, nie wiem, czy to jest do końca wygodne. Tak się trochę obawiam, czy tam bym się wyspał.
0: Wiesz, jak w nocy masz potrzebę pójścia w ustronne miejsce, to musisz pamiętać, że jesteś na dachu.
1: Ale no pewnie, gdyby sobie tam pościelić, gdyby było wygodnie, gdyby było na czym spać i nie byłoby twardo, to chyba całkiem okej.
0: Ja słyszałem, że to tak w Afryce się robi ze względu na to, żeby zwierzęta nie podchodziły, tak? No bo tam jakaś hiena czy inny łobuz nie wyskoczy na dach takiego samochodu.
1: Najwyżej podrapie po samochodzie.
0: Tak, ale to już pal 6, to się odmaluje. Gorzej jak podrapie po człowieku. No dobrze, 10 minut do tego... 10 minut po godzinie 16. Co ja tu chciałem
1: tak,
0: powiedzieć, że 10 minut...
1: Tak, płynie.
0: Tak. Dobrze, tak czy owak, jedziemy dalej.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Jedziemy, ale powoli, na przykład na A1 w kierunku Trójmiasta, między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i między Kopytkowem a Pelplinem w miejscach pracy drogowców. W drugą stronę, czyli w stronę Łodzi, między Lubiczem a Nową Wsią też trzeba będzie zwolnić. To niedaleko Torunia. Powolna jazda według nawigacji przez 2 km. Na dwójce prowadzącej z Warszawy do Poznania też proszę uważać, bo między węzłami Łowicz i Łódź Północ doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Mamy zajęty jeden pas w kierunku Poznania na 383 kilometrze. Korek o długości ponad 3 km napotkamy za węzłem Trzciel na A2 kierując się do Świecka. Przypominamy, że już za nami problemy na S3 między Gryfinem a Kluczem i na S6 między Mopem Darżewo a węzłem Leśnice. Płynnie powinno być też między Giżyckiem a Orzyszem. Ale o płynnej jeździe trudno mówić na Zakopiance. Dojazd do Krakowa przez Mogilany, Gaj i Libertów. To jest to miejsce, gdzie wyraźnie trzeba zwolnić. Zwalniamy też kierując się do Zakopanego, ale w nieco innym miejscu, na południowym odcinku Zakopianki między Nowym Targiem a Szaflarami. W województwie małopolskim nie do końca płynnie też jedzie się przez Mszanę Dolną od strony Limanowej w kierunku Rabki i Zdroju. W Śląskiem spowolnienie co najwyżej na wjeździe na płatną A4 w kierunku Krakowa, a tak poza tym całkiem dobra drogowa sytuacja. Na północy kraju, na dojeździe do Władysławowa od strony chałup, cały czas bardzo powolna jazda. To jest droga wojewódzka 216. Między Gnieżdżewem a Puckiem hamujemy w obie strony, no i dojeżdżając do Redy od północy też zwolnimy, choć tutaj sytuacja już się poprawia. Krajowa 20 to też trasa, na której trzeba zwolnić. Uwaga na wysokości Egiertowa między Kościerzyną a Żukowem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasze aplikacje cały czas czeka, mogą Państwo do nas pisać i mówić, to ciekawe, co tam na drogach się dzieje, bo miejscami deszcz, miejscami ciepło, ale też przede wszystkim duży ruch, bo weekend się kończy, więc to będzie być może powodowało jakieś większe zatory. Proszę pamiętać o aplikacji.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że należy dbać o zdrowie, uzupełniać płyny, pić dużo wody, czystej najlepiej. Czasem może jakiś elektrolit do tego wsypać. No i uważać na to, że upał może naprawdę zrobić nam krzywdę. Upał może też popsuć nam samochód, a przynajmniej lakier, czy uszczelki albo opony, bo promieniowanie UV jest naprawdę szkodliwe. Jak dbać o auto? Jak go przygotować na tą falę upałów, które, jak już słyszeliśmy, synoptycy zapowiadali, że znowu wrócą. No więc jak to wszystko zrobić? O tym Łukasz Kiełbasa, specjalista detailingu.
1: Każdy sposób, jaki tylko i wyłącznie podejmiemy, a jest ich rzeczywiście parę, czyli przede wszystkim możemy zacząć od najprostszych i najłatwiejszych, czyli wosków.

0: tylko przechodząc przez ceramiki i folie, które już w dniach tak naprawdę na dzień dzisiejszy chronią również przed UV, one same mają już w sobie składniki, które pozwalają na to, żeby nie żółkły, więc tak naprawdę możliwości naprawdę mamy w bród. Włoski również mają folia, powłoki ceramiczne, wszelkiego rodzaju mają już zabezpieczenie, one zabezpieczają nas przed tym, by UV nie degradowało naszego lakieru. To jest kwestia temperatur i tego, co jest w tych rejonach. Pamiętajmy, że te rejony są też bardziej piaszczyste, więc te lakiery są też bombardowane dużo większą ilością pyłów i piasków. Natomiast jak najbardziej temperatura także oddziaływuje na te lakiery. Zresztą najlepiej to przy tych cieplejszych rejonach, przy tych czerwonych samochodach Cabrio widać najlepiej, że ta czerwień już nie jest tą czerwienią taką krwistą, lecz taką delikatną, malinką.
1: No i jak się okazuje, podobno czerwony pigment w lakierach jest mniej odporny na słońce, tak twierdzą niektórzy eksperci. Będziemy to kiedyś jeszcze pewnie zgłębiać, bo to bardzo ciekawe zagadnienie. Jeśli Państwo pojadą do krajów ciepłych, tak zwanych ciepłych krajów, albo na południe Europy, to czasami widać samochody, które mają jakby ubytki w lakierze takie wypalone słońcem. I to jest ta wierzchnia warstwa, którą wypala słońce i trzeba auto przed tym chronić właśnie poprzez nakładanie tłustych wosków, gęstych, które to promieniowanie mają filtry UV, które są w stanie to zatrzymać. Inaczej to rzeczywiście ten lakier może dość szybko nam się zdegradować. No i pamiętajmy, że plastiki na podszybiu też cierpią od słońca, więc może warto je na przykład gdzieś czymś przysłonić, na przykład kartonem. To też taka metoda z południa Europy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. W Tarnowie wczoraj było 36 stopni, a dzisiaj komfortowe 26. Właśnie spacerujemy po lesie w poszukiwaniu grzybków, ale na razie marne efekty, same trujące. Nie zbierajcie tego. Pozdrawiamy Ania, Adam i Łukasz. Zostawcie te grzybki, słuchajcie radia, usiądźcie, odpocznijcie, a co tam się męczyć. Swoją drogą to ciekawe, czy grzyby już rzeczywiście się pojawiły, czy to na razie tylko bardziej marzenia. Ja jeszcze nic nie znalazłem, ale ja z grzybami to raczej mam słabo. Patryk, ty...
1: Ja się obawiam, że jakbym znalazł, to mógłby być ostatni mój grzyb, więc nie próbuję.
0: No nie, no znaleźć można, tylko nie trzeba go jeść od razu.
1: No, ostatni zjedzony bym był.
0: Okej, okay, podobno wszystkie grzyby są jadalne, tylko niektóre jeden raz. No i właśnie z takimi grzybami tak bywa. Ja się nie znam na grzybach, ja w ogóle jakoś nie imają się mnie grzyby, więc ile razy byłem gdzieś tam z kimś, kto zbierał grzyby, to ktoś wracał z grzybami, a
1: chociaż
0: ja wracam.
1: Domyślam się, że w dzisiejszych czasach być może jest jakaś aplikacja, która grzyby identyfikuje.
0: Jest, ja mam w telefonie. Nie wiem po co, bo nie zbieram, ale mam.
1: No widzisz, czyli pokazujesz takiego grzyba aplikacji, ona ci podpowie. No nie wiem, czy tak na 100%, ale na 99%.
0: Tak, wiesz, masz coś jak aparat fotograficzny, najeżdżasz tym na grzyb, na grzyba, tak, tam jest taki kształt grzybka i ona ci rozpoznaje, podaje, że tam nie jest to 100%, ale muchomora seromotnikowego rozpozna, bo tego znalazłem.
1: Czyli sztuczna inteligencja już także do świata grzybów nam zawitała.
0: Tak, tylko że to my ponosimy ryzyko, jeśli ona się pomyli. Ale to już zupełnie inna historia. Teraz zaglądamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zaglądamy między innymi na Zakopiankę, na której wzmożony ruch widać w okolicach Szaflar w kierunku Zakopanego, a w kierunku Krakowa zwolnicie na pewno między Mogilanami a Libertowem, czyli już w okolicach samej stolicy Małopolski. Na północy kraju zwalniamy jadąc z 20 z Kościerzyny do Żukowa, a korek zwłaszcza przed Egiertowem. Korkuje się również wojewódzka trasa 216 chałupy Władysławowo, wjazd do Władysławowa, ale także trasa w okolicach Pucka. Tutaj zwalniamy zwłaszcza w kierunku południowym, czyli ci, którzy od Władysławowa jadą w kierunku Rumi czy też Trójmiasta, to właśnie oni muszą przygotować się na przestoje. W Redzie wojewódzka trasa 216 też się korkuje i tutaj w obydwu kierunkach właściwie te korki i spowolnienia mamy. Na A1 w kierunku Trójmiasta zwolnimy między Nowymi Marzami a węzłem Warlubie i między Kopytkowym a Pelplinem. Korki są, bo i prace drogowe właśnie na tych odcinkach trasy możemy napotkać. Korek w kierunku Łodzi też bardzo możliwy, to między Lubiczem a Nową Wsią pod Toruniem. Na autostradzie A2 problemy między węzłami Łowicz i Łódź Północ, czyli na trasie z Warszawy w kierunku Poznania. Na 383 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. To na szczęście tylko kolizja, a nie wypadek, więc bez poszkodowanych, no ale są utrudnienia, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Droga Krajowa 28 zablokowana między Sanokiem a Przemyślem. Powód to zderzenie osobówki z motocyklem na 311 kilometrem. To okolice miejscowości Leszczawa Dolna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 21 minut do godziny 17. Jednego honorowego znaleźliśmy, pisze Ania. No i chodzi oczywiście o honorowego grzyba. Państwo grzyby zbierają, czyli jednak są. Pani Aniu, a jaki to grzyb był? Może pani podpowie, bo nie wiem, co tu już teraz się w lasach pojawia, ale wydaje się, że w sierpniu to tych grzybów powinno trochę być. A my teraz o lecie, ale też i o jego ciemnym obliczu, a dokładnie o burzy. Burza z gradem to coś, czego nikt chyba nie lubi. Zwłaszcza nie lubią ci, którzy parkują

0: gołym niebem, no bo grad może uszkodzić nam samochód. Są różne metody domowe na to, jak się uchronić, jak uchronić auto, pokrowce, koc na dachu. No właśnie, czy koc na dachu samochodu, przytrzaśnięty drzwiami, żeby wiatrko nie zabrał, to dobry pomysł, czy nie? O to zapytaliśmy Łukasza Kiełbasę, specjalistę w autodetailingu.
1: Tak naprawdę zdrowym, rozsądkowym podejściem byłoby przede wszystkim możliwość schowania tego samochodu gdziekolwiek, pod jakiekolwiek zadaszenie. Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze występuje taka możliwość. Są też dostępne koce, takie antygradowe, to są bardziej pokrowce niż koce i one są wyposażone w taką albo gąbkę, bądź zwiększający materiał, który pochłania częściowo tą energię. Tylko że pamiętajmy, że jeżeli mamy wychuchany samochód, na który będziemy zakładać tego typu pokrowiec i on nie będzie w 100% czysty, no to ten pokrowiec będzie nam pracował na tym brudnym samochodzie automatycznie też troszeczkę, szlifując ten lakier tym wszystkim, co będzie między tym pokrowcem a naszym samochodem. Pamiętajmy, że to za pierwszym założeniem czy drugim nie będzie widoczne, natomiast matowienie tego lakieru będzie postępowało, więc zostawienie na przykład takiego samochodu na parę dni pod takim przykryciem też nie będzie w 100% dobrym rozwiązaniem, w długookresowym oczywiście patrzeniu na czas. Tu rzeczywiście pod tym względem tak, tylko że nadal mamy ten efekt brudnego samochodu pod spodem. I tak naprawdę te pokrowce, które są sprzedawane, te takie, które opasają ten cały samochód aż po dół, są świetnym rozwiązaniem, jeżeli na przykład magazynujemy sobie samochód w garażu podziemnym i nie chcemy, żeby się bardziej kurzył na niego, tak? To jest rzeczywiście gdzieś jakimś rozwiązaniem na to. Natomiast większego sensu w takich pokrowcach osobiście nie widzę, jeśli mam być szczery.
0: No a jeśli chodzi o koce, które przytrzaskujemy drzwiami, to działają jak lejek, jak to powiedział Łukasz. Czyli mówiąc inaczej, woda, która spada na koc, przecieka przez drzwi właśnie przez ten koc. No i możemy zastać w samochodzie całkiem sporą kałużę. No najlepiej mieć parking, ale zadaszony, ale jeśli nie ma, no to szukamy różnych sposobów i wydaje mi się, że ten pokrowiec, jeśli auto jest czyste i pokrowiec jest czysty, to jest chyba najlepszy sposób. Pod grzybek i jeden kozaczek, czyli sytuacja się rozwija, bo był jeden grzyb, teraz mamy już dwa. Podgrzybki są super, kozaczki zresztą też. Kozaczka przyznaję, bo ja tak mówiłem, że nigdy grzybów nie znalazłem. Znalazłem kozaczki. Może z 5 w życiu trafiłem. Więc czekamy na kolejne relacje z grzybobrania. Pozdrawiamy panią Anię i wszystkich grzybiarzy, którzy dzisiaj poszukują poszukują grzybów po prostu w lasach. PRK, Polski Radio Kierowców, jedziemy dalej razem.

0: A ja ostatni raz na grzybach byłem w 89 albo w 90 roku i pamiętam, że wtedy najbardziej lubiłem znajdować purchawki i tęgoskóry. Co do purchawki to wiem, ale tęgoskór to nie mam pojęcia, co to jest. A z jadalnych kurki, napisał Direx. Patryk, wiesz, jaka jest taka ludowa nazwa na słowo purchawka? Na tego grzyba?
1: Nie wiem. Chyba tylko z purchawką się spotkałem i kojarzy mi się z tym grzybem, który się rozpada, jeżeli go się nadusi i tak się rozsypuje na wszystkie strony.
0: To ten grzyb, tylko że ludowa nazwa bździągwa. Od dury na bziągwa, jak mówił Kargul, i tu już teraz wiadomo, co miał na myśli. Miał na myśli purchawkę, to jest taka właśnie ludowa nazwa tego grzyba. Bardzo byłem zdziwiony, jak to przeczytałem, i to było nie dalej niż w zeszłym tygodniu. Więc sprawa jest świeża, ja wciąż jeszcze tym żyję, dlatego o tym państwu mówię. Ale teraz nie samą purchawką żyje człowiek, trzeba opowiedzieć o tym, co na drogach. Patryk Bedliński zaprasza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Nie znalazłem w Polsce miejscowości o nazwie Purchawka, więc nie sprawdzimy, czy tam może się korkować, ale przed Władysławowem od strony Chałup na drodze wojewódzkiej 216 cały czas trudno mówić o płynnej jeździe. W okolicach Pucka to samo, tyle że w obie strony tutaj zwalniamy, między Puckiem a Gnieżdżewem, no i zwalniamy przejeżdżając przez Redę, niezależnie od kierunku jazdy, czy od strony Pucka do Redy, od północy, czy też gdy przejeżdżamy przez Redę i kierujemy się na północ, czyli do Pucka, czy też dalej do Władysławowa. No a poza tym trzeba uważać na spowolnienia na A1 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i między Kopytkowem a Pelplinem. Tam mamy prace drogowe, mamy zwężenia, no i to daje nam się we znaki, jeżeli jedziemy zwłaszcza na północ, czyli między innymi do Trójmiasta. Ci kierowcy, którzy jadą na południe A1, raczej mają dosyć dobrą sytuację, choć wcześniej w okolicach Torunia korki nam towarzyszyły. To się wszystko poprawiło i na A2 też bez korków, raczej, bo jeszcze utrudnienia mogą występować na dojeździe od Warszawy w okolice Łodzi. Nie bez powodu. Między Łowiczem a węzłem Łódź Północ na 383 km doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Jeden pas w kierunku Poznania został zablokowany. Był korek, teraz korka nie ma, ale zwężenie jeszcze może nam się utrzymywać. Trzeba także uważać na utrudnienia na trasie krajowej 28 Sanok Przemyśl w okolicach Leszczawy Dolnej. Na 311 km droga jest zablokowana po tym, jak osobówka zderzyła się z motocyklem. Uwaga też na korki, które tworzą się na Zakopiance, choć jest ich nieco mniej niż w ostatnich kilku godzinach. Dojazd do Krakowa przez Gaj i przez Libertów 7 to jest takie korkujące się miejsce, ale także trasa między Nowym Targiem a Szaflarami w kierunku południowym, czyli w kierunku Zakopanego. Tu też nie będzie płynnie. Wjazd do Nowego Targu drogą 49 od strony Białki Tatrzańskiej też nam zwalnia. No i tutaj zaczynamy wjeżdżać w ten korek między zjazdem na drogę 969, czyli na trasę wojewódzką, a już samym Nowym Targiem. Między dwoma rondami korek nam się zaczyna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, to wszystko, co dziś przygotowaliśmy w kierunkowskazie, ale w studiu już Kuba Hanagi też coś przygotował dla Państwa na dzisiejszy wieczór.
1: Dzień dobry, tak, przygotowałem dzisiaj dwa tematy. Jeden z nich to taka znieczulica drogowa, kiedy widzimy, że coś się stało na drodze, a nie reagujemy.
0: Przejeżdżamy wzrok,
1: obok, albo wyciągamy telefon i kręcimy i tyle. Tak. To jest jeden temat, a drugi temat to będzie sztuczna inteligencja w kwestii mandatu drogowego.
0: O, słyszałem, wiem, o czym mówisz, dobrze. Ja już Państwu dziękuję. Miłego wieczoru życzę i do usłyszenia.

0: Minęła godzina 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Rozpoczynamy na luzie w dobrą stronę. Dzisiaj jest 2 sierpnia, niedziela. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A i pogoda nie najgorsza, 26 do 19 i naprawdę nie mówię ani o wyniku meczu hokejowego, ani o wyniku choćby jednego seta reprezentacji siatkówki. By the way, wygraliśmy 3-2 ze Stanami Zjednoczonymi i znowu wygraliśmy Ligę Narodów. Wielkie gratulacje dla naszych siatkarzy, ale mówiłem o temperaturze, bo 26,5 stopnia w Zamościu i 19,6 stopnia na Helu. Hel jest najchłodniejszym miejscem w Polsce, a Zamość najcieplejszym. Zresztą ten południowy wschód zdecydowanie dzisiaj góruje, jeżeli chodzi o temperaturę, i górować będzie, bo jak zapowiadają synoptycy, to będzie bardzo ciepła noc, szczególnie właśnie na południowym wschodzie. A po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane. Okresami wzrośnie do dużego. W Karpatach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w Tatrach nawet do 25 litrów. Temperatura od 20 nad morzem, około 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Wiatr będzie północny, tylko w czasie burz będzie osiągał w porywach nawet 70 km na godzinę. A że te wystąpią na południu, to właśnie na południu może powiać mocniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę będziemy mówić o znieczulicy na drogach. Możecie się włączyć do tej rozmowy w naszej aplikacji, możecie napisać albo nagrać wiadomość. Już za chwilę moim gościem będzie Asia Gałka-Walczykiewicz, ratowniczka, motocyklistka, osoba, która bardzo często jest właśnie pierwsza na miejscu wypadku, i porozmawiamy z nią na temat tego, dlaczego tak jest, że czasami po prostu omijamy problemy.

0: Prawie 10 minut po godzinie 17. Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Jestem ciekaw, czy ten korek na A2 już się skończył w stronę Poznania, czy nadal 15 kilometrów tam było, jeżeli dobrze liczyłem. Jechałem akurat, widziałem masakra.
1: Mówisz o korku między Łowiczem a Łodzią?
0: Tak,
1: tutaj
0: jest. Między tymi dwoma węzłami, Łódź Północ i węzeł Łowicz.
1: Był tam korek rzeczywiście bardzo wyraźny. Teraz, jeżeli wierzyć samej nawigacji, to korka nie ma, ale informacji od służb też nie mamy, by te kłopoty się zakończyły. A zatem między Łowiczem a Łodzią cały czas zwężenie w kierunku Poznania występuje. Jeden pas zablokowany po kolizji dwóch osobówek. Zatem no niestety bardzo możliwe, że ten korek kierowcy napotkają.
0: To dopiero jedna informacja. Więcej już teraz. Patryk Bydliński. Wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Warto pamiętać, że ten korek i to zwężenie, które jest między Łowiczem a Łodzią na autostradzie A2, to nie jedyne problemy na tej właśnie szybkiej trasie, bo także zwalniamy za węzłem Trzciel, kierując się na zachód, czyli do Świecka. Kilka kilometrów zatoru także nas tam czeka. Wyraźnie spowolniony mamy też ruch na A1 w kierunku Trójmiasta. Zwalniamy między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i między Kopytkowem a Pelplinem. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że już w drugą stronę, czyli od strony Gdańska do Łodzi, korków nie powinniśmy napotkać. Te występowały niedaleko Torunia, przy bramkach w Nowej Wsi, ale to już całe szczęście przeszłość. Uwaga na korki, które zaczynają się pojawiać na S7, chociażby w okolicach Jędrzejowa, na trasie między Kielcami a Miechowem, to w kierunku właśnie Miechowa i Krakowa, ale też w okolicach Kielc w kierunku Radomia i Warszawy. Tutaj też musimy zwolnić się zaraz za Chęcinami. Na A4 pojawiły się problemy w Dolnośląskiem, między węzłami Bolesławiec i Krzyżowa. 58 km to jest właśnie miejsce, gdzie osobówka wypadła z jezdni. Jeden z pasów w kierunku Zgorzelca mamy zablokowany. Mamy także problemy między Sanokiem a Przemyślem. Tam zablokowana pozostaje trasa 28 na wysokości Leszczawy Dolnej. To 311 km. Pojazd osobowy zderzył się z motocyklem i stąd właśnie problemy. Zablokowaną trasę objedziemy m.in. kierując się na drogę wojewódzką 890 przez Roztokę i przez Arłamów. Korki cały czas na północy kraju, na drodze 216, między innymi na dojeździe do Władysławowa od strony Chałup na odcinku ponad 2 km, ale także w okolicach Pucka. To jest ta sama droga wojewódzka i tutaj korki w obie strony. Zwalniamy też na drodze 216 między Rekowem a Redą, a na północy, na południu kraju korki mamy między innymi na tej trasie, która łączy Zakopane z Krakowem, czyli oczywiście na Zakopiance, w okolicach Gaju i Libertowa pod Krakowem. I to właściwie jedyne miejsce z większymi problemami, bo w innych miejscach, chociażby w okolicach Szaflar, już się korki prawie całkowicie rozładowały. Niewielki korek możliwy też na dojeździe do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej, to jest droga 49 i korek występuje między dwoma rondami. Pierwsze to zjazd na drogę 969, a drugie to rondo, które łączy m.in. 49 z ulicą Jana Pawła i trasą do miejscowości Waxmund.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13 minut po 17. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Aplikacja czeka. Piszcie, nagrywajcie wiadomości.

0: Prawie 16 minut po godzinie 17. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Nasz pierwszy gość. Gość gościni, nie wiem jak sobie życzysz.
1: Jestem gościową twoją.
0: Gościuwa.
1: Mogę być gościuwą?
0: Niechże będzie gościuwa. Asia Gałka-Walczykiewicz, ratowniczka, motocyklistka. Osoba, która, no nie boję się tego powiedzieć, potrafi uratować życie.
1: Tak, tak. To potwierdzę wszystkie słowa, które powiedziałeś.
0: Zaprosiłem cię po tym, co zobaczyłem we wtorkowym materiale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z autostrady A1 materiał, w którym bus z 7 osobami na pokładzie zjechał na bok, dachował, wpadł do przydrożnego, przyautostradowego przepustu, rowu, nie wiem jak to nazwać. Leżąc na dachu, przejechało koło tego auta 67 samochodów, tylko 3 się zatrzymały. Czyli tylko 3 kierowców podjęło decyzję o tym, że przerywają swoją podróż, zjeżdżają na pas awaryjny i prawdopodobnie idą komuś uratować życie albo zdrowie. Albo zdrowie i życie, bo to różnie bywa w takich sytuacjach.
1: Po prostu zareagować.
0: O właśnie.
1: I zareagować.
0: My reagujemy, tylko chyba nie tak, jak powinniśmy.
1: Powiem ci tak, że tak jak z mojego doświadczenia, najczęstszą reakcją jest nagrywanie. I to jest po prostu masakra, bo ten czas, który tracimy na wyjęcie telefonu i włączenie nagrywania, moglibyśmy już w tym czasie wezwać służby. To jest dokładnie ten sam czas. Kliknąć numer alarmowy, czy kliknąć nagrywanie. A nagrywając, niestety nagrywanie totalnie nigdy nie łączy się z pomaganiem.
0: No tak, bo masz zajętą rękę, no zajętą proste, głowę
1: tak,
0: i o, tu się krew leje.
1: Pomijając fakt stwarzania zagrożenia w ruchu drogowym, no bo zazwyczaj tacy kierowcy zwalniają, blokują ruch, no robią wszystko to, czego nie powinni robić. Ja prowadząc szkolenia z pierwszej pomocy bardzo często słyszę, no tak, ale co ja mogę zrobić, jak ja mogę uratować, jak ja się nie znam, jeszcze komuś krzywdę zrobię.
0: Do tego jeszcze, Asia, wrócimy, no, bo o szkoleniach, o tym, jak wyglądają w ogóle dzisiaj szkolenia, w większości przypadków, ten temat zostawimy sobie na drugie wejście. Ale teraz porozmawiamy o tym, że ogromnym problemem jest to, że my, jadąc samochodem, nie potrafimy podjąć właściwej decyzji. Tu i teraz, bo tą decyzję trzeba podjąć w ułamku sekundy.
1: Tak, ale wiesz co, właśnie to zaczyna się od tego przeszkolenia, od tej gotowości do działania. To jakby tu się zaczyna, to jest geneza.
0: Czyli myślisz, że my nie potrafiąc, albo potrafiąc na papierze, w myślach, w głowie uratować czyjeś życie, a jak przychodzi coś do czego, to nie umiemy? Boimy
1: tak,
0: się tego?
1: Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. I
0: stąd wynika to, że wyciągamy telefon i nagrywamy zamiast ratować?
1: Wiesz co, to nie jestem w stanie zrozumieć, z czego wynika to nagrywanie, bo ja tego nie robię, ja działam, tak? Nie siedzę w głowie osób, które właśnie nagrywają zamiast pomagać i nie jestem w stanie tego zrozumieć, bo udzielenie pomocy zaczyna się od wezwania służb i to jest już podstawowe udzielenie pomocy. Pamiętajmy, że nieudzielenie pomocy skutkuje karą do 3 lat pozbawienia wolności. Tak jest skonstruowane nasze prawo, ale już zadzwonienie już jest udzieleniem pomocy, więc naprawdę nie trzeba wiele umieć czy robić, żeby tę pomoc tej pomocy udzielić. Tak jak mówisz, bo samochód pali się, krew i tak dalej. Okej, ludzie źle reagują na krew, na widok krwi. Oczywiście, tak, rozumiem to. Do płonącego samochodu nie podchodzimy, bo może eksplodować, bo jest to...
0: Po pierwsze, zasada ratownictwa. Po pierwsze, ratujemy siebie, własne bezpieczeństwo, bo być może nie będzie miał kto później ratować, albo powiadomić służb. Więc zabezpieczamy siebie, a potem zabezpieczamy innych.
1: Tak, dokładnie. Dobry ratownik to żywy ratownik, więc pierwsze, co robimy, to dbamy o swoje bezpieczeństwo, żeby nas inny pojazd nie potrącił, żeby nie stworzyć wtórnego zagrożenia. Nasz pojazd stawiamy w bezpiecznej też odległości, wzywamy służby, ale też jeżeli samochód płonie, to nie podchodzimy, tylko...
0: Może inaczej, bo pożar, a pożar to są dwa różne pożary czasami, tak?
1: Tak, jeżeli... powiem ci szczerze, byłam osobą działającą

0: są w sytuacji samochodu, który jechał z naprzeciwka, płonąc. Od spodu po prostu był płomień. Zawróciłam, zatrzymałam się, wyjęłam gaśnicę i teraz, gdyby oprócz mojej gaśnicy kilogramowej, która nie zrobi nic, naprawdę, pojedyncza gaśnica nie zrobi nic, ale gdyby ci wszyscy kierowcy, którzy jeszcze się zatrzymali, około 20 wyjęło swoje gaśnice, ten samochód byłby ugaszony i straty byłyby znikome. Niestety tylko moja gaśnica była w użyciu. Do tego kierowcy jadący z drugiej strony nic sobie nie robili z tego, że samochód płonie, i przejeżdżali obok tego samochodu, stwarzając dodatkowe zagrożenie.
1: Więc zwalniając pewnie i apaczując.
0: Apacze są tak, najgorsi. A też pamiętajmy, że osoby jadące takim samochodem też są w szoku, nie wiedzą, co się dzieje. Ja wtedy dość głośno i intensywnie, tak bardzo delikatnie teraz mówię, zareagowałam, żeby natychmiast odsunęli się od samochodu, bo oni chcieli wyciągać rzeczy z samochodu. Każdy chce ratować swoje mienie.
1: To jest oczywiste.
0: Natomiast nasze bezpieczeństwo jest podstawą i ta gotowość do działania. Drodzy Państwo, jeżeli wyciągacie, widząc zdarzenie, telefon, to tylko po to, żeby wezwać służby. Nigdy po to, żeby rejestrować.
1: Trzeba kalkulować na zimno taką sytuację, chociaż atmosfera jest gorąca, bo
0: jest taki
1: adrenalina.
0: Fajny ratowniczy algorytm ZUPA. Zatrzymaj się, uspokój, pomyśl, adekwatnie działaj. Ja bardzo lubię ten algorytm, bo on bardzo pomaga w działaniu i nawet osoby zajmujące się ratowaniem zawodowo muszą ten algorytm zastosować, żeby uratować życie, a nie stworzyć dodatkowe zagrożenie.
1: Ja wrócę do zimnej kalkulacji, dlatego że człowiek jest tak skonstruowany, że w sytuacji stresowej reaguje zupełnie inaczej niż tu i teraz.
0: Reaguje dwojako. Reaguje albo zamrożeniem, czyli nic nie wiem w ogóle, nie potrafię nic zrobić, mam pustkę w głowie, ile bym się nie uczyła, nie uczył, nie wiem co zrobić. Albo włącza się zadaniowość. No jest jeszcze trzeci typ, włącza się nieśmiertelność, no i właśnie. To jest najgorszy typ.
1: I o tym chciałem powiedzieć, bo widziałem takie akcje ratownicze, ratunkowe, w których przeważała brawura. Brawura ratującego, nie przemyślana, przemyślane zasadne działanie, tylko brawura.
0: To jest bardzo źle, bo za chwilę przyjadą służby ratować dodatkową osobę. Bo brawura nie prowadzi do niczego dobrego.
1: Jak to wypośrodkować, Asia, zatem? Przyjeżdżamy na miejsce, widzimy, że coś się wydarzyło. Jak wypośrodkować taką sytuację? Jak byś zareagowała w tej konkretnej sytuacji, którą my i nasi słuchacze na pewno też widzieli? Bo chyba każdy widział tę sytuację z A1 z wtorku bodajże. Jest film na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, można podejrzeć. Wywraca się bus na dach. Bardzo szybko to wszystko miało miejsce. Ogromne ilości ziemi na prawym pasie autostrady i wszyscy omijają.
0: No to jeszcze mówię,
1: jak się powinniśmy zachować?
0: Taki schemat działania w tej sytuacji. Po pierwsze, zatrzymujemy nasz pojazd w bezpiecznej odległości, tak żeby właśnie nie stworzyć wtórnego zagrożenia. Zbliżamy się do pojazdu, już widzimy, że tu będzie potrzebna pomoc, tak? Tu nie ma żadnych wątpliwości, bo...
1: Jakieś oznakowanie miejsca, coś?
0: Tak naprawdę najpierw sprawdzamy, czy nie ma wycieku z samochodu, czy nie ma pożaru. To jest pierwsze, co robimy. I sprawdzamy ilość poszkodowanych. Wiadomo, osoby mówiące są mniej poszkodowane, bo są w komunikacji, tak? Nie są w zagrożeniu bezpośrednim życia na pierwszy kontakt, ale sprawdzamy ilość poszkodowanych i tak naprawdę równocześnie powinniśmy już wzywać pomoc. Pamiętajmy, będąc w zdarzeniu drogowym, zawsze dzwonimy na 112. Jeżeli jest zdarzenie czysto medyczne, tylko dzwonimy na 9, ale tutaj na pewno była potrzebna i służba medyczna, i policja, i straż pożarna, więc dzwonimy na 112. I drodzy Państwo, bardzo ważna informacja. Nie bawcie się, dzień dobry, nazywam się tak i tak. Najpierw podajecie lokalizację, gdzie się znajdujecie. To jest najważniejsza informacja w wzywaniu pomocy.
1: Czyli, bo być może wtedy już można te służby wysłać.
0: Tak się właśnie dzieje. Tak się właśnie dzieje. Czyli mówimy, znajduje się na autostradzie A1 ten i ten słupek. Pamiętajmy, słupki oznaczają nam kilometr trasy. Tak? W Warszawie jak jesteśmy, latarnie mają swoje numery. Możemy podać, w której latarni jesteśmy. Dajemy informację, gdzie jesteśmy. Zdarzenie drogowe opisujemy, jeżeli tutaj mówimy o tej sytuacji. Bus dachował, już wiem, że 7 poszkodowanych. Dlaczego mówimy ilu poszkodowanych? Jedna karetka...
1: Nie da rady.
0: Nie, jedna karetka do jednego poszkodowanego, tak? I równocześnie tak naprawdę robimy tak, że sprawdzamy, bo będzie operator z nami rozmawiał, dyspozytor, i będzie się dowiadywał, do ilu osób jest potrzebna tak naprawdę pomoc medyczna i co jest potrzebne, co się będzie działo, ale już w tym czasie wyślę służby. Pamiętajmy, że strażacy, że policjanci również są przeszkoleni medycznie i tej pierwszej pomocy już kwalifikowanej udzielą.
1: Do tego, do tematu

0: 29,5 minuty do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Patryk Bedniński w studiu, a to oznacza, że wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I tym razem na początek wyjeżdżamy na A4. Aktualizując informacje z Dolnego Śląska. Zakończyły się problemy, które wcześniej występowały między Bolesławcem a węzłem Krzyżowa. Po tym, jak osobówka wypadła z jezdni. 58 km to już miejsce ze wszystkimi przejezdnymi pasami. Uwaga natomiast na A2, bo jeszcze możliwe są problemy między Łowiczem a Łodzią. Czyli patrząc szerzej na trasie, która prowadzi z Warszawy w kierunku Poznania. 383 km to jest miejsce kolizji dwóch osobówek. Mamy zajęty jeden pas na trasie do Poznania właśnie. Mamy też korek o długości kilku kilometrów na A2 za węzłem Trzciel w kierunku Świecka. No i niestety tragiczne wieści z trasy 28 między Sanokiem a Przemyślem. W wypadku, do którego doszło w Leszczawie Dolnej, zginęła jedna osoba, a kolejna jest ranna. Przypomnijmy, że samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Droga pozostaje zablokowana, więc nie ma przejazdu między Sanokiem a Przemyślem, a objazd jest możliwy m.in. przez Arłamów i Roztokę. Możemy jechać chociażby drogą wojewódzką 890. Na S10 pojawiły się kłopoty między węzłem Stargard Południe i Stargard Wschód. Po kolizji dwóch osobówek mamy zajęty jeden pas w kierunku Piły. Na S6 tymczasem problemy wystąpiły między Redzikowem a Mopem Paprzyce na 18 km. To w Pomorskiem. Samochód osobowy uderzył w bariery i mamy zajęty jeden pas w kierunku Lęborka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 32 minuty po 17 albo 28 do 18, jak Państwo wolą. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, liczymy na Państwa opinie w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości. Co z tymi szkoleniami z pierwszej pomocy? To pierwsze pytanie. A drugie, jak myślicie, czy one są konkretne, porządne, czy coś pada w nich zmienić?

0: 24 minuty do godziny 18. Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Dzisiaj 2 sierpnia, niedziela. Na luzie w dobrą stronę. I Asia Gałka-Walczykiewicz w naszym studiu. Rozmawiamy o ratownictwie, o apaczeniu, o problemach związanych z naszym zachowaniem na miejscu wypadku. Jedną wiadomość przysłał nam nasz słuchacz, ale niestety nie jesteśmy w stanie jej wyemitować z powodu tego, że jest kiepskiej jakości, jest pozrywana. Ale ja może powiem, co słuchacz nam powiedział.
1: Pewnie.
0: Że jak na 3 samochody na 67, to spoko, że się zatrzymało. Że 67 na autostradzie na pewno by się nie zmieściło w tamtym miejscu. Trochę zbyt tutaj dosłownie potraktował nasze słowa, mam wrażenie.
1: Dokładnie.
0: Ale zwrócił uwagę na jedną rzecz, że dzisiaj kładzie się nacisk w szkoleniach, głównie na RKO, a nie na to, jak powinniśmy się przygotować do całego procesu ratowania ludzkiego życia.
1: Tak, i to dotyczy tak naprawdę i ratowania osób w zwykłym kontakcie, takim bezpośrednim, w biurze, w szkole, na ulicy i w zdarzeniach drogowych. Ogólnie mało jest treści dotyczących reagowania w zdarzeniach drogowych.
0: Takiej psychologii, moim zdaniem.
1: Psychologii też, ale tego no, ratownictwa drogowego, tak? Nawet te mity pod tytułem, że bezwzględnie nie ściągamy kasku motocykliście z wypadku. No to tak nie jest, bo są sytuacje, w których ściągamy kask. No i to trzeba też o tym mówić. Też trzeba wiedzieć, jak ten kask zdjąć. Tego można się nauczyć i to naprawdę ratuje życie, jeżeli jest taka konieczność. No bo RKO nie przeprowadzimy człowiekowi w kasku. No i ciągły mit pod tytułem, a jak ja kogoś uszkodzę? No jest mimo wszystko nadal życie ponad zdrowie i jeżeli osoba będzie z jakimś uszczerbkiem na zdrowiu, ale będzie żywa, no to nadal będzie żywa. No tak, ale ona mnie później pozwie. Zdarzają się takie sytuacje, oczywiście, że tak, ale nadal przypomnę, że nasze prawo jest też tak skonstruowane, że jesteśmy zobowiązani udzielać pomocy.
0: Tylko żeby udzielić dobrze pomocy, trzeba wiedzieć jak i ja absolutnie podzielam drugą część wypowiedzi naszego słuchacza. Nie do końca zgadzam się z pierwszą a propos tych 3 na 67 i że 60... Mierzmy siły na zamiary i reagujmy adekwatnie do sytuacji. Jeżeli widzimy, że przewrócił się bus osobowy, sprawdźmy, czy jechała tam jedna osoba, czy jechało 7, czy jechało 9.
1: Tak.
0: Bo w takim busie
1: przecież
0: może
1: możemy się zatrzymać,
0: osób.
1: Sprawdzić i pojechać dalej.
0: Dokładnie tak.
1: Zdarza się, że dojeżdża się do zdarzenia, zatrzymasz się, żeby udzielić pomocy i dostajesz informację, wszystko zaopiekowane. Okej, jadę dalej. No ale się zatrzymałeś, zatrzymałaś. I przede wszystkim mieć ten spokój, że zrobiłeś to, co mogłeś zrobić w tym momencie. Nie zainteresowanie się, nie zatrzymanie się, no nie jest dobrym zachowaniem. Oczywiście, jeżeli już te 3 samochody stały, to domniemanie było takie, że
0: ktoś zadzwonił po służby.
1: Że już ktoś zadzwonił po służby, że jest
0: ale
1: to...
0: Ale jeżeli trzeba, przepraszam, wejdę ci w słowo, ale jeżeli by trzeba ratować 4., 5., 6., 7. osobę, to nie miałby już kto.
1: Ale wiesz co, Kuba, też nie wiemy, ile osób jechało tymi samochodami 3 i ilu miało gotowość do udzielenia pomocy. Więc to wszystko jest nadal, to zależy i warto by jednak zatrzymać w bezpiecznej odległości samochód i sprawdzić, czy ta pomoc nie jest potrzebna. Po prostu reagujmy, drodzy państwo, i nawet sprawdzajmy. Pamiętasz zdarzenie z Uniwersytetu Medycznego, gdzie tak. studenci, albo ja myślałem, że ktoś zadzwonił. Spychologia, notoryczna spychologia, bo ktoś zadzwonił. Naprawdę nic się nie stanie, jeżeli widzę

0: widząc, no nazwijmy to kolokwialnie, grube zdarzenie, jak widzimy, i dyspozytor otrzyma 3 zgłoszenia, lepiej dostać 3 zgłoszenia czy 5, aniżeli żadne. Po prostu. Więc no, ta gotowość, ja będę cały czas powtarzała, ta gotowość do reagowania i, no i ta nasza ratownicza zupa, tak, żeby adekwatnie do sytuacji działać.
1: No właśnie, zupa nie tylko na obiad. Powtórz jeszcze, o co chodzi z tą zupą.
0: Zupa, czyli Z, zatrzymaj się, U, uspokój, te dwa wdechy spokojne, żeby adrenalina wali każdemu.
1: No tak.
0: Nie da się
1: jej
0: wyłączyć.
1: Tak jesteśmy skonstruowani.
0: Więc zatrzymaj się, uspokój, pomyśl, to P, pomyśl i adekwatnie działaj, czyli nie brawura, nie biegnięcie w ogień, nie nieśmiertelność, tylko adekwatne działanie, bo czasem tym zareagowaniem prawidłowym będzie tylko wezwanie pomocy, wezwanie służb, a innym razem będzie na przykład zaopiekowanie się świadkiem zdarzenia. Też miałam
1: który
0: sytuację
1: panikuje,
0: kiedyś.
1: Który wyszedł z samochodu o własnych siłach, biega wokół auta.
0: Dokładnie.
1: I może wpaść pod przejeżdżające auto.
0: Dokładnie tak. Nie zawsze pomaganie wiąże się z brudzeniem krwią. Naprawdę.
1: Tak, powiedzmy to wprost.
0: Powiedzmy to wprost, że pomaganie nie wiąże się zawsze z brudzeniem rąk. I to uspokojenie się też często jest pomocne. Ja kiedyś byłam przy zdarzeniu. Chłopak chciał popełnić próbę samobójczą i skoczył na trasę S8 i wylądował przed samochodem kobiety. Kiedy ja się zatrzymałam, jechałam motocyklem, kiedy ja się zatrzymałam, osoba już była ratowana, tak? Ten człowiek ze zdarzenia. I ja zaopiekowałam się kobietą, przed której maską ten człowiek spadł. Okazało się, że ta pomoc była totalnie zaniedbana przez inne osoby. A była potrzebna. Dokładnie, więc naprawdę, drodzy państwo, nigdy nie wiecie, w jaki sposób możecie pomóc. Natomiast zawsze miejcie gotowość do pomagania.
1: Trzeba się upewnić, że jednak ta pomoc może być potrzebna. Pomoc wieloraka.
0: Wieloraka, dokładnie, bo pomaganie naprawdę jest wielowymiarowe. Dokładnie tak.
1: To jeszcze na koniec apaczowanie. To nagrywanie, to zatrzymywanie się, to zwalnianie przy kierunku przeciwnym, jeżeli po przeciwnym kierunku wydarzyło się coś i widzimy, że nie jesteśmy potrzebni. Bo jeżeli jesteśmy potrzebni, to zjeżdżamy na pas awaryjny czy na pas zieleni.
0: Tylko jeżeli na przeciwległym pasie, błagam, nie zatrzymujcie się po prawej stronie, nie przechodźcie przez dwa pasy i nie idźcie przez pas zieleni. Jak już macie możliwość, zatrzymajcie się na tym pasie zieleni bezpośrednio przy...
1: Wycofuję pas awaryjny.
0: Tak, nie.
1: Chodziło pas
0: awaryjny
1: pas
0: nie. Tak, pas zieleni. Upewnijcie się, że też jesteście widoczni, czyli trójkąt awaryjne, moje ukochane flary ostrzegawcze dające światło, tak.
1: I to chciałem też powiedzieć. Hiszpania wprowadziła obowiązek stosowania tego typu urządzeń. Ja mam 4 w samochodzie.
0: Ja w motocyklu mam 4. Flary ostrzegawcze kosztują dosłownie 25 zł plus bateria.
1: 75 zł zapłaciłem za wszystkie 4.
0: No, czyli dokładnie tak to mniej więcej wygląda. I przede wszystkim jest to doskonale widoczne światło
1: znacznie
0: z daleka.
1: Znacznie lepiej niż odbite światło trójkąta.
0: Ja ogólnie nie lubię trójkątów. To jest moja osobista, personalna ocena. Trójkąt się przewraca. Żeby postawić trójkąt, trzeba bardzo daleko iść.
1: 100 metrów.
0: No, to jest daleko, tak naprawdę. W sytuacji zdarzenia drogowego to jest daleko. Najczęściej zanim
1: ale
0: wrócisz
1: tak
0: do samochodu...
1: Prawo. Musimy go postawić.
0: No i musimy go postawić. Ale też możemy po postawieniu trójkąta możemy na dachu położyć flarę, czy rzucić ją też za samochód. I szczególnie jak będziemy w okolicy zmroku, czy całkowicie...
1: Ja myślę, że warto by tutaj legislacyjnie temat potraktować, żeby zmienić prawo, żeby unowocześnić to prawo, bo też mi się wydaje, że taka flara jest widoczna znacznie lepiej, z większej odległości niż trójkąt ostrzegawczy.
0: To jeszcze a propos prawa, powiem ci jedną bardzo ważną rzecz. Jak jest skonstruowane nasze prawo? Mamy obowiązek mieć gaśnicę w samochodzie, nie mamy obowiązku, żeby jej użyć. Nie mamy obowiązku posiadania apteczki, mamy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy.
1: Rozsądek. To do tej zupy dodałbym jeszcze R, tylko zastanawiam się, czy przed, czy po. Zupar, czy żupa?
0: Żupa, to niech będzie zupa rosu. I możemy dalej.
1: Żeby to było rozsądne. Miejmy w samochodzie to, co jest nam potrzebne.
0: I wiedzmy, co mamy w apteczce.
1: Dokładnie. Umiejmy tego użyć.
0: I trzymajmy ją w miejscu dostępnym, czyli najlepiej między, najlepiej, drodzy państwo, między siedzeniami, bo nawet jeżeli my będziemy w zdarzeniu drogowym i ktoś nam wjedzie w bagażnik, no z bagażnika nie wyjmiemy tej apteczki.
1: To tak na koniec. Tak. Apteczka w dobrym miejscu, dostępnym. Tak. Kamizelka odblaskowa w dobrym miejscu. Trójkąt.
0: W ilości takiej. O,

0: I lumbamy pasażerów.
1: Trójkąt na wierzchu.
0: Trójkąt na wierzchu,
1: i flary ostrzegawcze, tak, które są w stanie nam...
0: No i wiedza, co mamy w apteczce. Apteczka rozfoliowana, nie zafoliowana.
1: Do wiedzy jeszcze pewnie niejednokrotnie wrócimy. Mm-hmm. Asia Gałka-Walczykiewicz była moim państwa gościem. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę, a wypiszcie w naszej aplikacji.

0: 10 minut do godziny 18. Głos rozsądku się do nas odezwał. Jeśli widzę, że stają dwa auta i ludzie coś działają, nie wołając o pomoc lub tego gołym okiem nie widać, jadę dalej, żeby nie generować niebezpiecznych sytuacji, jak to ma miejsce, kiedy ludzie chcą popatrzeć. Świetny głos rozsądku, bardzo za niego dziękujemy i 100% się z tym zgadzam. Tylko dajmy znać, że pomoc jest potrzebna albo niepotrzebna, a nie zwracajmy uwagi, czy ktoś przejeżdża, czy się zatrzymuje, czy nie. Kontakt i jeszcze raz kontakt. Myślę, że będzie wszystko dobrze. Patryk Bydliński w studiu. Wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia. To bilans wypadku na trasie między Sanokiem a Przemyślem, czyli na Krajowej 28. W okolicach Leszczawy Dolnej na 311 km pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Można objechać zablokowaną drogę m.in. trasą wojewódzką 890 przez Roztokę i Arłamów. Uwaga też na A2, na trasie prowadzącej z Warszawy w kierunku Poznania. Między węzłem Łowicz a węzłem Łódź Północ po kolizji dwóch samochodów osobowych możemy mieć wciąż zablokowany jeden z pasów w kierunku zachodnim. Na ekspresowej szóstce, która prowadzi ze Słupska do Lęborka, też są utrudnienia. Między węzłem Redzikowo a MOP-em Paprzyce samochód osobowy wjechał w bariery. Tutaj zajęty jest jeden pas w kierunku Lęborka. Kierowcy, którzy jadą ze Szczecina w kierunku Piły ekspresową dziesiątką, napotkają utrudnienia po kolizji dwóch samochodów osobowych. Doszło do niej na 21 kilometrze i tam właśnie jeden pas w kierunku Piły mamy wyłączony. A zupełnie zablokowana jest droga między Dęblinem a Kockiem, czyli Krajowa 48. Na 177 kilometrze niedaleko Sobieszyna zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby mają obrażenia. Uwaga też na spowolnienia na północy kraju. Między innymi to droga wojewódzka 216 na wjeździe do Władysławowa od strony Chałup. Zwalniamy też w okolicach samego Pucka i to w obie strony. Na Zakopiance spowolnienia głównie w Gaju i w Libertowie na trasie do Krakowa, ale także dojazd do Nowego Targu drogą równoległą do Zakopianki jest utrudniony. To 49 i ona korkuje się między dwoma rondami, czyli między zjazdem na drogę 969, a zjazdem do miejscowości Waxmund. Pod Krakowem korkuje nam się autostrada A4, tutaj tłoczno jest w kierunku Katowic, od zjazdu na Zakopiankę, czyli Kraków Południe, do okolic Skawiny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: Trzymać się.
1: Minęła godzina 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dzień dobry.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bitwa między Gdańskiem i Helem. I znowu to nie jest żaden mecz, tylko Gdańsk i Hel to dwa miejsca najchłodniejsze w tej chwili w Polsce. 19,6 stopnia Celsjusza, najcieplej w Przemyślu prawie 27. Spora różnica, przyznają Państwo. Przypomnę o ostrzeżeniach meteorologicznych wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 2 i 3 stopnia, to ważne. 2 i 3 stopnia o upałach i możliwych burzach, ale o tym już za moment. Generalnie czeka nas bardzo pogodny wieczór. Okresami jednak może się zachmurzyć, a w Sokow Górach, w Karpatach mogą wystąpić przelotne opady deszczu i nawet burze. Suma opadów w Tatrach może wynosić nawet 25-30 litrów na metr kwadratowy, ale będzie ciepło. Od 20 stopni nad morzem, prawie się sprawdziło, 25 w centrum i na zachodzie do 30 na południowym wschodzie. I rzeczywiście Przemyśl najcieplejszym miastem w tej chwili jest. Wiatr powie słabo i umiarkowanie, ale uwaga, bo w czasie burz to może być nawet 70 km na godzinę, a że burze w górach to może być nieprzyjemnie, gwałtownie i bardzo, bardzo groźnie. Zerkam jeszcze na radar opadów i ewentualnych wyładowań atmosferycznych. Na razie nie ma problemu, ale tego typu zjawiska mogą wkroczyć do naszego kraju w granicach godziny 19:30-20 i wtedy na południu właśnie może popadać i może zagrzmieć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 18, jedziemy na luzie w dobrą stronę. Będziemy zaraz mówić o inteligencji, tej sztucznej i tej prawdziwej, o jej braku też pewnie. Pan Wojciech Pasieczny i Olga Ryczkowska-Klat będą naszymi gośćmi. Bądźcie z nami.

0: 9 minut, prawie po godzinie 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Mamy głos naszego słuchacza w tej bardzo ważnej sprawie, jaką jest pierwsza pomoc.
1: Kochani, odnośnie tego, o czym rozmawiacie. Ja jestem funkcjonariuszem, długo służę. Odbyłem dziesiątki szkoleń z pierwszej pomocy. Zawodowo nie zajmuję się ratowaniem życia, wykonuję inny rodzaj służby, ale te szkolenia bardzo często są po macoszemu traktowane, chociaż ich profesjonalizm w ostatnich latach zdecydowanie się zmienił. Raz w życiu byłem w sytuacji, kiedy musiałem ratować życie innego człowieka i to nie było związane z moją pracą. Udało się, ten człowiek żyje i myślę, że to taki jest sens właśnie tych szkoleń. Także to chyba najlepiej pokazuje tego, że warto się szkolić i warto się uczyć udzielania tej pierwszej pomocy. No chyba tyle ode mnie. Pozdrawiam, Arkadiusz z tej strony.
0: Dziękujemy, Arkadiuszu, my też pozdrawiamy. Zdecydowanie, warto się uczyć, warto się szkolić. Każde szkolenie może sprawić, że właśnie komuś uda się uratować życie. Patryk Bedliński w studiu. Myślę, że jego relacja i jego informacje mogą uratować wam kilka minut, bo pewnie powie też coś

0: o korkach. Babrze jest prawie 10 minut po 18, to jego czas.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście są korki, tworzą się między innymi na popularnej Zakopiance, choć już zmalały, więc właściwie jeden korek nam się utrzymuje przed samym Krakowem na dojeździe od południa. Między Mogilanami a Libertowem jest ten newralgiczny moment i to miejsce, gdzie właśnie w korek wjedziemy. Korkuje się również przed Nowym Targiem na dojeździe trasą 49 od strony Białki Tatrzańskiej. Mamy też korek na trasie 969, która prowadzi od Krościenka nad Dunajem w kierunku Łącka, a korek mamy w okolicach miejscowości Talafusy. Poza tym drogowe problemy na trasie Sanok-Przemyśl na odcinku trasy 28. Niestety tragiczne informacje płyną z tej drogi, bo jedna osoba zginęła, a kolejna ma obrażenia w wyniku wypadku, do jakiego doszło w okolicach Leszczawy Dolnej. To kilometr 311. Pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Droga pozostaje zablokowana, a objazd możliwy jest między innymi trasą wojewódzką 890 przez Roztokę i przez okolice Arłamowa. Na trasie S6 problemy chociażby napotkamy między Słupskiem a Lęborkiem na odcinku od węzła Redzikowo do MOP-u Paprzyce. Samochód osobowy uderzył w bariery, blokując jeden pas w kierunku Lęborka. Na innym odcinku trasy S6 też problemy i tutaj mówimy już o obwodnicy Trójmiasta. Między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk-Osowa na 321 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem. Przez to dwa pasy są zablokowane w kierunku Łodzi na odcinku między Wielkim Kackiem a węzłem Osowa. Proszę też uważać na trasie S10 ze Szczecina w kierunku Piły, bo tutaj między węzłem Stargard Południe a węzłem Stargard Wschód doszło do kolizji dwóch osobówek. Zablokowany mamy jeden pas w kierunku Piły. Zupełnie nieprzejezdna jest trasa Dęblin-Kock, czyli krajowa 48. W okolicach Sobieszyna zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie osoby zostały ranne. To kilometr 177 i trasa 48. Można skierować się na objazd między innymi przez Serokomle i Kalinowy Dół.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 12 minut po godzinie 18. Wójcio Sando nas napisał, że na trasie S7 na 56 kilometrze przed zjazdem na Ostródę lekkie spowolnienie przez Indian. Apache oczywiście. 12,5 minuty po 18 jedziemy na luzie w dobrą stronę. Mam nadzieję, że pojedziecie z nami, bo jedziemy do 22. Za chwilę temat i ważny, i może nawet trochę zabawny. Będziemy mówić o sztucznej inteligencji, która trochę, mam wrażenie, czasami zastępuje naszą. Czemu tak jest, dlaczego tak jest i jakie konsekwencje możemy z tego mieć już za chwilę w naszej audycji.

0: Prawie 20 minut po godzinie 18. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Niedziela, 2 sierpnia. Obiecany drugi gość, Olga Ryczkowska-Kladno, nas dotrze już za chwilę, ale pan Wojciech Pasieczny jest w studiu. Biegły sądowy, były policjant, miłośnik i członek towarzystwa. No i znowu zapomniałem. Norweskiego Towarzystwa Miłośników Niedźwiedzia Polarnego.
1: Zgadza się.
0: Nie. Czyli jednak udało mi się przypomnieć. Nie. Temat trochę straszny, trochę śmieszny. Będzie śmieszno i straszno. Sztuczna inteligencja, którą zaczynamy się posiłkować również w sprawach, które powinny być oczywiste dla nas. Nie. Przykład. Kierowcy, który otrzymał od policjanta 100 zł mandatu, zwrócił się do sztucznej inteligencji o podpowiedź, co on ma zrobić w tej sytuacji.

0: Sztuczna inteligencja podpowiedziała mu, żeby nie przyjmował tego mandatu, żeby trafiła sprawa do sądu, bo tam ma możliwość się obronić. I dostał 800 zł mandatu od sądu, w zasadzie grzywny od sądu, czyli 8-krotnie więcej niż dostał od policjanta. Był sens, czy nie było sensu?
1: No oczywiście, że nie było sensu. W ogóle to jeszcze raz, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Nie było sensu, natomiast tutaj była 8-krotność. Natomiast ja czytałem kiedyś, że jest takie miasto w Polsce, nie będę wymieniał nazwy, gdzie sąd daje 10 razy tyle, ile proponował policjant w mandacie. Mm-hmm. Czyli gdyby tam to się trafiło, to byłoby więcej. Natomiast też fajne komentarze czytałem odnośnie tego dżentelmena, że jak ktoś nie ma własnej inteligencji, to posiłkuje się sztuczną. No i z tej sztucznej wyszło to, co wyszło. Wie pan, panie redaktorze, to mi trochę przypomina sytuację, gdy pojawiły się pierwsze GPS-y. Ludzie bezgranicznie im zaufali, tak, i kończyli gdzieś tam na schodach, w rowach, w jeziorach,
0: panie
1: w rzekach.
0: Panie Wojciechu, sytuacja z wczoraj. Polski kierowca wjechał Volvo na kładkę w górach, bo go tak nawigacja pokierowała, tylko okazało się, że kładka była ciut za wąska. No i zawisł na tej kładce. Także to nie, że z początków nawigacji dzisiaj takie sytuacje też się zdarzają.
1: No właśnie, ale tu wracając do tej sztucznej inteligencji. No ja to, wie pan, nie rozumiem nigdy kierowców. Przekraczają prędkość, czyli wiedzą, co robią. Godzą się z tym, że jeżeli zostaną zatrzymani i będzie to ujawnione, muszą ponieść konsekwencje. A mimo to później kombinują. No to nie wiedział, ile jechał? No, proszę państwa, no bądźcie trochę poważni.
0: To jest trochę tak jak z odcinkowymi pomiarami prędkości. Są takie grupy w internecie. Ja mówię o tym wprost, bo staram się zawsze zostawić tam komentarz, choćby jeden na temat tych wypocin. Co tu dużo mówić, kierowców, dla których ograniczenia prędkości to zło, to jest uciskanie przez państwo, to jest coś złego. Drodzy kierowcy, przy tej liczbie samochodów na drogach, przy tym ruchu, który mamy, gdybyśmy puścili taką propozycję, o której ja za chwilę panu powiem, bo ja specjalnie zostawiłem to dla siebie, żeby tutaj panu o tym powiedzieć, to przecież liczba ofiar śmiertelnych byłaby dużo wyższa.
1: Ależ oczywiście Instytut Transportu Samochodowego podał, że wzrost prędkości o 10 km to jest chyba 40% wzrost zagrożenia w ruchu drogowym. W związku z tym ludzie sobie z tego nie zdają sprawy. Natomiast wie pan, ja też czytam te fora i tam jest takie stwierdzenie, a jaki przepis zezwala na pomiar ten odcinkowy, że powinno być miejsce w czasie. To ja spytam inaczej, a jaki przepis zezwala na przekraczanie prędkości?
0: No właśnie. To jest straszne, że my nie rozumiemy tego wpływu prędkości na drastyczność zdarzeń drogowych.
1: Ale ja chyba u pana już mówiłem, że ja przeprowadziłem takie badania, to się ładnie nazywa wywiad ekspercki. Okazuje się, że nawet instruktorzy nauki jazdy nie zdają sobie sprawy, o ile przekroczenie prędkości o 10 km na godzinę powoduje większe zagrożenie w ruchu drogowym. A jednocześnie wszyscy mówią, że tak, na ten temat uczą. No więc to pokazuje jak gdyby to, czym pan powiedział, że ludzie u nas sobie nie zdają sprawy, bo jeżeli instruktor nie zdaje sobie sprawy, jeżeli na kursie tego nie przekaże, no to przepraszam, w telewizji był kiedyś jeden taki spot, no to będę z moim udziałem, a później była cisza.
0: Ma pan rację. Nie jest żadną tajemnicą, że jestem instruktorem techniki jazdy i przeprowadzam również warsztaty dla instruktorów nauki jazdy o różnej tematyce. Najczęściej są to nowoczesne systemy w samochodach. W ogóle ADAS, cały ADAS, który dzisiaj w systemach mamy. I niestety z przykrością stwierdzam, że większość instruktorów nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie ma pojęcia o ABS-ie, nie ma pojęcia o ESP, nie ma pojęcia, jak to wszystko razem działa i jaką to tworzy całość. Instruktorzy słyszą tylko, że to pika i że jest to denerwujące. A więc jeżeli instruktor przekazuje takie informacje kursantowi, to nie dziwmy się, że potem kursant wsiada do samochodu i też to wyłącza.
1: Wie pan, panie redaktorze, ja pamiętam, jak kierowałem sekcją pogotowia wypadkowego i pojawiały się te pierwsze systemy i pan sobie kupił samochód o marce na literę B. No i chciał zobaczyć, jak bez tych systemów się jeździ. Wyłączył wszystkie. Daleko nie ujechał. Totalnie rozbił ten samochód, nacieszył się kilka dni tym pojazdem. Więc jak gdyby to pokazuje, że świadomość naszych kierowców jest znikoma albo niewielka, jeśli chodzi o systemy, czemu one służą i jak je wykorzystać. Bo trzeba pamiętać o jednym. Żaden system
0: nie zastąpi kierowcy.
1: Nie zastąpi kierowcy, a poza tym są pewne ograniczenia fizyczne.
0: Mm-hmm. No tak, do tego pewnie jeszcze dzisiaj wrócimy. Natomiast chciałbym nawiązać do tematu dzisiejszego, czyli tej sztucznej inteligencji. Czy gdyby kierowca zapytał sztuczną inteligencję o to, jak działają takie systemy, to jest szansa, że ona by mu powiedziała, podała mu dobrą odpowiedź. Odpowiedziałaby mu, jak korzystać z tych systemów.
1: Myślę, że tak, dlatego, że akurat na ten temat jest dużo literatury, a przecież sztuczna inteligencja no, korzysta z czego? No z tego, co ktoś tam gdzieś umieścił w internecie. Myślę, że tutaj tak. Natomiast ja ciekawy jestem, jak z tym przekroczeniem prędkości było. Tak? Co ta inteligencja wymyśliła sztuczna? Może skorzystała z tego portalu, o którym przed chwilą pan mówił, w tym odcinkowym pomiarze prędkości. Nie wiem. No, natomiast to jest dla mnie absurdalne. No, człowieku, przekroczyłeś prędkość, no to
0: Absurdalne jest to, że

0: Kierowca, który odbierając prawo jazdy zgodził się na współistnienie w świecie kierowców z innymi kierowcami, czyli szacunku przestrzegania przepisów, przestrzegania norm społecznych, bo o tym też wielokrotnie mówiliśmy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, że to nie tylko przepisy, ale też normy społeczne i szacunek do innych ludzi. Nie dziwi mnie, że zamiast sprawdzić w kodeksie drogowym, w ustawie prawo ruchu drogowym, czy w innym miejscu specjalistycznym, co grozi, chociaż myślę, że policjant go poinformował, co grozi, dlaczego mu ten mandat proponuje, co zrobił, że zdecydował się zamiast sięgnąć do literatury profesjonalnej, do sztucznej inteligencji.
1: No tak, bo to każdy kombinuje, jak się wybronić. Natomiast wie pan, wielu kierowców też nie przyjmuje mandatu, licząc na to, że nie będzie punktów karnych, bo na przykład mają na granicy utraty prawa jazdy za przekroczenie punktu, więc liczą sobie, że jak tam powiedzmy dzisiaj wpadł, za 3 dni mu tam spadają punkty, no to jak pójdzie do sądu, sąd nawet jak przyłoży grzywnę, to już będzie po tym okresie, gdzie w sumie będzie mniej punktów. Nie, nie, nie, to nie jest tak. Dlatego, że z chwilą ujawnienia wykroczenia do bazy wprowadzane są punkty.
0: Tymczasowe.
1: Tak. A te, które by się anulowały do czasu rozstrzygnięcia prawomocnego wyrokiem sądowym, nie są anulowane. W związku z tym jest to tak zwany wyrok odroczony w czasie, tak? Czyli weksel z odroczonym terminem płatności, tak to można by to nazwać.
0: I to taki jest taka płatność poważna, bo to się kończy przeważnie utratą prawa jazdy, skierowaniem na kolejny egzamin, przerwą w ewentualnym wykonywaniu zawodu, jeżeli ktoś jest zawodowym kierowcą. No jest to kłopot.
1: Tak, zwłaszcza, że przy dzisiejszych stawkach tych punktowych to naprawdę można bardzo szybko prawo jazdy stracić i dobrze. Wie pan, ja kiedyś byłem na takim kongresie w Weronie, gdzie policjanci z wielu państw Europy opowiadali czy referowali na temat systemów karnych i punktowych. Ja wtedy przedstawiłem nasz system punktowy, jak wygląda, i wszyscy byli bardzo zainteresowani, stwierdzili, że jest to naprawdę bardzo, bardzo korzystne.
0: Do systemu punktowego wrócimy. Za chwilę wiadomości drogowe i do tematu też za moment wrócimy.

0: Gasoline Girls, Tori Amos. Wymowny tytuł. Czemu nie Electric Girls? Jak myślisz, Patryku?
1: Jest już taki zespół zresztą, Electric Light Orchestra, więc
0: to od wielu lat jest.
1: No, od wielu, wielu lat istnieją.
0: 30 minut pozostało do godziny 19. Patryk Bydliński w studiu. Wiadomości drogowe, dajcie głośniej.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety nie mamy dobrych wieści z trasy 28 i przypominamy, że cały czas ta droga jest zablokowana między Sanokiem a Przemyślem po tragicznym wypadku. Jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia. Na 311 kilometrze niedaleko Leszczawy Dolnej miało miejsce zderzenie osobówki z motocyklem i stąd właśnie te problemy. Można skierować się na trasy objazdowe, na przykład drogą wojewódzką 890 przez Roztokę, przez miejscowość Wojtkowa i przez okolice Arłamowa, by uniknąć blokady, bo cały czas 28 w okolicach Leszczawy Dolnej pozostaje nieprzejezdna. Utrudnienia również między Słupskiem a Lęborkiem na S6, między węzłem Redzikowo a Mopem Paprzyce. Osobówka uderzyła w bariery. Zablokowała w ten sposób jeden pas dla tych, którzy jadą S6 w kierunku Elbląga. Mamy też Lęborka, ale Elbląga także, jeżeli spojrzymy nieco szerzej na mapę. Na S6 problemy też pod Trójmiastem, między Gdynią a Gdańskiem, na odcinku od węzła Wielki Kar do węzła Osowa. To kilometr 321. Tam samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Dwa pasy są zajęte w kierunku południowym, czyli w stronę Łodzi między innymi. Na S10 problemy wciąż występują między węzłami Stargard Południe i Stargard Wschód, czyli nieco szerzej patrząc na trasie ze Szczecina w kierunku Piły. Na S10 zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden z pasów w kierunku Piły. Zupełnie nieprzejezdna cały czas jest trasa między Dęblinem a Kockiem, czyli droga krajowa 48. W okolicach Sobieszyna na 177 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Tutaj objazd to chociażby trasa lokalna, która prowadzi przez Serokomle i przez Kalinowy Dół. No i cały czas niełatwo dojeżdża się do stolicy siódemką od Nowego Dworu Mazowieckiego. Nawigacja zaznacza nam tę trasę kolorem czerwonym. Zwalniamy w okolicach samego Nowego Dworu Mazowieckiego, ale potem też w Czosnowie, potem w okolicach Palmir, no i wreszcie między Łomiankami a stolicą ostatni odcinek z korkiem. Uwaga też na Zakopiance. Co prawda już dużo mniej o tej porze korków niż jeszcze kilka godzin temu, ale chociażby Libertów i Gaj, czyli końcowy odcinek przed Krakowem, to jest miejsce, gdzie bardzo wyraźnie zwalniamy. Zwalniamy też na dojeździe do Nowego Targu drogą 49 od strony Białki Tatrzańskiej. Natomiast południowy odcinek Zakopianki, czyli trasa Nowy Targ Zakopane, raczej dobrze wygląda. Minimalne spowolnienia dosłownie możliwe są w okolicach Szaflar czy też Poronina, ale to bardzo nie powinno przeszkadzać zmotoryzowanym.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja tylko szybko jeszcze podrzucę drogę 969. Piszecie do nas, że ogromne korki od strony Krościenka nad Dunajcem w stronę Zabrzeża i Starego Sącza. I wiemy dlaczego. Mostek na Ochotnicy jest remontowany, ruch wahadłowy, więc tutaj chyba lepiej jadąc od Krościenka skierować się na Nowy Targ i wrócić Zakopianką, ale wybór należy do was. 34 minuty po 18:00. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: 23 minuty do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do tematu sztucznej inteligencji. Olga Ryczkowska klat dojechała.
1: Adwokatka.
0: Dzień dobry. I pan Wojciech Pasieczny, biegły sądowy, były policjant. O tych niedźwiedziach to już nie będę mówił, bo to za długo mi schodzi. Tak czy inaczej, wracamy do tematu sztucznej inteligencji i chyba trochę takiej naturalnej inteligencji, której mam wrażenie, niektórym odrobinę brakuje. My zaczęliśmy już temat z panem Wojciechem. Powiedzieliśmy o tym kierowcy, który nie przyjął 100 złotego mandatu i dostał 800 zł od sądu grzywny. Z punktu widzenia ekonomii się nie opłacało. Ale mnie bardziej przeraża to, że zamiast do literatury fachowej, do fachowca, zwracamy się do telefonu, tableta, komputera, do jakiegoś urządzenia elektronicznego, które mówi nam, co mamy robić w tak ważnych sprawach. Olga.
2: Niestety jest to bardzo powszechne. Ja z tym też spotkałam się wielokrotnie. Mianowicie wielokrotnie usłyszałam, albo ja sprawdzałem w czacie, albo wręcz wydawane mi były polecenia, wskazówki, ponieważ coś przeczytano w czacie GPT i ja bym to uwzględniła w swoich pismach, w swojej strategii procesowej.
0: I wtedy zamykasz drzwi na klucz?
2: Chciałabym, ale w myślach wtedy liczę do 10 i od 10 do 10 tysięcy i z powrotem do jednego, tak, dokładnie. Ale wtedy tłumaczę, że no ja w ten sposób nie pracuję. ChatGPT to jest cudowne narzędzie i wszystkie te sztuczne inteligencje, jak najbardziej. I przyznaję, ja z nich jak najbardziej korzystam, ponieważ to jest narzędzie do pracy. Ale ono mi nie zastępuje mojego mózgu, mojej wiedzy, mojej inteligencji i tego, że ja każdą informację sprawdzam.
0: Fachowej tylko literatury.
2: Oczywiście, że tak. Mało tego, sztuczna inteligencja to nie są tylko i wyłącznie te narzędzia takie ogólnodostępne. Ja sama korzystam ze sztucznej inteligencji stricte prawnej, która jest wspaniała i która zastępuje wielogodzinny research, ale to jest wskazanie kierunku, który my następnie weryfikujemy. My od tego jesteśmy.
0: Pan Wojciech Pasieczny, biegły sądowy, który wielokrotnie na pewno operuje na różnego rodzaju specjalistycznych programach.
3: Tak.
0: Do rekonstrukcji wypadków, do rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Jest to jakaś też swoista sztuczna inteligencja?
3: No, można tak w skrócie powiedzieć, ale proszę zwrócić uwagę, że tam trzeba wprowadzić cały szereg danych, żeby uzyskać, bo niektórzy, tutaj z tym szacunkiem pani mecenas, ale pani koledzy, którzy bronią, to często, a dlaczego pan nie wykorzystał takiego narzędzia? No dlatego, że nie ma danych, bo jak nie ma śladów, nie ma miejsca zderzenia, nie ma miejsca zatrzymania, no to to nic nie zrobi, to się samo nie policzy, prawda? W związku z tym to jest taki, można powiedzieć, sztuczna inteligencja, ale która wymaga wprowadzenia naprawdę szeregu danych. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co pani mecenas mówiła, ja, kiedyś pani prokurator pewna zapytała mnie, czy wykorzystuje sztuczną inteligencję podczas opiniowania. Mówię, że nie, nie. A by się roześmiała, mówi, wie pan, mówi, bo mój kolega stwierdził, że napisze akt oskarżenia przy pomocy sztucznej inteligencji. To, co wyszło, to po prostu była masakra. No, oni oczywiście tego aktu nie zastosowali, tylko chcieli sprawdzić, jak ta sztuczna inteligencja podpowie im w pracy. W związku z tym jest to narzędzie dobre. Ja też korzystam, zbierając informacje różne, ale nie w mojej tej pracy jako biegłego sądowego.
2: Oczywiście, ja nieraz sprawdziłam właśnie no, słynny ChatGPT, wpisując kwestie merytoryczne, i to, co wyskoczyło, nie miało żadnego związku z rzeczywistością. Żadnego. A zupełnie inny stan prawny, wymyślone przepisy, wymyślone.

0: one konstrukcje, wszystko. Przykładowo ostatnio jak najbardziej używałam czata do rozwinięcia danych w kontekście tego mechanizmu, który przygotowałam do pozwu. To była czynność tak naprawdę kopiuj i wklej, która mi by zajęła średnio około 20 minut. Czat to zrobił w pół minuty. Super. Oczywiście ja to później sprawdziłam, no ale to są takie czynności powtarzalne. Kiedy myślałam o programie, myślałam również o kwestiach na przykład Excela. Mhm. Bo to jest super narzędzie i okej, że wcześniej liczyliśmy na...
1: liczydle.
0: No, liczydle, o, właśnie.
2: Kamyczkach, przepraszam, ja jeszcze pamiętam liczmany, państwo już nie.
0: No nie, nie, niestety, ale liczydło pamiętam tak i jest. Potrafiłam z niego korzystać. Więc jak najbardziej, nie upierajmy się, nie korzystajmy dalej tylko i wyłącznie z tego liczydła, ale korzystajmy z tego w sposób racjonalny i sprawdzajmy. I to, co właśnie pan powiedział, jeżeli wprowadzimy odpowiednią bazę danych, to to nam podsumuje, ale... Konkluzja należy do nas. Dalej. I o tym mam wrażenie, że zapominamy bardzo często.
1: Ja bym to odniósł trochę do kalkulatora, bo z kalkulatora też trzeba umieć korzystać. To nie jest tak, że ktoś nam postawi przed nosem kalkulator, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy i nagle każe nam przeprowadzić jakieś działanie. Jeżeli nie mamy podstaw matematyki, podstaw choćby nawet kolejności wykonywania działań, to ten kalkulator pokaże nam głupoty. I mam wrażenie, że trochę jest tak samo jak z wszelkimi rodzajami różnej sztucznej inteligencji. Czy to jest ten czat, czy to jest inny czat, bo tych programów jest mnóstwo. Natomiast sam model korzystania jest taki sam. Czyli możemy zebrać informacje, ale trzeba je zweryfikować, tak jak mówicie.
0: Oczywiście.
1: Na podstawie jakiejś wiedzy.
2: No ja cały czas się zastanawiam, to już tak jak mówiłem, w jakim zakresie ten pan korzystał, tak? Co tam spytał, zapłacić mandat, nie zapłacić mandatu? Przecież ta sztuczna inteligencja nie wiedziała, jaka sytuacja była na drodze, prawda? W związku
0: tak,
2: z tym naprawdę...
0: Nawet jest... jeżeli opisał, to podejrzewam, że wpisał tylko i wyłącznie informacje korzystne z jego punktu widzenia.
1: Ale właśnie to chciałem
2: oczywiście
1: powiedzieć.
0: A no... W mojej pracy i w pana również wiadomo, że to, co mówi klient, to jest wierzchołek góry lodowej. Mhm. A to, co jest najważniejsze, on o tym nie mówi. Więc myślę, że tutaj była podobna historia. Że powiedział tylko i wyłącznie o jakichś trzech kwestiach dla niego kluczowych, a jednak ta najważniejsza materia tkwiła głęboko tam, gdzie on tego nie wskazał.
2: Tak, ale
0: niestety.
2: My tu, pani mecenas, poruszaliśmy też jeszcze inny problem. Przecież przekraczając prędkość, wiedział, co robi, godził się, że jeżeli będzie zatrzymany, poniesie konsekwencje. No to po co później pajacować i szukać...
0: Zgadzam się.
2: Prawda? Ja zawsze powtarzałem, no człowieku, przekroczyłeś prędkość, dlaczego potem w sądzie, tak jak słynny pan Sebastian M. nie chce się przyznać do tych ponad 300 km na godzinę. Wcześniej szalał, chwalił się, po wypadku szukał kolejnego samochodu. Co, brakuje odwagi? Tam jesteś taki bohater, a jak dojdzie do nieszczęścia albo trzeba się zmierzyć z rzeczywistością tą taką sądową, policyjną, to już brakuje odwagi?
0: No tak, oczywiście, że tak. I kiedy mamy moment chwalenia się i popisywania się, wtedy jak najbardziej, ale kiedy trzeba ponieść konsekwencje, no to wtedy już jest gorzej, wiadomo. I wtedy jest płacz i nawet właśnie z ostatnich procesów, kiedy rodzice płakali, że przecież to takie dobre dzieci, a później te dobre dzieci okazuje się, że kartotekę mają wielkości poprzednich książek telefonicznych. No znikąd się to nie wzięło. To nie jest tak, że policjanci się uwzięli. Bo oczywiście wiadomo, że w więzieniach nie siedzi nikt, kto jest winny, tak? Ale skądś to się wzięło, więc jeżeli popełniam wykroczenie, popełniam przestępstwo, to właśnie dokładnie to, o czym pan powiedział. Musimy się godzić z tym, że ponosimy konsekwencje. I wiadomo, że... rozumiem, że naturą ludzką jest ucieczka od odpowiedzialności, ale to chyba idzie już w złym kierunku.
2: No tak, jeżeli jeszcze można, przepraszam.
1: Ale rzeczywiście, wrócę do pań zawodu. Tutaj wiele tu państwa na chwilę.
2: Wiele osób, które ze mną rozmawia, nie rozumie państwa roli jako obrońcy. Ja mówię, że obrońcą jest właśnie po to, żeby złagodzić karę, pokazać jakieś czynniki, jeżeli ktoś jest rzeczywiście ewidentnym no, sprawcą jakiegoś przestępstwa, żeby pokazać elementy, które mogą tą karę złagodzić. I wiele osób tego nie rozumie, tak jak nie rozumiem w tych słynnych oczywiście postępowaniach sądowych, które są tam kary śmierci się domagają, tak, nie wiadomo czego. No, po pierwsze, ludzie nie znają prawa, nie wiedzą, jakie są zakresy kar, po drugie, nie rozumieją roli obrońcy czy oskarżyciela posiłkowego. I może to z tą świadomością jest kiepsko, to może by tu wykorzystali tą sztuczną inteligencję, żeby dowiedzieć się, co wolno, a czego nie wolno.
1: Ja właśnie mam wrażenie, że zgubiliśmy trochę sens korzystania z tej sztucznej inteligencji, z tej pomocy internetu w niektórych tematach i odrobinę utonęliśmy w tej wizji idealizmu tego urządzenia, że on nas wyniesie z każdych problemów. To nieprawda.
0: To nieprawda, ale to jest bardzo wygodne narzędzie, ponieważ na początku, jak weszła ta sztuczna inteligencja,

0: Polsce to trzeba było się gdzieś zarejestrować, trzeba było się gdzieś zalogować. Obecnie w najsłynniejszej wyszukiwarce,
1: klik, klik, enter.
0: Piszesz krótkie pytanie od razu, pierwszy wynik to jest już sztuczna inteligencja. Więc ograniczamy ten nasz proces myślowy. Bardzo szybkie pytanie, bardzo krótka odpowiedź. Tylko że również spotkałam się, że nawet na tym poziomie jest bardzo dużo błędów. Więc dalej wykorzystujmy te narzędzia jak najbardziej. Ja się z tym zgadzam, bo właśnie wróćmy do tego przykładu tego liczydła. Nie upierajmy się, że będziemy tylko i wyłącznie liczyć na liczydle. Nie, korzystajmy z kalkulatora. Okej, tylko że dalej pamiętajmy, że to jest narzędzie dla nas i ono nie zastępuje naszego myślenia.
1: Ale na podstawie tego liczydła ktoś jakieś twierdzenia matematyczne, fizyczne sprawdził, a to oznacza, że działało.
2: Wiecie państwo, ja kiedyś skrytykowałem pomysł ministerstwa o te 10 km więcej na autostradach, gdzie są drogi trzypasowe. No i na forum tam dyskusja się wdała i jeden pan pokazał właśnie, jaka jest jego inteligencja. On stwierdził, że przyrost energii kinetycznej przy różnicy prędkości to będzie... znaczy może inaczej powiem tak. Stwierdził, że tak, masa się upraszcza, dwójka, która tam jest wzorze na energię krytyczną, się upraszcza, a V kwadrat minus V kwadrat tam powiększone, to tak naprawdę to jest V minus V podniesione do kwadratu, czyli nawet nie znowu...
1: Skróciło mu się.
2: Tak. Po pierwsze,
1: to my też musimy trochę skrócić.
2: Masy się nie upraszczają, a po drugie różnica kwadratów to nie jest kwadrat różnicy.
1: No. 3 minutki pozostały do serwisu drogowego. Ja teraz zagramy, za chwilę Patryk Bydliński powie, co na drogach.

0: 10,5 minuty do 19. Mam wrażenie, że niektórzy z was posłuchali tej mojej rady, żeby wracać za Kopianką. No i trochę nowy targ się przykorkował od strony Białki Tatrzańskiej. Jakby co, to nie moja wina. Absolutnie. Ale Patryk was uratuje i powie wam, którędy ewentualnie jechać i których dróg unikać. Patryk Bedliński, wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No rzeczywiście, trasa 49 od strony Białki Tatrzańskiej przed Nowym Targiem zatłoczona. Korek mamy między dwoma rondami, czyli między zjazdem na trasę 969, a zjazdem na trasę, która prowadzi do miejscowości Waksmund i Ostrowsko. Jeżeli chodzi o wyjazd z Zakopanego, no to też mamy pewne spowolnienia jeszcze przed Poroninem. A trasa alternatywna z Zakopanego na północ to chociażby droga wojewódzka 958, która prowadzi przez Chochołów i Czarny Dunajec. Ale na samej Zakopiance nie jest tak źle. Mamy co prawda pojedyncze spowolnienia, ale bardzo niewielkie, chociażby w okolicach Białego Dunajca, czy też

0: Szaflar, a im bardziej na północ od Nowego Targu, tym właściwie lepiej. Poza oczywiście odcinkiem przed samym Krakowem, czyli Gaj i Libertów, końcowy fragment Zakopianki, tam rzeczywiście ponowny korek może nam towarzyszyć. Proszę też uważać na trasie Sanok-Przemyśl na drodze 28. Trzeba będzie tę trasę objechać, bo jest zupełna blokada w pobliżu Leszczawy Dolnej. Na 311 kilometrze pojazd osobowy zderzył się z motocyklem, no i niestety mamy informację od służb, że to wypadek tragiczny. Jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia. Objazd jest możliwy m.in. drogą 890. Jedziemy chociażby przez Roztokę i przez Arłamów. Na S6 tymczasem problemy między węzłem Redzikowo a MOP-em, czyli miejscem obsługi podróżnych Paprzyce. Na trasie ze Słupska w kierunku Lęborka pojazd osobowy uderzył w bariery. Jeden pas w kierunku Lęborka mamy zablokowany. Ale już na obwodnicy Trójmiasta, czyli też na S6, kłopoty zakończyły się, czyli między węzłem Gdynia Wielki Kack, a węzłem Gdańsk-Osowa w kierunku Łodzi jedziemy zupełnie płynnie. Problemy pojawiły się na S7 na trasie Kielce-Jędrzejów. Po kolizji trzech samochodów osobowych jeden pas w kierunku Krakowa mamy wyłączony. Trasa 48, tutaj zakończyły się problemy i między Dęblinem a Kockiem jedziemy zupełnie bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do godziny 19. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Piszcie w naszej aplikacji, co myślicie o sztucznej inteligencji i czy korzystacie z niej, ewentualnie w jakim stopniu korzystacie ze sztucznej inteligencji i czy przyszłoby wam do głowy, żeby zapytać o to, czy wziąć mandat od policjanta, czy raczej iść do sądu. To jedziemy dalej. Korzystajcie z naszej aplikacji. Do 22 jesteśmy z wami.

0: Jest prawie godzina 19. Moi goście i państwa goście w studiu pytają, skąd wiem, jaka będzie pogoda. Żartowaliśmy, że mam szklaną kulę, w której wyczerpała mi się bateria, ale korzystam ze strony IMGW. Tutaj jest zawsze rzetelnie, zawsze prawdziwie i właśnie teraz o pogodzie. Zapraszam na pogodę i zapraszam na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To będzie bardzo ciepła noc. Na południowym wschodzie może być nawet 21, a być może nawet mogą być 22 stopnie. Czyli tropikalnie będzie, bo przypomnijmy o tym, że każda noc powyżej 20 stopni

0: tą noc tropikalna. Trochę gorzej się wtedy śpi, gorzej się odpoczywa. No i komary pewnie trochę bardziej gryzą, bo lubią taką temperaturę, ale w końcu mamy lato, mamy półmetek wakacji, więc niech będzie ciepło. Ale uwaga, bo oprócz tego, że będzie ciepło, to może popadać i zagrzmieć, szczególnie na południu w Karpatach. Mało tego, że zagrzmi, to może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy. 20 stopni nad morzem, 25 w centrum i na zachodzie, do 30 na południowym wschodzie, to dzisiejszego dnia. A w nocy, co będzie w nocy, to powiem w następnej prognozie pogody, chociaż trochę już rąbka tajemnicy ujawniłem. Ale uwaga, wrócę do tych burz, bo one mogą być gwałtowne, mogą wystąpić w granicach godziny 20:30, 21:00. Pojawią się w Tatrach, w Karpatach, a potem mogą się pojawić w Bieszczadach. Zatem uważajcie, bo może być mocno, szybko i gwałtownie. W czasie burz wiatr może osiągać w porywach do 70 km na godzinę. Bez burz nie będzie nam dokuczał, będzie przyjemny i absolutnie nie będzie wyrządzał szkód. Ale pamiętajcie, że jeżeli jedziecie samochodem, szczególnie dużym, ciężarowym, być może nawet z naczepą lub przyczepą, i traficie w taką burzę i taki wiatr nawet 70-80 na godzinę, to może być bardzo, bardzo niebezpiecznie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na drogach bywa różnie. Powinno być coraz lepiej, bo coraz później jest. A jak jest, to wie Patryk Bedliński i już tą wiedzą się z Państwem podzieli.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Korkuje się autostrada A1, trasa, którą jedziemy od centrum Polski w kierunku Trójmiasta i już za Grudziądzem korki nas czekają. Między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie, ale także między Kopytkowem a Pelplinem. Dodatkowo ci, którzy z nadmorza jadą w kierunku Łodzi, muszą zwolnić w okolicach węzła Warlubie, ale to nie koniec, bo korek mamy też w okolicach Łodzi. Tutaj tłoczno jest

0: w kierunku Katowic na odcinku 5,5 km za węzłem Łódź Północ właśnie w stronę Katowic. Do tragicznego wypadku doszło między Sanokiem a Przemyślem na trasie 28. Niedaleko Leszczawy Dolnej zderzyły się osobówka i motocykl, w wyniku czego życie straciła jedna osoba. Kolejna ma obrażenia. Droga pozostaje zablokowana, na objazd to m.in. droga wojewódzka 890. Możemy jechać przez takie miejscowości jak Roztoka czy też Arłamów. A poza tym problemy wciąż możliwe na S6 między Słupskiem a Lęborkiem. Na odcinku od węzła Redzikowo do MOP-u Paprzyce pojazd osobowy uderzył w bariery, blokując jeden pas w kierunku Lęborka. Płynnie powinno już być na S6 między Gdynią a Gdańskiem na odcinku od węzła Wielki Kack do węzła Osowa. Na S7 tymczasem problemy po kolizji trzech osobówek między Kielcami a Jędrzejowem. Zajęty jest jeden pas w kierunku Krakowa. Siódemka korkuje się wyraźnie przed wjazdem do Warszawy od Nowego Dworu Mazowieckiego w Czosnowie, w Dziekanowie Leśnym i za Łomiankami. Natomiast mamy już dobre wieści z trasy S10. Zakończyły się problemy między węzłem Stargard Południe na węzłem Stargard Wschód po wcześniejszej kolizji dwóch osobówek. Zablokowany jest był jeden pas w kierunku Piły. Teraz w okolicach Stargardu S10 jedziemy bez jakichkolwiek problemów. No i wieści z ostatniej chwili. Dostaliśmy informację od służb a propos A1 i wiadomo już, dlaczego za węzłem Łódź Północ korkuje się w kierunku Katowic. No bo właśnie, między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny na 300 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. No i tam jeden pas w kierunku południowym, czyli do Katowic, mamy zablokowany. Według służb te utrudnienia jeszcze ponad godzinę mogą się utrzymać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Niedźwiedzia Polarnego?
1: No bez tego narodowego.
0: Okej, okay. czyli znowu nie zapamiętam. Tak czy inaczej, wspaniali goście dzisiaj w PRK. Szanowni Państwo, mówimy o inteligencji tej sztucznej. Mówimy też o inteligencji prawdziwej. Napisał do nas Adam, a propos tej sztucznej. By w miarę skutecznie korzystać z AI, należy przed zapytaniem o cokolwiek zabronić jej halucynowania i zażądać potrójnej weryfikacji z podaniem źródeł. AI ma takie algorytmy, że bardzo chętnie przytakuje w polemice i podaje nieistniejące dane. Mogłoby się zgadzać z tym naszym przykładem.
2: Jak najbardziej. Właściwy prompt to też jest duży klucz do sukcesu. Choć mimo wszystko pamiętajmy o tym, że to jest sztuczna inteligencja. Mhm. Więc korzystajmy z tego, ale bardziej bym to porównała do wskazówki niż do konkretnego rozwiązania.
0: Adam, bardzo dziękujemy ci za wiadomość. Pan Wojtek?
1: No ale tutaj pani mecenas, doskonale sobie pani zdaje sprawę z tego, że jak ta sztuczna inteligencja podpowiedziała to lepsze rozwiązanie, to oczywiście to zostało przyjęte, prawda? Bo gdyby oczywiście tam wariantowo było, to podejrzewam, że i tak by wybrał to, które było korzystniejsze, jego zdaniem, a okazało się niekorzystne. Ja zawsze powtarzam, jeszcze raz powtórzę, tak, to jest dobre narzędzie, ale kiedyś ktoś powiedział, kolega, o statystyce. Ja myślę, że można do tej inteligencji to też dołożyć. On powiedział, że statystyka to jak latarnia dla pijanego. Nie można z nią daleko zajść, ale można się nią podeprzeć. I to samo można powiedzieć o sztucznej inteligencji. Oczywiście w niektórych wymiarach, w niektórych aspektach, że daleko się z nią nie zajdzie, można się nią w niektórych sytuacjach podeprzeć.
2: Mm-hmm. Zgadzam się w 100%.
0: Czyli trzeba ważyć ważność spraw.
2: Znaczy pamiętajmy, że my jesteśmy ponad tym wszystkim.
0: Ja bym powiedział inaczej. Że to my ponosimy odpowiedzialność za ewentualne decyzje sztucznej inteligencji. I to sobie zostawiłem na to wejście.
2: Piękne.
0: Że oczywiście to jest świetne narzędzie, oczywiście korzystamy z niego, oczywiście zbieramy za pomocą tego narzędzia informacje, ale uwaga, to my ponosimy odpowiedzialność decyzji, które podejmujemy, nawet dzięki sztucznej inteligencji. Nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy nagle mówimy, wysoki sądzie, to nie ja podjąłem taką decyzję, to sztuczna inteligencja. No i kogo ukarać?
1: Ale to, panie redaktorze, za wydanie fałszywej opinii biegłemu sądowemu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Mm-hmm. Za wydanie z winy nieumyślnej do 3. No i teraz, gdybym skorzystał ze sztucznej inteligencji, opinia okazałaby się fałszywa, to teraz pytanie, czy bym dostał 10 lat, czy to było, mm-hmm.
2: czy umyślne,
1: czy nieumyślne, prawda?
0: Ja bym zapytał, gdzie tą inteligencję znaleźć, w sensie tą sztuczną.
1: No tak, ale już abstrahując od tego, tylko mówimy o tej odpowiedzialności, mm-hmm. czyli groziłoby mi nawet myśleć, że do 10 lat, bo to była nieumyślna, bo umyślnie skorzystałem z tego, prawda? Więc ostrożnie, ostrożnie.
2: Tak.
0: Olga?
2: Ja dalej uważam, że zgadzam się z tobą w 100%, że my ostatecznie ponosimy tą odpowiedzialność. Oczywiście. I podtrzymuję to, co powiedziałam.
0: Odnieśmy
2: my
0: to
2: jesteśmy
0: do...
2: ponad tym wszystkim.
0: No tak, odnieśmy to do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Świadomie wyjeżdżamy, świadomie podejmujemy decyzję o znaku stop, o tym, że się zatrzymamy lub nie. O zielonej strzałce, o tym, że się zatrzymamy lub nie. O przejeździe przez czerwone światło też podejmujemy świadomie decyzję. O prędkości podejmujemy świadome decyzje. No to po co potem korzystać ze sztucznej inteligencji? Przecież popełniliśmy wykroczenie, o czym powiedział pan Wojciech na początku. Bierzmy odpowiedzialność za swoje czyny.
2: Znaczy, podejrzewam, że tutaj był case następujący, że ktoś chciał uniknąć odpowiedzialności i myślał, że czat wymyśli jakiś sposób dodatkowy.
0: No tak, wisiałeś 100, wywisisz 8. Skarbowi państwa.
2: To jest tak zwany złoty interes. No trudno mi się do tego
0: odnieść. Kiepsko zainwestowane 700 złotych. Kiepsko zainwestowane.
2: Zdecydowanie, wolałabym to wydać inaczej. Każdemu zdarzają się błędy. Z jednej strony dobrze, że to się skończyło w ten sposób, teraz myślę, że to była decyzja, którą konsekwencje poniosła ta konkretna osoba.
0: Konsekwencje nie były drastyczne.
2: Tak,
0: były
2: nie
0: tylko
2: były drastyczne.
0: Finansowe.
2: To była po prostu taki, bardziej bym to nazwała takim pstryczkiem w nos. Mhm. Taka lekcja za 700 zł, okej, trochę dużo, ale nadal to był taki pstryczek w nos. Nikomu nic się nie stało.
0: Słuchajcie, zapytałem sztuczną inteligencję, co się stanie, jak pojadę 200 na godzinę autostradą.
2: Co odpowiedział?
0: To jest kolejny case, który sobie zostawiłem na to wejście. Sztuczna inteligencja odpowiedziała, że dopóki nie znajdzie się przede mną żaden inny samochód, to prawdopodobnie nic się nie stanie, chociaż pamiętaj o tym, że przepisy obowiązujące na terenie kraju, i tutaj podałem w którym kraju, czyli w Polsce, są takie, że możesz jechać maksymalnie 140 km na godzinę, ale mnie zmroziło pierwsze zdanie.
1: Jak tak, że jak nie będzie nic przy tym. Mm-hmm. Ale jeszcze są bariery po bokach.
0: Bo ja

0: celowo o tym mówię. Jeżeli nikt przed tobą się nie pojawi, to prawdopodobnie nic się nie stanie. Skąd sztuczna inteligencja wzięła ten konkretny przykład?
1: Ja myślę, że...
0: Wiecie, o czym mówię.
1: Oczywiście. Chodziło tylko i wyłącznie o najechanie na tył samochodu, który właśnie jedzie.
0: I zacząłem grzebać. Zacząłem pytać specjalistów od sztucznej inteligencji. Niestety dzisiaj nie udało się spotkać w studiu, ale zacząłem pytać. I okazuje się, że sztuczna inteligencja zbiera informacje, często bardzo powierzchowne, jeżeli my nie dopytujemy. Ona nas pyta na końcu, czy coś może jeszcze dla nas zrobić, czy może jeszcze jakieś informacji poszukać, czy coś chcesz uszczegółowić. Jeżeli tego nie uszczegółowimy, to ona szuka powierzchownych informacji. I teraz... pokierowała się sytuacjami z ostatnich lat, które wydarzyły się w Polsce, czyli porównała wysoką prędkość, wypadek, przyczyny tego wypadku, które były jasno opisane i wygenerowała tego typu odpowiedź. Tak, widzę przerażenie w waszych oczach.
1: No tak, bo panie redaktorze, przecież ostatnie dni to jest kilka wypadków poważnych, gdzie kierowca uderzył w barierę energochłonną, prawda? Już tego sztuczna inteligencja póki co nie wykazuje, że przy tej prędkości o te 60 więcej, jaki byłby skutek w stosunku do uderzenia przy 140 km na godzinę. To jest ta właśnie taka wybiórczość, o której tutaj my mówimy, że to działa tylko wybiórczo, ale już nie mówię o odpowiedzialności nic na tym, za przekroczenie prędkości, prawda?
0: Ja, napisała, żeby grozi im mandat. Nawet podała wysokość tego mandatu.
1: No ale...
0: Ja widzę, że pani mecenas jest mocno tutaj zakłopotana w tej chwili.
2: Jestem, bo to jest taki, kojarzy mi się z takim chochlikiem, który siedzi na ramieniu, takim diabełkiem, który mówi, no nic się nie stanie, jak nikt się nie pojawi. No właśnie, nie wiem, pękająca opona, niewłaściwe warunki atmosferyczne, coś się
0: dziura
2: dzieje
0: w drodze,
2: samochodem, dziura z...
0: jakiś przedmiot na drodze, prawda?
2: Cokolwiek.
1: Plama oleju.
0: Plama oleju. No właśnie, dlatego my apelujemy o rozsądek, bo jeżeli nierozsądnie podejdziemy do tego tematu i zaczniemy cały ten mechanizm nazywany sztuczną inteligencją pytać o podstawowe rzeczy, to gdzie my się za chwilę znajdziemy? W jakim miejscu będziemy, jeżeli naprawdę przestaniemy korzystać z przepisów, z książek, z literatury, z takich sprawdzonych źródeł, potwierdzonych źródeł? To się bardzo źle skończy.
2: Znaczy, u mnie w branży bardzo brzydko mówimy o takich tematach. Mianowicie, kiedy zaczęto wprowadzać tą sztuczną inteligencję, sama obawiałam się, że stracę pracę niedługo. Że po prostu sztuczna inteligencja zastąpi profesjonalnych pełnomocników. Ale im dalej to poszło, tym bardziej się śmieję, że nie, że ona mi tylko i wyłącznie dołoży pracy. I ja już się przekonałam.
0: To też jest straszne.
2: To jest straszne. I ja już się przekonałam o tym, że decyzje są podejmowane właśnie po konsultacji z czatem GPT. Albo innym oczywiście, no tutaj mówię po prostu o narzędziu jak najbardziej. Konsekwencje później są bardzo dotkliwe. Nie zastąpi konsultacji, no w moim przypadku prawnej, rozmowa z czatem GPT. Nie zastąpi, ponieważ ChatGPT nie dopyta o najważniejsze szczegóły. Tak jak pójście do lekarza nie zastąpi własnej diagnozy przez czata czy wpisywanie w wyszukiwarkę, bo wpisywanie w wyszukiwarkę zawsze odpowiedzi są dwie, nowotwór albo ciąża, a jednak tych chorób jest trochę więcej. Więc jednak dalej korzystajmy z tego, ale jako dodatkowe narzędzie, a nie zastępujące nam myślenie.
1: Ale ja powiem o mojej branży, to jest podobnie, tak? Bo tak się upadło takie powiedzenie, że każdy wypadek to jest taki sam. Nie, nieprawda, bo się zderzyły różne samochody w różnych okolicznościach, różnymi elementami, o różnych energosztywności. Byli w nich różni ludzie. W związku z tym nawet jakbyśmy tu wpisali tak, zderzenie przy prędkości takiej z samochodem takim, ale pod jakim kątem? W jakich okolicznościach, tak?
2: W związku z tym
1: tych zmiennych jest bardzo, bardzo wiele. W związku z tym nie da się w pełni zastąpić ludzkiej wyobraźni, naszej inteligencji właśnie tymi sztucznościami.
0: Smutny wniosek się nasunął, że chyba posuwamy się czasami za daleko, jeżeli chodzi o te zapytania do sztucznej inteligencji, bo i z wypowiedzi Olgi, i z wypowiedzi pana Wojciecha wychodzi, że bez specjalistycznej wiedzy, bez przepisów, bez literatury, bez specjalistycznych programów z danymi, konkretnymi danymi, nie jesteśmy w stanie rozwiązać zagadek ani z dziedziny prawnej, czyli tutaj patrzę na Olgę, ani z dziedziny ekspertyz sądowych i tu patrzę na pana Wojciecha.
1: No w ogóle z technicznych spraw, tak? Ja tu słyszałem o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji, no w nieco innej materii, nie chciałbym mówić tutaj jakiej, żeby nie było jakby nie można było łapać skąd ta moja wiedza i okazuje się, że niestety nie. konstruktorzy normalni są lepsi od sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o wyłapanie pewnych tajników. Oczywiście

0: posługują się, bo im pomaga, ale w pewnych zakresie muszą to wszystko weryfikować.
1: Myślicie, że konstruktorzy samochodów korzystają ze sztucznej inteligencji? Tacy, którzy rysują samochody, przeliczają pewne dane? To takie moje zupełnie pytanie z gwiazdką.
0: Myślę, że tak. Tak, myślę, że
2: najbardziej. Myślę, że teraz też nie demonizujmy. Mhm. Ja się przyznaję. Oczywiście. Korzystam. Jak najbardziej. Tylko, że jest czym innym korzystanie, kiedy właśnie chcę, żeby mi przygotowało narzędzie powielenie jednego sposobu rozpisania zdania, co mi zajmie 20 parę minut i może to zrobić komputer szybko, ja to tylko szczytam. Albo kiedy chcę znaleźć przepis na super śniadanie w airfryerze, a czym innym jest decyzja, która może zaważyć na moim lub cudzym życiu.
1: Dokładnie,
2: to jest zupełnie co innego, więc ja z tego bardziej korzystam jako takiej wyszukiwarki i takiego przyspieszenia czynności, które są żmudne, czasochłonne i szkoda mi na to po prostu mojej uwagi, ale dalej proces decyzyjny zostawiam dla siebie.
1: Podsumowując, mówimy o sztucznej inteligencji, mówimy o tym, że ona jest dobra, ale zawsze trzeba sprawdzić to, o czym nas informuje. I to jest najważniejsze. Korzystajmy ze własnego zdrowego rozsądku, z własnej wiedzy i z własnej inteligencji. Już za chwilę wiadomości drogowe, a my za kilka minut zakończymy temat sztucznej inteligencji i porozmawiamy o... No tajemnica, o czym porozmawiamy.

0: 30 minut do godziny 20. Tak pokazuje nasz zegar. Patryk Bydliński w studiu. Patryku, korzystasz ze sztucznej inteligencji, tak, przygotowując serwisy?
1: Nie, w serwisach w ogóle tego nie robię, ale na co dzień to tak, owszem. Na przykład jeżeli chcę porównać jakiś sprzęt elektroniczny, który mi się podoba, to z chęcią wpisuję, żeby zebrało mi właśnie to narzędzie porównanie opinii, co ludzie piszą na przykład o odbiornikach radiowych, o sprzęcie Car Audio i tego typu.
0: Ale decyzję na koniec i tak podejmujesz ty.
1: No wiadomo.
0: No i właśnie o to chodzi. Patryk Bydliński, Wiadomości Drogowe, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas są drogowe problemy między Sanokiem a Przemyślem na trasie 28 po tragicznym wypadku na 311 kilometrze. Osobówka zderzyła się z motocyklem, w wyniku czego niestety jedna osoba straciła życie, kolejna ma obrażenia, a objazd jest możliwy m.in.

0: drogą 890 przez miejscowość Roztoka, przez Arłamów czy przez miejscowość Makowa. Natomiast na A1 korek pojawił nam się za węzłem Łódź Północ na trasie w kierunku Katowic. To dlatego, że między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. To kilometr 300. Zablokowany jest jeden pas w kierunku południowym. Na A4 tymczasem problemy w Dolnośląskiem między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. 134 kilometr. Zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Ranna jest jedna osoba i mamy blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia. Natomiast dobre wieści z S6, bo zakończyły się problemy na trasie Słupsk-Lęborg. Na ekspresowej 7 między Kielcami a Jędrzejowem po kolizji trzech osobówek cały czas mamy zajęty jeden pas w kierunku Krakowa. Mamy też korki na dojeździe do stolicy 7. Niewiele się niestety zmienia i ci, którzy od północy, od Trójmiasta między innymi, próbują dostać się do Warszawy i jadą w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego, muszą przygotować się na spore problemy. Sam Nowy Dwór Mazowiecki, potem Czosnów, potem także Dziekanów Leśny i odcinek między Łomiankami a stolicą. To są miejsca, gdzie, no niestety, mówiąc wprost, bardzo wyraźnie się korkuje. Sprawdźmy jeszcze Zakopiankę. Na niej już dużo lepsza sytuacja niż dziś w godzinach popołudniowych. Korek, co prawda, jest w Gaju i w Libertowie, ale to praktycznie jedyny odcinek Zakopianki, gdzie są problemy. Na trasie między Zakopanem a Nowym Targiem już powinny być zupełnie płynnie, ale wjazd do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej, czyli 49, no niestety cały czas nam się bardzo wyraźnie korkuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 33 minuty po 19. Dobra, zdradzę, o czym będziemy mówić. O kaskach, o hulajnogach, ale pod kątem tego, że czasami, mając kask na głowie, wydaje nam się, że nic nam nie grozi. I o tym będziemy rozmawiać już za chwilę. Bądźcie z nami.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. 23,5 minuty pozostały do godziny 20. Wracamy do rozmowy z moimi dzisiejszymi gośćmi, z Olgą Ryczkowską-Klat, panią mecenas, adwokat, prawniczką, i panem Wojciechem Pasiecznym, ekspertem, biegłym sądowym, byłym policjantem. Niedźwiedzie sobie daruję tym razem. Panie Wojciechu, chciałem taki temat bardzo drażliwy, moim zdaniem, ale ważny. Mówi się, zaczyna się mówić o tym, że niektórzy, nie generalizujmy, ale niektórzy rowerzyści, niektórzy hulajnogiści, jak ubrali kask, to przy okazji przybrali niewidzialną pelerynę nieśmiertelności.
1: No niestety to jest prawda, że niektórzy uważają, że jak już mają kask na głowie, to rzeczywiście nic im się nie stanie. No tak, głowa jest chroniona, ale tylko też w pewnym zakresie, bo przy dużych prędkościach kaski pękają, jeszcze zależy, jaki się kask ma. Tu niestety muszę powiedzieć taką rzecz, że pewien redaktor, który zajmuje się bezpieczeństwem w ruchu drogowym, bardzo krytykował pomysł, że kaski mają być atestowane, mają mieć atest, że w związku z tym no, trzeba będzie te droższe kupować. No tak, no to najlepiej zróbmy sobie z masy papierowej, tak, robiliście państwo dzieciństwie różne rzeczy z masy papierowej, no to zróbmy i będzie kask. Natomiast ja sobie w międzyczasie tutaj policzyłem. Uderzenie rozpędzonym pojazdem z prędkością 50 km na godzinę w przeszkodę sztywną, to jest tak, jakby upadek z wysokości 9,8 metra. No to ci, którzy uważają, że są nieśmiertelni, niech założą kask.
0: Niech skoczą z 10 metrów.
1: Z 10 metrów niech skoczą na twarde podłoże.
0: Nie polecamy. Znaczy wiemy, jak to się skończy.
1: Wiemy, jak się skończy. To dlaczego oni tego nie biorą do siebie, gdy jadą tymi pojazdami? Hulajnoga elektryczna ma prawo jeździć z prędkością do 20 km na godzinę. Przypomnijmy, że jak jedzie po chodniku, to z prędkością poruszania się pieszego. Niedawno wyczytałem, wiem, bodajże dzisiaj, że gdzieś policjanci zatrzymali hulajnogistę, który jechał z prędkością 80 km na godzinę. 80 km na godzinę.
0: Z tymi małymi kółeczkami.
1: Małymi kółeczkami.
0: Bez hamulców.
1: I tym, no, pseudo hamulcem, bo trudno nazwać to hamulcem.
0: Wczoraj albo przedwczoraj widziałem film hulajnogisty rozbijającego się o bok jadącego pociągu Polregio. Na przejeździe kolejowym, dodam, nie wyhamował i odbił się od jadącego pociągu. To dobrze, że się odbił, a nie wpadł pod koła.
1: Albo nie trafił między wagony.
0: Na przykład.
1: Nie, no to jest przerażające. Natomiast cieszę się, że Ministerstwo Infrastruktury podjął decyzję, że będzie kontrolować i będą kary dla tych, którzy będą sprzedawali te, które można odblokować. Natomiast umówmy się. Polak to jest takie zwierzę, że jak jest przepis, to patrzy, jak ten przepis ominąć, a jak się niego dostosować. Ja tu trochę czasami może nadużywam, ale przykład Drzymały, to już taki był bardzo dobry. To samo się dzieje przy elektrycznymi motocyklami.
0: Bo to niektóre są motocykle, to prawda.
1: Niektóre są motocykle. Przecież tutaj przypomnijmy, że ten silnik elektryczny ma się odłączyć przy prędkości 25 km na godzinę. Natomiast jeżeli ma pedalarz tyle sił w nogach, żeby jechać 50, tak gdzie można, no to proszę bardzo, niech sobie z taką prędkością jedzie. I to jest przerażające, ale jednocześnie myślę, że to jest trochę i nieudolność państwa, bo jak zwykle u nas nie zadbało się o to wcześniej. Wiadomo, że skoro będzie to wprowadzane, wiadomo, że w motorowerach też się zdejmuje ograniczenia, czy umożliwia jazdę z większymi prędkościami, to, że będzie również to się działo. I myślę, że trzeba było o tym było pomyśleć znacznie wcześniej.
0: Problem jest widoczny, dlatego że statystyki pokazują coraz większą liczbę wypadków z udziałem hulajnóg, a co martwi coraz bardziej, coraz młodsi są sprawcy tych zdarzeń. To często są nawet dzieci.
1: Tak, i to są dzieci, które, czytałem 14-latek, który pod wpływem alkoholu będąc jechał z pasażerką, doszło do wypadku i uciekł. Po dwie, po trzy osoby jeżdżą. No i przepraszam, ja nie widzę, żeby policja w ogóle reagowała na to, naprawdę.
2: Ja również. Nie widziałam.
0: Apelujemy
2: jeszcze
0: do policjantów, żeby zwrócili baczną uwagę na to, co dzieje się właśnie z rowerami, właśnie z hulajnogami, bo problem zaczyna narastać. A szczególnie, że mamy wakacje i niektórym dzieciom się po prostu zwyczajnie nudzi, więc biorą sobie hulajnogę, żeby się przejechać, tylko zapominają właśnie po pierwsze o tym, że 20 km na godzinę, po drugie nie wszędzie mogą na tej hulajnodze jechać, a często widzę kierujących hulajnogami, jadących po drodze publicznej, znacznie szybciej niż mogą i jeszcze z pasażerem.
1: I czasami.

0: czasami szybciej niż samochód.
1: Tak. Ostatnio widziałem hulajnogistę, który jechał, miał kask, ale powieszony na kierownicy.
0: No ale miał.
1: Miał, no... Tak, nie doczytał, że ma mieć założony na głowę, a nie na kierownicę. Teraz możemy się z tego śmiać, ale naprawdę takie obrazki są częste, a szczególnie w dużych miastach, szczególnie wieczorami, kiedy ci ludzie wracają na pożyczonych hulajnogach, wypożyczanych, wynajmowanych od tych firm sharingowych, którzy te hulajnogi wypożyczają, to oni już w ogóle zapominają o tym, że muszą mieć kask, w ogóle zapominają o tym, że muszą mieć, że muszą się stosować do przepisów.
0: No tak, niestety, to jest bardzo przykre, natomiast jak tutaj jeszcze mówimy o tych kaskach, ja wrócę, jak procedowany był ten przepis, że będzie obowiązek jazdy, nie rozumiem tego, który wymyślił, na szczęście nie zostało to wprowadzone, że dzieci pod opieką rodziców lub opiekunów będą zwolnione z jazdy w kaskach.
1: Tak, tak, to jest tak.
0: Dobrze, że to
1: jest tak,
0: że
1: z wyprzedzaniem podczas i zakazu wyprzedzenia ciężarówek, odległości na autostradach i wyjątkiem z wyprzedzaniem.
0: Tak.
1: To podobne.
0: A jadąc lewym pasem jesteśmy zazwyczaj osobą wyprzedzającą kolumnę.
1: O czym nie wszyscy kierowcy wiedzą, bo niektórym się wydaje, że wyprzedzanie to jest tylko zjechanie ze swojego pasa na przeciwny pas i potem zjazd.
0: Tak, no bo kiedyś definicję powiedziane, że jest to połączone ze zmianą zajmowanego pasa ruchu, natomiast dzisiaj
1: trochę się zmieniło, bo drogi nam się zmieniły. Szanowni Państwo, pamiętajcie o tym, kask ratuje życie, ale to jest tak jak trochę z samochodem luksusowym, nowym. To nie znaczy, że mamy nowy samochód i możemy nim jeździć szybciej. Nie, on przy tej samej prędkości, co stary, lepiej uratuje nam życie. Pan Wojciech Pasieczny nas opuszcza, gdyż jutro wyjeżdża na wakacje wcześniej rano. Bardzo dziękuję za to, że był z nami pan w programie. Olga Ryczkowska-Klat jeszcze zostaje, bo za chwilkę porozmawiamy sobie o prawie, o ruchu drogowym. Państwa zapraszam do komentowania w naszej aplikacji. Można pisać albo nagrywać wiadomości głosowe.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, 10 minut do godziny 20. Patryku, tak patrzę na S7. Wcześniej mieliśmy utrudnienie przed Chęcinami. W tej chwili mamy utrudnienie w okolicach Jędrzejowa, w zasadzie kilka kilometrów przed Jędrzejowem, przy wyjeździe z punktu poboru, punktu obsługi podróżnych. Ta S7 dzisiaj jakaś taka chyba bijąca rekordy.
1: No jest pechowa, chociaż ja powiedziałbym, że gorzej na A1, bo nie dość, że mamy prace drogowe między Nowymi Marzami a Warlubiem i dalej za węzłem Kopytkowo, to jeszcze mamy utrudnienia, które co prawda już się kończą, ale jeszcze mogą wpływać na przejezdność w okolicach Łodzi w kierunku Katowic, więc chyba A1 jednak bardziej.
0: O szczegółach już teraz Patryk Bedliński, Wiadomości Drogowe, zapraszamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Moim zdaniem A1 bardziej pechowa, bo mamy korki i to

0: bardzo wyraźne. Między innymi zwalniamy w kierunku Gdańska, między węzłem Nowe Mardzy a węzłem Warlubie i potem także między Kopytkowem a Pelplinem. A w okolicach węzła Warlubie także korek w kierunku Łodzi. I ci, którzy jadą w stronę południową, napotkają też problemy już bliżej Łodzi, między węzłem Łódź Północ a Brzezinami. Na 300 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, blokując jeden pas w kierunku Katowic. Służby zdążyły już poinformować, że kłopoty się kończą, ale zwykle bywa tak, że potrzeba czasu, by korek się rozładował. A zatem prosimy o szczególną ostrożność między węzłem Łódź Północ a węzłem Brzeziny w kierunku Katowic. Na A4 problemy w Dolnośląskiem. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na kilometrze 134 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba ma obrażenia i mamy zajęty jeden pas w kierunku Wrocławia. Cały czas są też problemy między Sanokiem a Przemyślem na trasie 28. Ta droga w okolicach Leszczawy Dolnej została zablokowana po zderzeniu osobówki z motocyklem. Wypadek niestety tragiczny w skutkach. Zginęła jedna osoba, kolejna ma obrażenia. Zablokowaną 28 Sanok-Przemyśl można objechać m.in. kierując się na drogę wojewódzką 890 i do takich miejscowości jak Arłamów, Wojtkowa czy Roztoka. Drogowe kłopoty na Zakopiance też możliwe, ale już głównie przed samym Krakowem. To między Mogilanami a Libertowem na końcowym odcinku popularnej trasy, która prowadzi spod Tatr w kierunku Krakowa. Inne fragmenty Zakopianki raczej bez korków, ale okolice Zakopianki to już zupełnie co innego, bo na przykład dojazd do Nowego Targu jest mocno utrudniony na trasie 49. Ta droga prowadzi do Nowego Targu między innymi od Białki Tatrzańskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli napotkacie jakieś roboty drogowe, korki, wypadki, kolizje, dajcie znać w naszej aplikacji. Można napisać albo można nagrać wiadomość. My czym prędzej takie informacje przekażemy dalej, żeby ostrzec innych. 7 minut do godziny 20:00 i jedziemy na luzie w dobrą stronę.

0: jest. Już prawie godzina 20. Zapraszam Państwa na kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 25,6 stopnia w Przemyślu i 17,3 w Elblągu. Widać, że nad morzem i na Mazurach będzie robiło się chłodniej. Zaraz o temperaturze będę mówił, o tym, jak będzie wyglądała, kształtowała się w nocy, ale ostrzegę Państwa jeszcze przed upałem i burzami. Ciągle aktywne te ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jutro i pojutrze będzie szczególnie gorąco. Pewnie o tym będziemy przypominać w każdej prognozie pogody i nie tylko, ale warto o tym pamiętać, że jeżeli Państwo gdzieś się wybierają na wakacje, wybierają się w ciągu kilku najbliższych dni, to warto mieć to z tyłu głowy, że będzie bardzo, bardzo gorąco. Co w nocy się wydarzy? W nocy zachmurzenie małe, jedynie na południu kraju będzie umiarkowane. Tam może się również mocniej zachmurzyć, a z chmur może popadać przelotny deszcz. W Karpatach ciągle możliwe burze i trochę mocniejsze opady deszczu, nawet do 25 litrów na metr.

0: km². Temperatura od 11 stopni na północy, około 15 w centrum nad morzem, do 19-20 stopni na południowym wschodzie. Powieje słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz nawet do 60-70 km na godzinę. W dzień zachmurzenie będzie małe, miejscami na południu tylko w centrum, a później na północy okresami wzrastające do dużego. Na południu miejscami może popadać deszcz i wystąpią lokalnie burze. Suma opadów do 20 litrów na metr kwadratowy, temperatura od 20 stopni nad morzem, 25 na północy, na północnym wschodzie, około 30 w centrum, do 33 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz porywisty, do 70 na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Jest prawie 10 minut po godzinie 20. Telefony, maile, media społecznościowe, nasza aplikacja, można mówić, można pisać. Różnymi drogami mogą państwo do nas trafić. My też trafiamy do państwa za pomocą cyfrowego radia, aplikacji albo internetu. A teraz trafi do państwa seria fenomenalnie przygotowanych wiadomości drogowych przez Patryka Bedlińskiego.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nie tylko przeze mnie, bo mamy oczywiście informacje od naszych słuchaczy, chociażby z autostrady A1 w województwie łódzkim.
3: Jest wypadek na A1 w okolicach Łodzi, zjazdu Łódź Wschód i jest duży korek w stronę Katowic od mniej więcej trasy na Warszawę, czyli dwójki.
2: To wiadomość od pana Krzysztofa, który zadzwonił pod 22 513 11 11. I rzeczywiście były spore problemy za węzłem Łódź Północ w kierunku Katowic. Natomiast służby już informują, że między węzłami Łódź Północ i Brzeziny kończą się utrudnienia, a nawigacja wskazuje, że korek wyraźnie maleje. Natomiast jeżeli o A1 chodzi, na pewno zwolnimy w okolicach węzła Warlubie, kierując się w stronę Łodzi. A ci, którzy

0: jadą w stronę Trójmiasta, zwolnią między węzłami Nowe Marzy i Warlubie oraz między Kopytkowem a Pelplinem. W tych miejscach trwają prace drogowe. Na A4 między węzłami Kostomłoty i Kąty Wrocławskie na 134 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Z tego powodu jeden pas w kierunku Wrocławia mamy zablokowany. Ekspresowa siódemka, trasa Kielce-Jędrzejów. Tutaj także przyda się szczególna ostrożność, bo po zderzeniu trzech samochodów osobowych zajęty jest jeden pas w kierunku Krakowa. I skoro o drogach ekspresowych mówimy, to wieści także od naszych słuchaczy.
1: Na S17 z Piask do Lublina roboty drogowe, korek około 2 km.
0: Wielkie dzięki za te informacje. Pochodzą one z aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No i niestety tragiczne wieści z trasy Psanok-Przemyśl, czyli z drogi krajowej 28. Jedna osoba zginęła, kolejna ma obrażenia w wyniku zdarzenia motocyklisty z samochodem osobowym. W pobliżu miejscowości Leszczawa Dolna jest całkowita blokada, a objazd 28, tej zablokowanej między Sanokiem a Przemyślem, to chociażby droga wojewódzka 890, która prowadzi przez Roztokę i przez Arłamów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: 12,5 minuty po godzinie 20. Jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami, korzystajcie z naszej aplikacji, piszcie i nagrywajcie wiadomości. Nie wstydźcie się.

0: 18 minut po godzinie 20. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Olga Ryczkowska-Klatt w naszym studiu. Dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry.
0: My tutaj troszkę heheszkowaliśmy poza anteną, ale wracamy do poważnego tematu, bo ciągle mówi się, czy o jakimkolwiek ministerstwie byśmy nie powiedzieli, to mówi się o zaostrzaniu prawa. Skupiamy się w Polskim Radiu Kierowców na kierowcach, skupiamy się na przepisach ruchu drogowego i tu nie chodzi o to, żeby je łagodzić, ale też nie chodzi o to, żeby postępować w ten sposób, że jakiś przepis zaostrzamy, ale on się nie zgadza kompletnie z innym przepisem. I tutaj wiele takich przykładów wymieniliśmy. Jakby na kanwie tych wydarzeń ostatnich, bardzo medialnych, spraw sądowych, czy pana z Łazienkowskiej, czy pana z A1, zobacz, dwie takie same praktycznie sprawy, a dwa różne wyroki grożą tym panom. Czy nie da się chociaż zrobić z tym porządku, albo co trzeba by było zrobić z prawem o ruchu drogowym, żeby wreszcie to się wszystko zgadzało jedno z drugim? A może z innymi kodeksami też?
1: Znaczy tak, zacznijmy od samego początku, czyli te dwie obecnie najgłośniejsze sprawy.
0: Niezwykle tego, tragiczne, podkreślmy
1: tak,
0: to.
1: Oczywiście,
0: niezwykle
1: że tak.
0: Tragiczne.
1: I to jest tragedia ogromna dla rodzin osób, które zginęły. Po części też dla sprawców, bo myślę, że nie wszyscy...
0: To biorą pod uwagę. Tak. Tak, to też jest tragedia dla rodzin sprawców tych
1: wydarzeń. Tak, bo to jest, zwykle tak jest, że przy takich zdarzeniach to nie jest tylko i wyłącznie tragedia osób, które zmarły, ale to jest również tragedia sprawców, ich rodzin, bliskich, no bo to nie możemy tak generalizować.
0: My nie bronimy tych kierowców, którzy popełnili te wykroczenia, przestępstwa. My tylko opisujemy problem.
1: Tak, oczywiście, że tak. I to nie chodzi mi o to, żeby, nie wiem, wydać łagodniejszy wyrok, czy zbagatelizować to, co się stało. Stało się to, że ludzie nie żyją.
0: Tak jest. Tak?
1: Czwórka ludzi nie żyje. I to jest fakt. Koniec, kropka. Ale chciałabym zauważyć, że tutaj wypadek, ale jednak okoliczności sprawy były inne, więc nie wsadzałabym ich wszystkich do jednego worka. Ale, oczywiście moje ulubione słowo prawnicze, wiadomo, na pierwszym wykładzie uczyli nas o tym, że najważniejsze w naszej karierze jest ale i to zależy. I na tym wykład się skończył. Nie, no oczywiście żart, ale o co mi chodzi. Tak jak rozmawialiśmy poza anteną, konieczne jest, aby kodeksy były ze sobą, prawo było ze sobą kompatybilne.
0: Powiązane.
1: Tak. I jeżeli nowelizujemy, to nie nowelizujemy tylko i wyłącznie artykuł 10, ale również przy nowelizacji sprawdzamy, czy od 1 do 100 się zgadza. Czy to ma wszystko rację bytu, ponieważ bardzo często zdarza się tak, że jest jakiś przepis, ale odnosi się on do innego przepisu, który jest już uchylony. Więc ostatecznie nie da się go zastosować. Koniec, kropka. A propos tej kompatybilności, no to właśnie poza anteną rozmawialiśmy o tym, co było ostatnio prywatnie dość mocno mnie rozjuszyło. Analiza przepisów w kontekście kary za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym i zabójstwa. Nawet w przypadku zabójstwa w afekcie. No to nie jest tożsame. Jednak mamy zdecydowanie większą tolerancję dla tych sprawców wypadków i

0: i nawet pod wpływem alkoholu i narkotyków. I tu jest śmierć. I koniec, kropka.
1: My tu
0: i...
1: przeprowadziliśmy z Olgą taki krótki przewód tak. pseudosądowy, wybierając drogi. Czyli kierowca miał wybór napić się alkoholu, nie napić się. Napił się, więc miał wybór wsiąść do samochodu, nie wsiąść do samochodu. Wsiadł do samochodu. Kolejny świadomy wybór. Jechać 30 na godzinę, czy jechać 200 na godzinę? Jechał 200. Znowu kolejny wybór. No i tych wyborów dokonał wiele, więc ja osobiście nie znam się na prawie, tak jak Olga Ryczkowska-Klat, specjalistka od tego, ale w moim mniemaniu to było świadome, on świadomie podjął tę decyzję, znając
0: zagrożenie. No właśnie, jednak przepis, doktryna mówi co innego, tu jest, mówimy bardziej o lekkomyślności, niestety. Ja uważam dokładnie tak samo jak ty, że jeżeli ktoś wsiada za kierownicę pijany, to tu jest sprawa dla mnie jasna. To jest morderca. Koniec, kropka. I tyle. I ja tego nie ocenię w inny sposób. Ponieważ nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żebym ja musiała wsiąść do samochodu pod wpływem alkoholu, środków odurzających, czegokolwiek po prostu.
1: Nikt nie by mnie do tego nie zmusił, na pewno.
0: Nie wiem, musiałaby być sytuacja jakaś skrajna. Jestem po środku lasu, sama z osobą, której...
1: Trzeba
0: życie jest
1: pomocy.
0: Zagrożone i nie ma sygnału i nie wiem, żebyśmy musieli chociaż wyjechać, żeby ten sygnał się pojawił. No to jest jedyne. Tylko też sobie myślę, oczywiście nie usprawiedliwiając się, bo to jest naganne, tak. Jak najbardziej. Tylko też sobie myślę, że okej, jeżeli jestem w takim miejscu, gdzie nie ma sygnału, to raczej tam dookoła nikogo nie ma, więc prawdopodobieństwo, że zrobię komuś krzywdę, jest dosyć nikłe. A jeżeli wsiadam do samochodu pod wpływem alkoholu, biorę ludzi do środka i idę na autostradę, no to prawdopodobieństwo jest wręcz dla mnie równe 100%, czyli pewność. Więc uważam, że tak jak też powiedziałam, no bo mieliśmy naprawdę burzliwą dyskusję na ten temat poza anteną, że wachlarz kary, widełki powinny być szerokie, żeby właśnie sędzia mógł uwzględnić okoliczności sprawy. Czyli to, co się działo, jaki był sprawca, jego wszystkie osobiste aspekty, kwestie samochodu, pogody, poprzednią karalność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Też zachowanie po wypadku, żeby to mogło być wszystko wzięte pod uwagę. Ale jednak uważam, że maksymalny wymiar kary jest za niski. I kolejna kwestia, która jest dla mnie karygodna, czyli orzekanie zakazu wprowadzania pojazdów na zasadzie... Kolejny.
1: Mam wrażenie, że to się trochę teraz zmienia, jeżeli sąd wie, sąd A wie, że sąd C taką decyzję podjął, to dzisiaj trochę inaczej to już wygląda.
0: Znaczy to jest w karcie karnej, więc to nie jest nic tajnego. Ja nie mogę tego sprawdzić o tobie, ale sądy mogą to sprawdzić bez żadnego problemu.
1: To dlaczego tego nie sprawdzają?
0: Nie wiem. Nie wiem dlaczego. I uważam, że podchodzimy zbyt liberalnie do takich kwestii. Niestety, mój mąż bardzo się ze mnie śmieje, oczywiście, którego bardzo pozdrawiam, że jestem w niektórych przypadkach bardzo skrajna. Mhm. Tak, jestem bardzo skrajna w przypadkach takich skrajnych zagrożeń dla nas jako społeczeństwa. A uważam, że to jest zagrożenie. To jest zabawa odbezpieczonym granatem. Koniec, kropka. To nie skończy się dobrze. Nigdy.
1: Jakie państwo mają zdanie na ten temat? Prosimy o wypowiedzi w naszej aplikacji. Te pisane i te mówione bierzemy pod uwagę. My za chwilę wrócimy do tej dyskusji, bo jeszcze jeden temat przed nami. A propos zmiany przepisów. Liczymy na państwa. Piszcie, nagrywajcie.

0: 30 minut do godziny 21, co 20 minut na naszej antenie informacje drogowe. Dzisiaj tematem zajmuje się Patryk Bydliński. Jest już w studiu, zatem dajcie głośniej, bo teraz wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spowolniony ruch na autostradzie A1 w kierunku Trójmiasta za Grudziądzem, między węzłem Nowe Marzy a węzłem Warlubie i między Kopytkowem a Pelplinem. A tymczasem w Łódzkiem poprawia się sytuacja na trasie w kierunku Katowic, zatem od połączenia z autostradą A2 już korka nie powinniśmy napotkać. Wcześniej doszło tam do wypadku i właśnie za splotem tych dwóch ważnych autostrad A1 i A2 korkowało się wyraźnie w kierunku Katowic. Na A4 kierowcy muszą uważać wyjątkowo między węzłami Kostomłote i Kąty Wrocławskie na trasie do Wrocławia. Na 134 kilometrze zdarzyły się dwa pojazdy osobowe, w wyniku czego poszkodowana została jedna osoba. Na trasie 28 między Sanokiem a Przemyślem wciąż blokada. To dlatego, że w okolicach Leszczawy Dolnej na 311 kilometrze osobówka zderzyła się z motocyklem. Niestety bilans tego wypadku jest tragiczny. Zginęła jedna osoba, a kolejna ma obrażenia. Zablokowaną 28 między Sanokiem a Przemyślem można objechać, kierując się na trasy alternatywne, m.in. na drogę wojewódzką 890 przez Roztokę. Najnowsze wieści z S7 są takie, że już płynnie jedziemy między Kielcami a Jędrzejowem w kierunku Krakowa. Były kłopoty, bo zderzyły się trzy pojazdy osobowe, ale na szczęście już udało się posprzątać się po tym zdarzeniu. Krajowa 8, Białystok,

0: gustów. Tutaj pojawiły się nowe problemy, bo na 680 km motocyklista wypadł z jezdni. Przejedziemy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Trasa numer 8, Białystok, Augustów, okolice Korycina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze 20:39, tu PRK Polskie Radio Kierowców, Olga Ryczkowska-Klat w studiu naszym radiowym.
1: Jestem.
0: Olga, chciałbym, żebyśmy podsumowali dzisiejsze rozważania na temat, po pierwsze, sztucznej inteligencji, korzystania z niej w kwestiach prawnych, korzystania w niej w kwestiach samochodowo-prawnych również, bo takimi tematami
1: istotnych,
0: też się zajmujesz.
1: Istotnych.
0: Ale chciałbym, żebyśmy też podsumowali, czy podpowiedzieli być może naszym możnowładcom, gdzie szukać problemów w prawie o ruchu drogowym, gdzie szukać tych powinowactw z innymi kodeksami, z innymi księgami prawnymi, żeby to wreszcie wyglądało, jak Pan Bóg przykazał.
1: Znaczy, dla mnie przede wszystkim rozejrzeć się po tym, co jest dookoła, obecnie, a później przejrzeć to, co jest napisane. Takie proste, naprawdę. Nic, to nie jest rocket science. To jest po prostu rozejrzeć się, ponieważ większość tych przepisów nie jest dostosowanych do rzeczywistości. Świat się zmienia bardzo szybko.
0: A jeżeli byśmy polecili korzystanie ze sztucznej inteligencji przy tym? Nie.
1: Jedno z moich nazwisk to Klat i moim stałym żartem mojego taty jest wzięcie czegoś na klatę. I tego akurat na klatę nie wezmę. Nie, zdecydowanie nie. Nie dałabym rady, bo wiem, że mogłoby to być użyte zdecydowanie w niewłaściwy sposób. Więc polecam taki stary, tradycyjny sposób naszych babć. Niektórzy z nas, myślę, że nadal pamiętają i wiedzą, o co chodzi, czyli przeczytanie.
0: Ze zrozumieniem.
1: Tak.
0: Bo przeczytanie samo nic nie wniesie, no ale nie. Ze zrozumieniem.
1: To niestety to jest czynność, której się nie przyspieszy, tylko musimy wziąć kartkę ewentualnie z ekranu i samemu to przeczytać. Bardzo mi przykro, straszna czynność, ale większość może podoła i nie używać przy tym czata GPT. To jeżeli, nie wyjdzie dobrze.
0: Jeżeli coś przeskrobiemy albo czegoś nie wiemy, to raczej sprawdźmy w fachowej literaturze albo u specjalisty.
1: Zdecydowanie i powtarzam to moim klientom. Zdecydowanie taniej jest zapobiegać niż leczyć. Naprawdę.

0: Oczywiście ja serdecznie zapraszam. Jak najbardziej chętnie przyjmę zapłatę, tylko że to nie o to chodzi. Ja wychodzę z założenia bardziej takiego, powiedzmy, nie chcę tego nazwać misją, bo to już jest strasznie patetyczne, ale chodzi mi o to, że chciałabym naprawdę, żeby nam wszystkim żyło się dobrze, najzwyczajniej w świecie, więc nie zależy mi na tym, żeby ktoś do mnie przyszedł z workami pieniędzy i żebyśmy musieli toczyć spory wieloletnie, bardzo trudne. Tylko chciałabym, żeby przyszedł do mnie wcześniej na, nie wiem, 2-3-godzinną rozmowę, rozwiązalibyśmy jego problemy, rozchodzimy się i on sobie żyje w spokoju. Bo skorzystanie z takiej niewłaściwej porady i jeden zły ruch może spowodować konsekwencje na lato.
1: Tym bardziej, że sprawy sądowe toczą się latami właśnie.
0: Tak, toczą się, niestety. Jakby to jest fakt i nie będzie lepiej, więc mówię... Z mojego punktu widzenia oczywiście serdecznie zapraszam, bo to dla mnie zarobek, ale tu naprawdę nie o to chodzi i życzę Państwu dobrze, więc pomyślmy zanim coś się stanie.
1: Szczególnie na drodze, bo efekty mogą być tragiczne, wieloletnie kary, ogromne kary pieniężne, bo o tym, zresztą wspominaliśmy kiedyś o tym, że ubezpieczenie ubezpieczeniem, ale nawiązki, jakieś renty, wypłaty z pozwów spraw cywilnych, to są ogromne pieniądze, zniszczone mienie, zniszczone życie.
0: A poza tym... Moja rodzina to służba zdrowia i ja też bywałam wielokrotnie w obliczu wypadków i wszędzie na tych salach powtarza się jedno, gdybyśmy mogli cofnąć czas.
1: No właśnie.
0: Nikt nie mówi nic innego, więc pomyślmy zawczasu.
1: To chyba świetny finał jest. Wiesz, świetna klamra tego, żebyśmy nie musieli cofać czasu, ani nie czuli takiej potrzeby, że gdybyśmy mogli cofnąć czas, to po prostu byłoby lepiej. No i lepiej tego nie mogliśmy dzisiaj skończyć. Olga Ryczkowska-Klat była moim Państwa gościem. Powiem Ci, że będzie mi grało to zdanie w głowie dzisiaj. Za 16 minut de facto godzina 21. My zostajemy z Państwem do 21, a Oldze mówimy dobrej nocy.

0: 10 minut do godziny 21. My nie zostaliśmy w domu, nie mamy listu, ale mamy dla Państwa teraz najświeższe wiadomości drogowe. Patryk Bedliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mimo dosyć późnej pory są jeszcze drogowe utrudnienia. Na przykład trzeba wyjątkowo uważać na dolnośląskim odcinku A4. Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi zderzyły się dwa pojazdy osobowe i zablokowały jeden pas w kierunku Wrocławia. Na krajowej trasie numer 8 Białystok-Augustów w okolicach Korycina motocyklista wypadł z jezdni. To kilometr 680 i jedziemy tam tylko jednym pasem na zmianę. Jednocześnie zakończyły się problemy po tragicznym wypadku między Sanokiem a Przemyślem. Na drodze krajowej 28 zderzyły się wcześniej osobówka i motocykl. Niestety życie straciła jedna osoba, a droga 28 Sanok-Przemyśl była przez wiele godzin zablokowana. Kierowcy muszą wzmóc czujność m.in. jadąc S7 na odcinku Kielce-Jędrzejów. Tam były utrudnienia po kolizji trzech osobówek. Trzeba uważać na ewentualne spowolnienia, podobnie jak na dojeździe do stolicy od Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj wyraźne korki naprawdę tworzą się na dojeździe do Warszawy. Między innymi hamujemy w okolicach Czosnowa, potem przed Dziekanowem Leśnym, no i wreszcie między Łomiankami a Warszawą. Spowolnienia także na trasie między Wyszkowem a Radzyminem, czyli na ekspresowej 8, niedaleko Niegowa i niedaleko Woli Rasztowskiej. A na Zakopiance już prawie płynnie, prawie, bo jeszcze przed samym Krakowem musimy wyraźnie

0: zwalniać niedaleko Gaju i Libertowa. Południowe odcinki Zakopianki już z zupełnie płynnym ruchem i tak samo na trasie 49, która wcześniej korkowała się przed Nowym Targiem. Teraz wjazd do Nowego Targu od Białki Tatrzańskiej jest już zupełnie bezproblemowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: Minęła godzina 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Zapraszam Państwa na ostatnią już dzisiaj godzinę na luzie. W dobrą stronę, Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepło, ciągle ciepło, szczególnie na południu i południowym wschodzie, gdzie tej nocy będzie najcieplej, ale o tym za chwilę. 24,4 w Rzeszowie i 16,5 stopnia w Elblągu. Na północy rzeczywiście chłodniej, odczuwalnie chłodniej. W zasadzie w pasie od Szczecina aż po Suwałki, poniżej 20 stopni już w tej chwili. Co czeka nas w nocy? Zachmurzy się głównie na południu i tam mogą spaść przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe są burze, więc jeżeli Państwo zostają na jakichś obozach wysoko w górach, to trzeba się przygotować na obfit deszcz i ewentualne błyskawice i grzmoty, które w górach będą bardzo niebezpieczne. Temperatura od 11 stopni na północy, około 15 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Wiatr powie słabo, przeważnie z kierunków wschodnich, ale w czasie burz ten wiatr w porywach może osiągać nawet 60 na godzinę. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na południu, w centrum, a później na północy może się bardziej zachmurzyć, a na południu z tych chmur może popadać deszcz, a wysoko w górach może również zagrzmieć. Opady do 20 litrów na metr kwadratowy, temperatura od 20 stopni nad morzem, 25 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany.

0: a w czasie burz może osiągać w porywach 70 km na godzinę. Zerkam jeszcze na radar pogodowy w tej chwili, gdzie te burze i opady mogą się pojawić. Prognoza się troszkę zmieniła i burze mogą się pojawić wyłącznie bardzo wysoko w górach, a po godzinie pierwszej mogą wkroczyć w okolicach Opola i Katowic. Tylko tam może dzisiaj mocniej popadać i mocniej zagrzmieć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty po godzinie 21. My jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami. Nasza aplikacja czynna, można pisać albo nagrywać wiadomości. Bądźcie z nami do 22.

0: Prawie 10 minut po godzinie 21. Siemanko, meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 19, niebo zachmurzone, w stopniu małym, wiatr słaby, widoczność dobra. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego wieczoru, napisał Antek z Gryfina. Bardzo dziękujemy za codzienny raport, a co 20 minut specjalnie dla was raport drogowy. Patryk Bedliński.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ruch na drogach w naszym kraju uspokaja się, ale jeszcze mamy spowolnienia, między innymi w miejscach, gdzie pracują drogowcy, czyli chociażby na A1 między węzłami Pelplin i Kopytkowo w kierunku Gdańska, ale także między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. W obu tych miejscach jedziemy dwoma pasami w kierunku Łodzi i tylko jednym w stronę Gdańska. Na A4 korek w Dolnośląskiem, na trasie z Legnicy w kierunku Wrocławia. Między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi na 134 km zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Zajęty mamy jeden pas w kierunku Wrocławia, a ranna w wyniku wypadku jest jedna osoba. Między Białymstokiem a Augustowem częściowo zablokowana jest Krajowa 8. W okolicach Korycina na 680 km motocyklista wypadł z jezdni i stąd drogowe problemy. Cały czas korkuje się na dojeździe do Warszawy od strony północnej, czyli na 7. Już w okolicach Modlina. Przygotujmy się na korek. Potem w okolicach także Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek musimy bardzo wyraźnie zwalniać. Na Zakopiance już właściwie praktycznie płynnie. Minimalne spowolnienia jeszcze na dojeździe na końcowym fragmencie przed Krakowem, czyli między innymi Gaj i Libertów nam się kłania, ale wszystkie inne fragmenty trasy spod Tatr w kierunku Krakowa już są w pełni płynne. Tak samo dojazd do Nowego Targu, który wcześniej korkował nam się od strony Białki Tatrzańskiej. No i przypominamy, że po wielu godzinach zakończyły się problemy między Sanoką

0: Na Przemyślem po dramatycznym wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Zginęła tam jedna osoba i mieliśmy blokadę w okolicach Leszczawy Dolnej. To już za nami, zatem trasa Sanok-Przemyśl do pokonania bez szukania objazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 po 21. Do 22 jedziemy z wami. Aplikacja czynna. Można pisać, można nagrywać wiadomości. Jeżeli coś na waszej drodze się wydarzyło, macie szansę dać znać, a my na pewno przekażemy to na antenie.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Prawie 19 minut po godzinie 21. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Będziemy, zanim skończymy dzisiejszy program, to jeszcze jedna wiadomość od naszego słuchacza, bo dzisiaj mówiliśmy o tym, że sztuczna inteligencja często zastępuje nam tę... Chociaż może nie, że zastępuje, ale chcemy czasami, żeby zastąpiła tę właściwą, naszą własną, bo tak jest łatwiej. Tylko ta sztuczna inteligencja często podejmuje za nas złe decyzje i tutaj przykładem był mandat 100 zł, który w sądzie okazał się mandatem 800 zł. Nie opłaca się czasami słuchać sztucznej inteligencji. Lepiej skorzystać z porady prawnika albo po prostu pomyśleć, zanim zrobimy komuś krzywdę. Potem mówiliśmy o wypadkach, o tym właśnie, że warto zawczasu się zastanowić, czy nie robimy czegoś złego, żeby potem nie było za późno. I głos naszego słuchacza właśnie na ten temat.
1: Od jakiegoś czasu obserwuję tą sytuację, która ma miejsce w mediach, gdzie właśnie omawiane są wyroki. Jeden już, który został wydany, następny, który ma być niebawem wydany. To nie były wypadki. To było świadome morderstwo na drodze. Wypadkiem jest sytuacja, kiedy nie zachowuję ostrożności, wyjeżdżam, wymuszam pierwszeństwo, na przykład na motocykliście, i on ginie. Wypadkiem jest wtedy, kiedy pęka opona, zjeżdżam na drugą stronę. Ale nie jest wypadkiem, jeśli ktoś wjeżdża na autostradę, zabiera pasażerów, jedzie 200-300 na godzinę. Nie jest wypadkiem, jeśli ktoś oddaje samochód do tego, żeby go podrasować, żeby nim mógł jeździć tak jak na torze Formuły 1. Nie jest wypadkiem, jeśli ktoś wsiada świadomie pod wpływem narkotyków, alkoholu. To nie jest wypadek, to jest morderstwo. To jest to samo, co wchodzę do kogoś do domu i chcę mu coś ukraść. Nie wszedłem tam, towarzysko, wszedłem ukraść.
0: Bardzo radykalny głos naszego słuchacza. Jestem ciekaw, co państwo o tym sądzą. Czy to dokładnie tak jest, czy być może jest inaczej? Czy za ostro, czy dokładnie tak powinien brzmieć głos w sprawie tego typu karygodnych zachowań kierujących na drogach? Ja jestem chyba po stronie mocnego głosu i chyba się z tym zgadzam, że rzeczywiście, jeżeli ktoś takie decyzje podjął, najpierw siadł do samochodu pod wpływem alkoholu, potem pędził naprawdę dużo za szybko, na końcu zabrał jeszcze pasażerów, no bo przecież samemu to bez sensu tak jechać, lepiej z większą ilością, z większą liczbą osób. No a potem był wypadek. Potem był wypadek i w obydwu tych wypadkach zginęli zupełnie niczemu niewinni, postronni ludzie. Więc pytam raz jeszcze was, szanowni słuchacze, czy jesteście po stronie tego radykalnego głosu, czy może tego drugiego, łagodnego. 22 minuty po 21:00 na luzie w

0: 28 minut po godzinie 21. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Trudny temat za nami, ale cieszę się, że państwo komentują ten temat i to jeden właśnie z głosów komentujących.
1: Witam Radio Kierowców o wieczorku. W nawiązaniu przed chwilą do wypowiedzi słuchacza, rozmówcy, jestem tego samego zdania. Tak jak słuchacz po prostu powiedział, to nie jest żadna radykalizacja wypowiedzi, to jest po prostu prawda. A ciągnięcie się tych wyroków 2-3 lata samo za siebie mówi, jak działają sądy, jak to wszystko opieszale się po prostu tutaj dzieje, że nie ma to, co często mówimy, o nieuchronności po prostu tutaj kary, i to surowej po prostu tutaj kary, zwłaszcza przy narkotykach i alkoholu. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie owijajmy tego w bawełnę. Pozdrawiam serdecznie.
0: My też pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za ten głos. Ania napisała, zgadzam się z panem, który się odnosi do osób, którzy tworzą zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. W pełni się zgadzam, pisze Ania. Ale napisała też Basia, mocny głos ma rację. Najlepiej kiedyś powiedział mój znajomy, samochód to niestety najlepsze narzędzie zbrodni. Można kogoś zabić i dostaje się niski za to wyrok. Jazdy pod wpływem, podrasowany samochód, tutaj powinny być wysokie wyroki na równi z zabójstwem, z użyciem narzędzia. W tym przypadku tym narzędziem jest samochód. Bardzo mocne głosy, ale bardzo wam za nie dziękuję. Już teraz głos oddaję Patrykowi Bedlińskiemu, który przygotował przedostatni dzisiaj serwis drogowy. Dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Możecie oczywiście dać głośniej, ale możecie także użyć systemu TA w samochodzie, który sprawi, że podczas serwisu drogowego też radio głośniej zagra. No, warto wiedzieć, gdzie są problemy, między innymi na dolnośląskim odcinku autostrady A4 z Legnicy do Wrocławia. Między węzłem Kostomłoty na węzłem Kąty Wrocławskie na 134 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe i mamy blokadę jednego pasa do Wrocławia. Mamy też korek na odcinku nawet 4,5 kilometra. Uwaga też na A1, bo w miejscach remontów cały czas ruch jest spowolniony, chociażby między węzłami Pelplin i Kopytkowo w kierunku Gdańska, ale także między węzłami Warlubie i Nowe Marzy, czyli zaraz za Grudziądzem właśnie w kierunku Gdańska. W drugą stronę, gdybyście od Gdańska jechali w kierunku Łodzi, raczej korków nie powinniście już napotkać. Drogowe problemy wciąż możliwe między Białymstokiem a Augustowem, to krajowa 8. Niedaleko Korycina. Na 680 km jedziemy jednym pasem na zmianę, a to dlatego, że motocyklista wypadł z jezdni. Mieliśmy też informację o tragicznym wypadku, ale już zakończyły się utrudnienia po nim między Sanokiem a Przemyślem na trasie 28 w okolicach Leszczawy Dolnej. Tam właśnie auto osobowe zderzyło się z motocyklem, no i niestety zakończyło się dramatycznie. Zginęła jedna osoba, kolejna odniosła obrażenia. Uwaga na 7. Cały czas trudno dojeżdża się do Warszawy od strony północnej przez Czosnów, Dziekanów Leśny i Łomianki. Można by powiedzieć, że to taka klasyka, bo tam często na tym jeszcze niedokończonym, nierozbudowanym do ekspresówki fragmencie dosyć wolno się poruszamy. A dziś szczególnie to widać dla dojeżdżających do stolicy od strony północnej, czyli już od Nowego Dworu Mazowieckiego. Na Zakopiance dosyć dobra sytuacja, zwłaszcza jeżeli chodzi o południe tej trasy. Na północy nieco gorzej, Gaj i Libertów, czyli wlot do Krakowa. Tutaj jeszcze trzeba odstać swoje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 28 minut do 22. Za 18 minut Patryk pojawi się po raz ostatni dzisiejszego wieczoru, więc jeżeli chcecie usłyszeć

0: 21 minut do godziny 22. Ciąg dalszy tematu, ale już ostatni głos naszego słuchacza na temat wydarzeń, tragicznych wydarzeń na drogach.
1: Witam serdecznie, pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Zgadzam się z tym panem, który mówił tak radykalnie, bo to jest prawda. Rzeczywiście, też jestem kierowcą zawodowym, wożę materiały niebezpieczne i wiem, co to znaczy. Muszę uważać w każdej sytuacji, w każdej chwili i cały czas jeździć ostrożnie. To prawda. Jeżeli ktoś robi tak, jak ten pan mówił, to jest rzeczywiście. Przychylam się do jego wypowiedzi. I tak właśnie jest. I nie powinno tak być. Pozdrawiam, Robert z Cysterny.
0: Robercie, bardzo ci dziękuję i kończymy ten temat na dzisiaj. Żeby złagodzić trochę końcówkę naszego programu, chociaż może i trochę i podgrzać, bo będę mówił o upałach, bo od jutra wrócą upały. W dni z wysokimi temperaturami warto jednak dobrze się do podróży przygotować. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że wchodzimy w drugą część wakacji. Za nami już połowa. Nawet jeżeli państwo się nie zorientowali, to tak, minęła już połowa wakacji. Jak podkreśla starszy aspirant Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na koncentrację za kierownicą.
2: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
0: W przypadku dalekich podróży warto rozważyć jazdę w godzinach porannych lub wieczornych i zdecydowanie się do tego przychylamy, dlatego że po pierwsze, jeżeli jadą państwo z dziećmi, to warto wybrać wieczór lub noc. Być może dzieciaki będą zmęczone, nie będą dokazywać. Będzie można spokojnie przejechać noc, rano stanąć gdzieś w jakimś pięknym miejscu, pokazać dzieciom być może jakieś piękne krajobrazy. Warto tak zaplanować podróż, żeby może nie stawać byle gdzie, nie stawać byle kiedy, tylko dobrze rozplanować każdy kilometr tego, gdzie państwo podróżują. Dzisiejsze możliwości elektroniczne, czy nawet sztucznej inteligencji, i w tym przypadku ona się moim zdaniem świetnie sprawdzi, żeby pomogła nam zaplanować trasę. Jeżeli wyznaczymy jej jakieś reguły, według których ma nam opisać taką trasę, to być może nam pomoże. Ba, jestem pewien, że nam pomoże. Wybierze jakieś ciekawe miejsce do tego, żeby się zatrzymać. Być może wybierze nawet jakiś ciekawy parking. Będzie na pewno przyjemniej nam się podróżowało. Więc może do tego wykorzystać sztuczną inteligencję, pamiętając o przerwach co 2 godziny, pamiętając o dużej ilości wody i pamiętając o tym, żeby na wszelki wypadek mieć ze sobą zawsze coś więcej, czyli termos, dodatkową butelkę wody, być może flarę, być może trójkąt ostrzegawczy, chociaż to

obowiązek, jakiś koc, a może jakiś nawet podstawowy zestaw narzędzi. Choćby po to, żeby w razie czego zmienić koło, o ile to koło jest w bagażniku.

0: 10 minut do godziny 20. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak świat wygląda nocą? Pięknie wygląda. Jak drogi wyglądają nocą? Jak miasta wyglądają nocą? Jak ruch wygląda nocą? O tym już teraz Patryk Bydliński.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zwykle nocny ruch dużo mniejszy i dużo spokojniejszy, no ale niestety są takie miejsca, gdzie trzeba wyraźnie zwolnić. A skoro na temat miasta mówimy, no to musimy odnotować, że w Alejach Jerozolimskich w Warszawie cały czas tłoczno, mimo że to już późna pora. Dojazd do stolicy od północy siódemką też nie jest do końca płynny, bo zwalniamy najpierw w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego, potem pod Czosnowem, w Palmirach i koło Dziekanowa Leśnego. Ostatni fragment, gdzie trzeba zwolnić, to już warszawskie Młociny. Remontowany jest fragment A1 między Pleplinem a Kopytkowem, ale także między Warlubiem a Nowymi Marzami. Mamy zwężenia, trzeba wyraźnie zwolnić w kierunku Trójmiasta. Na korek muszą uważać kierowcy jadący A4 z Legnicy w kierunku Wrocławia, bo między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedna osoba jest poszkodowana w wyniku wypadku. Mamy zablokowany jeden z pasów w kierunku Wrocławia na 134 kilometrze. Droga krajowa nr 8 cały czas nie w pełni przejezdna między Białymstokiem a Augustowem. Przejechać można, ale tylko jednym pasem naprzemiennie. Tak jedziemy w okolicach Korycina na 680 kilometrze, a powodem utrudnień jest wypadek z udziałem motocyklisty. Pojazd wypadł z krajowej 8 i stąd mamy te problemy. Powolna jazda na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie, ale to właściwie jedyne miejsce na tej popularnej trasie, gdzie jeszcze o tej porze trzeba zwalniać. Dziś mieliśmy też wyraźne korki na dojeździe do Władysławowa od strony Chałup, czyli na drodze wojewódzkiej 216. To także popularna trasa, bo prowadzi od Helu przez Jastarnię, wspomniane Chałupy właśnie do Władysławowa. Teraz jedziemy tam zupełnie płynnie i podobnie jest na trasie, która prowadzi przez okolice Pucka do Rumi od północy. To też wojewódzka 216, ona cieszy się

0: w sezonie sporym zainteresowaniem, ale o tej porze, jeżeli planujecie przejazd tą właśnie trasą, to będzie spokojnie i płynnie. Płynnie powinno być także w tych okolicach na drodze S6 na Trójmiejskiej Obwodnicy. Szerokiej drogi.
1: Chciałbym poinformować, że na Świecku w kierunku Berlina już też tworzy się mały korek. Już jest, można powiedzieć, że prawie na całą długość mostu.
0: No proszę, czyli nie wszędzie jeszcze w pełni płynnie. Bardzo dziękujemy za to uzupełnienie naszego słuchacza w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: To my też już zwalniamy, ale miejsce porannej zmianie. Powoli kończymy dzisiejsze Na Luzie w dobrą stronę. Chłopcy przywitają was o 6:00, punktualnie o 6:00 rano z porankiem w PRK Polskim Radiu Kierowców. A ja dziękuję dzisiaj wam, drodzy słuchacze, za wiadomości pisane i mówione. Dziękuję moim gościom i dziękuję ekipie, która zrealizowała dzisiejszy program. Paweł Chodyna kręcił gałkami, żeby wszystko dobrze brzmiało, a Patryk Bydliński przygotowywał serwisy drogowe. Ja dziękuję, do usłyszenia, Kuba Hanak.

przez me.

0: jest już niczym.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

Często wpadam w tarapaty, nic poza tym, ale nie martwcie się. Wychodzę cało z każdej sytuacji, ostrej libacji, zbędnych narracji nawet nie słyszę. Od dawna cenię sobie ciszę, za każdą cenę mógłbym przysiąc. Te chwile są dla mnie bezcenne.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.